0: No, to trzymajcie kciuki, chłopcy.
1: Dobra.
2: Trzymamy.
3: Idź, powodzenia.
0: Dziękuję.
1: Złam sobie kark.
3: Nie, no powodzenia.
1: To jak? Chyba zdamy, co?
3: No ja uważam, że zdam.
1: Tak, zresztą Mateusz się uczył ze mną przez cały rok.
3: A ze mną przez pół roku fizyki.
2: Nie no, tym bardziej, że proste egzaminy są teraz. No nie będzie miał na pewno żadnych problemów.
1: Tak, tak na pewno.
2: No chociaż wiecie, on ostatnio tak troszeczkę się ogląda za dziewczynami.
1: No dobrze, ale profesora ma znajomego, no.
2: Tak? A nie, no to zda.
3: Tak, zda.
1: Jego piosenkę lubi profesor taką jak ty.
3: Tak.
1: No nie, jak tam było? Jak ci poszło?
3: Jak tam? No co?
4: Gadaj, no.
3: Ojej, gadaj, no.

Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Jest dziś środa, 7 dzień października. Radio Warszawa na 106,2 FM. Janusz Zalewski. Dzień dobry.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo, przez które stworzone jest wszystko, z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony. Wyszedłeś z domu króla i pasterza, sam będąc królem całego wszechświata, pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, Synu Dawida. Niech Twoje światło mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali, by dzień zaczęty każdy z nas przeżywał według Twej woli. Niech będzie sława, cześć i uwielbienie Tobie, Mesjaszu zrodzony z dziewicy i Twemu Ojcu z Duchem dawcą łaski, teraz i zawsze. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: na 106.2 FM Radio Warszawa, minuta po szóstej.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. O ojcostwie, samotności i budowaniu męskiej tożsamości rozmawiają uczestnicy cyklu konferencji dla mężczyzn.

0: ze sobą.
1: Podczas kolejnych spotkań uczestnicy będą rozmawiać także o braterstwie i samotności mężczyzn. Ksiądz Kostecki zauważa, że wielu mężczyzn ma trudności z tworzeniem głębokich relacji i dzieleniem się własnymi problemami.
0: Więc ta samotność jest w ogóle jakby takim znakiem czasu pokiereszowanych naszych relacji w ogóle, tak? Relacji damsko-męskich zresztą. Natomiast to, co odkryłem od jakiegoś czasu, od kilku lat, prawdę mówiąc, kiedy prowadzimy rekolekcje męskie, bo mamy taki cykl rekolekcji na wiosnę, na jesień w naszym domu pielgrzyma w Pratulinie, to odkryłem coś takiego, że obok słuchania Słowa Bożego, obok modlitwy, obok adoracji jest potrzebny taki trzeci kanał, taka trzecia sfera działania łaski Bożej. Ja to nazywam sakrament brata.
1: Cykl obejmuje 3 konferencje poświęcone relacjom mężczyzny jako ojca, syna i brata. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, zachęcając uczestników do aktywnego udziału w spotkaniach i dyskusjach.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Czy mówienie o Bogu w mediach społecznościowych oznacza dziś narażanie się na hejt? Adam Wyszyński, model i influencer, był gościem Radia Warszawa i opowiedział o wierze, social mediach oraz codziennym sięganiu po Pismo Święte.
3: Dzięki temu, że mówię, że się nie cykam, to z jednej strony ludzie, którzy może są daleko od Boga, pytają raczej z zaciekawieniem, o co w tym wszystkim chodzi, albo opowiadają swoją historię życia, albo się zwierzają, dlaczego może oni nie są bliżej, a z drugiej strony poznaję masę ludzi o wspólnych wartościach, chociażby ciebie, gdzie dostaję zaproszenie, czy to tutaj, czy nie wiem, do jakichś wspólnych inicjatyw, można się z ludźmi poznać.
1: Jak podkreślił, religijność nie jest dzisiaj powodem do ataków, o ile idzie w parze z autentycznością. Jego zdaniem człowiek ma naturalne potrzeby duchowe, a wielu ludzi szuka odpowiedzi na ważne pytania, nawet jeśli nie odnajduje ich od razu w wierze.
3: Ja Pismo Święte traktuję jako taki środek komunikacji Boga z człowiekiem, czyli sięgając codziennie, a nie zawsze mi to wychodzi, żeby nie było, żebym ja tutaj na świętoszkę jakiegoś nie wyszedł, ale wiem, że trzymając się tego regularnego czytania Pisma Świętego na dany dzień, jednak to słowo napełnia później, w taki sposób formatuje nasz mózg.
1: Adam Wyszyński zachęca także do regularnej lektury Pisma Świętego, jak dodał, nawet kilka minut dziennie wystarczy, by dzień rozpocząć od wartościowych treści.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Przemoc odbiera dzieciom moc. Pod takim hasem rozpoczęła się 3. edycja ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem krzywdzenia najmłodszych i przypominanie, że przemoc może przybierać różne formy, nie tylko fizyczną, ale także psychiczną czy emocjonalną. Kampania ma również zachęcać dorosłych do budowania relacji z dziećmi opartych na szacunku, mówi ksiądz Wojciech Rzeszowski, kierownik biura delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży.
4: Zachęcamy, by czas tej kampanii, a zwłaszcza jej początek i koniec, był taką okazją do refleksji i zastanowienia nad naszymi relacjami, nad naszym sposobem wychowywania dzieci. Dzieciństwo mocy to dzieciństwo bez przemocy.
1: Finał kampanii to 19 listopada.
5: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
6: Mglisty poranek w Warszawie i okolicznych miejscowościach. Na termometrach 11 stopni w stolicy, 8 w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i 7 kresek w Pruszkowie, Piasecznie, a także w Grodzisku. Dziś maksymalne temperatury będą dochodziły do 19 stopni. Słoneczny dzień do samego wieczora, w nocy dopiero zacznie się chmurzyć. Jutro też ciepło, ale już więcej chmur, będzie mocniej wiało. No i w piątek w Warszawie mają pojawić się opady.
5: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
7: Ogłoszenie nadawcy.
8: Jarek, czy ty wiesz, że rano jak dzwoni mi budzik, to jest ciemno?
9: Nie, no co ty, jak co roku jesienią.
8: A ja jednak jestem co roku zaskoczona.
9: Jesień czy nie, wstać trzeba.
8: A nasze budzenie jest jak złote światło jesiennego poranka otulające pokój.
9: Poetycko, ale i konkretnie. Zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
8: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Weronika Ostrowska
9: i Jarek Wydra.
7: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
11: A reklamujesz swoją firmę?
10: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
11: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
10: Naprawdę? W radiu?
11: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
12: W najnowszym sieci kłamstwo i chamstwo zdań.

0: Zdaniem prokuratury Lech Wałęsa był wtórnym analfabetą i dlatego nie mógł pisać donosów, a także jak bardzo kłamią sondaże. Polecam sieci Jacek Karnowski.
1: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
2: Po reklamie.
3: 8 minut po godzinie 6. Michael Patrick Kelly na początek śpiewa dla słuchaczy Radia Warszawa. Jest 7 października.

0: kwadrans po szóstej, czas na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował profesor Eugeniusz Sakowicz.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, po 14 latach udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, zabierając ze sobą także Tytusa. Udałem się zaś w tę stronę na wskutek otrzymanego objawienia i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się powagą, by stwierdzili, czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno. Wręcz przeciwnie, stwierdziwszy, że mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych. Ten bowiem, który współdziałał z Piotrem w apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan i uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych, byleśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, zaczął się usuwać i trzymać się z daleka, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, także wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz wedle obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich?
2: Nowy Testament to księga opisująca rzeczywistość rodzącego się Kościoła. Nie jest to dzieło ukrywające słabości apostołów, czy też błądzenie pierwszych chrześcijańskich wspólnot. Święty Paweł Apostoł w liście do Galatów wyrzuca świętemu Piotrowi chwiejność. Bez odwagi i determinacji w służeniu prawdzie przemilczałby to Piotrowe błądzenie. Paweł Apostoł kierował swoje kroki według planu Bożego objawienia. Był nań otwarty od chwili konwersji przed Damaszkiem. Na pewno troską apostoła było to, by nie biegł na próżno. Rozpoznał swoje powołanie realizowane wśród nieobrzezanych. Z perspektywy tejże misji miał odwagę ocenić nieszczere postępowanie apostoła Piotra. Jego działalność była udawaniem. Paweł wytknął Piotrowi koniunkturalizm. Chcąc przypodobać się Żydom, do których został powołany z posługą ewangeliczną, nie miał prawa zmuszać pogan przyjmujących Chrystusa do zachowywania zwyczajów żydowskich. Powołani do życia Ewangelią są wolni od wszelkich determinacji, czy też irracjonalnych wymagań. Nowość Ewangelii wyzwala z wcześniejszych uwarunkowań, przyzwyczajeń. Przede wszystkim ze wszelkich duchowych zniewoleń, z lęku przed radykalizmem ewangelicznym.

0: fragment Ewangelii Słowo Boże skomentuje ksiądz Piotr Marchalewski.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się. A kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się tak, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy czas i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.
2: Modlitwa Ojcze Nasz nazywana jest modlitwą pańską, ponieważ nauczył jej nas sam Pan Jezus. I my dokładnie znamy słowa tej modlitwy na pamięć. Zapewne jest to jedna z pierwszych modlitw, której się nauczyliśmy jeszcze jako małe dzieci. Ale o co chodzi w tej modlitwie? Czy o wypowiadanie słów w niej zawartych? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zobaczmy, co kierowało apostołami, którzy Jezusowi postawili pytanie, jak się modlić. Chcieli nauczyć się modlić. Pociągało ich świadectwo modlitwy uczniów Jana Chrzciciela. Zresztą sami apostołowie widzieli przecież Jezusa, który wiele razy udawał się na modlitwę, na spotkanie z Bogiem Ojcem. Tak, modlitwa to spotkanie z osobą boską. Podobnie jak spotykamy się ze sobą, liczymy na obecność czyjąś, słuchamy, mówimy, nieraz milczymy, po prostu jesteśmy. Tak słowa modlitwy pańskiej mają nam pomóc kierować swoją uwagę na osobę Boga, z którą się spotykam. Jednocześnie modlitwa Ojcze Nasz zawiera 7 próśb, które pomagają mi wyrazić siebie wobec Wszechmogącego Boga, wyrazić wszystkie swoje potrzeby, które są zawarte w tych 7 prośbach. Podobnie dzieje się na modlitwie różańcowej, której istotą jest spotkanie z Bogiem, medytacja, rozważanie treści tajemnicy różańcowej. Pomaga mi tutaj Maryja, która jakby za rękę prowadzi mnie do Jezusa. Dziś zresztą przeżywamy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Dziękujmy zatem za modlitwę Ojcze Nasz, za te słowa, za te 7 próśb. Dziękujmy za Różaniec Święty, który jest modlitwą medytacji. Dziękujmy za modlitwy, które uczą nas spędzania czasu z Bogiem. I prośmy jednocześnie o gorliwość w uczeniu się modlitwy, modlitwy spotkania z Jezusem i przez to stawania się Jego uczniem.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. W liturgii Kościoła przeżywamy wspomnienie Najświętszej Marii Panny Różańcowej. Zostało ustanowione ono przez papieża świętego Piusa V po zwycięstwie chrześcijańskiej floty pod Lepanto w 1571 roku, które przypisano właśnie modlitwie różańcowej. Różaniec, choć prosty w swej formie, jest głęboką modlitwą kontemplacyjną, prowadzącą nas do rozważania tajemnic życia Jezusa i Maryi. W tym roku mija 200 lat od powstania żywego różańca, inicjatywy błogosławionej Pauliny Jaricot. Podczas tej Eucharystii dziękujmy za dar różańca i prośmy o łaskę zawierzenia Maryi, aby prowadziła nas do Chrystusa i przemieniała nasze życie na wzór jej wiary. Za sprawą Matki Bożej polecamy Panu Bogu następujące intencje. Ksiądz Andrzej Miłosierdziu Bożemu poleca zmarłą Emilię i Marię Skwara. Ja natomiast zmarłą Stefanię, Jana Niemyjskich, Wiktorię i Stanisława Niemyjskich, Amelię i Kazimierza Olszewskich. Prosimy dla tych zmarłych o łaskę nieba. W pokorze naszych serc uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli owocnie uczestniczyć w świętej liturgii. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż, dzięki wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, po 14 latach udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, zabierając ze sobą także Tytusa. Udałem się zaś w tę stronę na skutek otrzymanego objawienia i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się poważaniem, by stwierdzili, czy nie biegnę, lub nie biegłem na próżno. Wręcz przeciwnie, potwierdziwszy, że mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych. Ten bowiem, który współdziałał z Piotrem w apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan. I uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filarii, podali i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych, ale żebyśmy pamiętali ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy przychodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się odsuwać i trzymać z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, tak że ściągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz wobec obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, to jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, tak jak Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Oto słowo Pańskie. Modlitwa Pańska, czyli ułożona przez Pana Jezusa, jest taką podstawą naszych modlitw. Możemy zwracać się do Boga, my jako stworzenie, Ojcze. Już samo to jest piękne, bo jak rozważymy, jaka jest relacja między

małżeństwa. Czasem boimy się potęgi Boga, bo Bóg jest pełen majestatu, ma władzę, moc, ma władzę też wtrącić ludzi do piekła i tego się boimy. Boimy się, bo jesteśmy grzesznikami. Ale nasze doświadczenie ludzkich relacji często przekładamy na Boga. Ale Bóg taki nie jest. Bóg jest Ojcem, który podchodzi z troską do człowieka i nim się opiekuje. Najważniejszym wyrazem tej troski jest to, że swojego własnego umiłowanego Syna był gotów poświęcić dla naszego zbawienia, dla naszego szczęścia. Niech się święci imię Twoje, czyli to, że Ty, Panie Boże, taki jesteś dla nas dobry, aż nieogarniony przez nasz ludzki umysł. To jest dla nas coś, czego my bardzo pragniemy. To jest coś, co jest naszym szczęściem. W trosce tak dbasz o człowieka, że chcesz go doprowadzić do swojego królestwa. My już tu na ziemi chcemy, żeby królestwo Boga samego było wśród nas, tu na ziemi. I to Królestwo Boże na ziemi zakłada królestwo miłości, pokoju i prawdy. I takiego królestwa my tutaj na ziemi pragniemy. Potrzebne jest też przebaczenie wzajemne między nami, ludźmi, bo pomimo dobrych intencji często potrafimy ranić się wzajemnie i czasem nie da się już tego odwrócić, naprawić. Jedyne, co można zrobić, to przebaczyć. I Pan Bóg też nam przebacza nasze przewinienia, ale chce w tym porządku świata, w tym porządku między nami, ludźmi, żebyśmy i my sobie przebaczali nasze przewinienia. Amen. Wpatrzeni w Maryję, Matkę Różańcową, która zawsze prowadzi nas do Chrystusa, z ufnością przedstawmy Bogu nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie głosił Ewangelię i był świadkiem miłości Bożej na całym świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wspólnoty różańcowe, za członków Róż Żywego Różańca, aby ich wytrwała modlitwa przynosiła owoce pokoju, nawrócenia i jedności w Kościele. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze rodziny, aby modlitwa różańcowa zjednoczyła je w miłości i wierze, a Maryja ochraniała je przed wszelkim złem. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za Emilię i Marię Skwara oraz Stefanię i Jana Niemyjskich, Wiktorię i Stanisława Niemyjskich, Amelię i Kazimierza Olszewskich, aby miłosierny Bóg przyjął ich do szczęścia wiecznego w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy idąc za przykładem Maryi potrafili z pokorą i zaufaniem pełnić wolę Bożą w codziennym życiu.

Ciebie prosimy, Wszechmogący Boże, który przez Maryję dałeś nam wzór doskonałej wiary i modlitwy, wysłuchaj naszych próśb i prowadź nas drogą świętości przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

zańca.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, spraw, abyśmy składając te dary oddali się Tobie w ofierze, a uczestnicząc w misteriach Twojego Syna, stali się godnymi Jego obietnic. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica, poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest z niebie,
2: święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swym apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Módlmy się. Panie nasz Boże, w eucharystycznej ofierze głosimy śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. Spraw, abyśmy uczestnicząc w Jego męce, zasłużyli na udział w radości i chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Pomódlmy się jeszcze o opiece świętego Michała Archanioła. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą broną. Mógłby go Bóg pogromić raczej. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą straż do piekła.

0: Slater Armstrong w Radiu Warszawa o tym, żeby chwalić pana od samego rana. Minęła siódma. Słuchajcie Radia Warszawa na 106,2 FM.
1: CBA w biurze Rzecznika Praw Dziecka. Szwecja wyśle patrioty do ochrony lotniska w Rzeszowie. W serwisie też Warszawa i powrót tramwajów na Puławską. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do Biura Rzecznika Praw Dziecka. Przeszukanie przeprowadzone na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie ma związek ze śledztwem dotyczącym przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia, jakich mogła się dopuścić Monika Horna-Cieślak.
2: Funkcjonariusze CBA na prośbę prokuratury szukali w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka do

0: dysponowaniu funkcji rzecznika praw dziecka, czy też była przekroczeniem uprawnień.
1: Monika Horna-Cieślak napisała na portalu X, że właściwym organom zostały wydane wszystkie dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem.
2: A sprawę śledzi Aneta Łuczkowska.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot oraz personel, który będzie chronił lotnisko w Rzeszowie. Szef szwedzkiego rządu Ulf Kristersson poinformował, że dzięki temu będzie pewność, iż ważny sprzęt dotrze na Ukrainę. Premier Szwecji przypomniał też, że po raz drugi Szwecja wysyła swoje myśliwce do operacji NATO w Polsce.
4: Nową informacją jest, że do tej operacji na miejscu włączymy również system obrony powietrznej Patriot. Ich zadaniem jest ochrona węzła logistycznego NATO w Polsce na lotnisku, które wszyscy wielokrotnie odwiedzaliśmy podczas wizyt na Ukrainie. Chodzi o zapewnienie, że ważny sprzęt trafi na Ukrainę ze wszystkich krajów wspierających Ukrainę w jej obronie przed Rosją.
5: Kommer till Ukraina från alla de länder som stöttar Ukraina i deras försvar mot Ryssland.
2: System Patriot ma zostać rozmieszczony w grudniu. Szwedzka misja w ramach NATO w Polsce może potrwać do 7 miesięcy. Lotnisko w Rzeszowie Jasionce to jedno z głównych punktów przeładunku i transportu sprzętu wojskowego dla Ukrainy.
3: Dzieje się blisko.
2: Tramwaje wracają na ulicę Puławską. Remont torów na Mokotowie wchodzi w kolejny etap. Wiąże się to także ze zmianami w kursowaniu pojazdów, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Turbanowicz.
6: Tramwaje linii 4 i 10 będą dojeżdżały z pełną częstotliwością aż do przystanku Aleja Lotników. Jednocześnie linia 31 zostanie wydłużona do pętli metro Wilanowska. Z ruchu pozostanie wyłączony tylko jeden przystanek, przystanek Wyścigi.
2: Ostatni raz torowisko było remontowane w 2000 roku. Ze względu na uszkodzenia i stopień zużycia trzeba było wprowadzać ograniczenia prędkości. Celem remontu jest ich zniwelowanie.
6: Nasze ekipy wymieniają tory wraz z podbudową, budują odwodnienie, remontują przystanki i samą pętlę Wyścigi, która zostanie wyposażona w oświetlenie.
2: Remont i związane z nim utrudnienia potrwają do końca listopada. Dziś finał akcji Milion Dzieci Modli się na Różańcu. W całej Polsce dzieci włączają się w światową modlitwę zainaugurowaną przez papieża Leona XIV. Tegoroczna inicjatywa ma szczególną intencję – pokój w Libanie. Najmłodsi modlą się także o zakończenie wojen, pojednanie i pokój na świecie. Wspólna modlitwa odbywa się w rodzinach, szkołach i parafiach. Głównym miejscem polskiej edycji jest Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Towarzyszy jej symboliczny, wędrujący różaniec, który wcześniej modlitewnie przemierzał Polskę. Akcja rozpoczęła się 1 października w Watykanie. W ogrodach watykańskich razem z papieżem modliło się ponad 700 dzieci. Tegoroczna edycja odbyła się już po raz 21.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: Dzisiaj mgły mogą się pojawiać lokalnie. Za naszym oknem nie ma, ale czuć taką wilgoć w powietrzu, więc dzisiaj wilgotność jest bardzo wysoka, ale będzie ciepło i słonecznie.
9: 21 stopni, słuchajcie, w październiku, cudo. Takie jesienne, piękne 21 stopni, a o poranku też naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemnie w stolicy i w okolicy, 11 stopni w Warszawie.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
9: Janusz przed chwilą w wiadomościach mówił o tej akcji przepięknej Milion Dzieci Modli się na Różańcu i my dzisiaj będziemy mieli specjalne połączenie z Watykanem, bo dzisiaj na placu Świętego Piotra znajdują się także przedstawiciele z Polski, z tej akcji z pomocy Kościołowi w potrzebie, bo w Polsce tą akcją zajmuje się właśnie ta organizacja. No i my połączymy się z przedstawicielem, żeby zapytać, jak to wygląda, jak to jest z tymi dziećmi, z tymi trochę starszymi dziećmi, bo to też jest młodzież, to trzeba powiedzieć. Dlaczego tak chętnie modlą się na Różańcu i dlaczego jest tak, o tym mówił święty ojciec Pio, że jeżeli dzieci się modlą, to wtedy niebo jest poruszone.
8: A Różaniec, bo październik, a dziś święto Matki Bożej Różańcowej, 7 dzień października i o Różańcu także będziemy mówić o tym nocnym.
9: A, w nocy Różaniec? A,
8: że to przez całą
9: nie tylko w dzień. A jakbyś w dzień miał czas, takie 5 minut, to myślisz, że jest 1/10 czy więcej?
8: Mniej? Tak.
9: 5 minut, nie? 5
8: tak.
9: Minut. Słuchajcie, to mamy dla was takie zadanie, że jeżeli będziecie gdzieś tak między, albo przechodzić, albo gdzieś przejeżdżać i pomyślicie sobie, akurat mam 5 minut, to niech to będzie dzisiaj to 5 minut na 10 Różańca, a 10 palców każdy ma, także nawet jak
8: tak.
9: nie

0: macie tego fizycznego różańca przy sobie, to dacie radę. Ja też postanawiam, że dzisiaj obowiązkowo nie tylko dziesiątka, ale może całą część się uda.
1: Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra.
1: Dzień dobry.

0: 14 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Złomianek w kierunku Młocin już jedziecie w korku. W korku także postoicie już na trasie S8 przed mostem Grota Roweckiego od wysokości ulicy Głębockiej. Zaczynają się utrudnienia. Ciaśniej także zaczyna robić się na Wisłostradzie, ale jeszcze powinniście przejechać bez większych utrudnień. Ciaśniej natomiast już na Łopuszańskiej od zjazdu z Jerozolimskich do zjazdu w Aleję Krakowską. Ciaśniej także zaczyna się robić w Alejach Jerozolimskich. Na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika już korek jest. O, korek także, jeżeli dojeżdżacie trasą 801 nad Wiślańską dokładnie, w kierunku trasy S2, tutaj dojazd z Karczewa, z Otwocka, duży korek na tej trasie.
1: Tu i teraz. Dziś 7 dzień października, święto wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad Turkami w bitwie pod Lepanto. To było w 1571 roku. A w naszym studiu Dariusz Ligenza, dyrektor Nocnej Drogi Różańcowej. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Szczęść Boże, dzień
1: Szczęść
2: dobry.
1: Szczęść Boże. No, dziś też dużo niepokojów, niespokojny jest ten świat, więc też bardzo dużo powodów do tego, by się modlić do Matki Bożej Różańcowej.
2: No zdecydowanie. Miesiąc październik jest miesiącem Różańca Świętego, więc tutaj razem z innymi naszymi wiernymi i synami, córkami Kościoła Katolickiego, no staramy się w tym miesiącu szczególnie poświęconym Matce Bożej uwielbić ją, zawierzyć jej sprawy i poprosić o udzielenie łask za pośrednictwem jej Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa.
1: Bezpośrednim powodem naszego spotkania jest Nocna Droga Różańcowa, która w piątek o godzinie 21 rozpocznie się w Konkatedrze pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej. Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Romualda Kamińskiego i my jeszcze o samym tym wydarzeniu będziemy oczywiście mówić, ale dlaczego Pan się angażuje w organizację właśnie takiej Nocnej Drogi Różańcowej? Jaka jest rola modlitwy różańcowej w Pana życiu?
2: No powiem tak, że na początku to moja sytuacja w tym zakresie była taka, powiedzmy, średnia. Jakkolwiek jestem z rodziny katolickiej i całe swoje życie dorosłe i dziecięce no, związane było cały czas z Kościołem, ale ta modlitwa akurat nie różańcowa przyszła troszeczkę później. Szczególnie mocno zostałem, że tak powiem, wciągnięty, wprowadzony poprzez znajomość z księdzem proboszczem Romanem Kotem, proboszczem parafii dzisiaj Matki Bożej Pompejańskiej, który zebrał wokół siebie takie grono entuzjastów i zaraził nas swoją posługą jako moderator kół różańcowych naszej diecezji. No i tak z tym różańcem działam, przechodzę przez to życie już od 10 przeszło lat.
1: I jakie owoce tej modlitwy różańcowej Pan widzi w swoim życiu?
2: No powiem tak, że jestem szczęśliwym małżonkiem. Wydaje mi się, że być może nie widać to u mnie tak namacalnie tych efektów, ale życie rodzinne, życie społeczne, zawodowe, związane z moim tu istnieniem i funkcjonowaniem jako obywatela, jako katolika, no wydaje mi się, że tutaj Matka Boża czuwa nad tym, żeby te trudności się jakoś załatwiały i żeby po prostu przez to życie przejść z podniesionym czołem, z ustami, z Jezusem Chrystusem na ustach jako Panem, jako Bogiem.
1: Czym jest Nocna Droga Różańcowa? No bo wiemy, że rozpoczyna się mszą świętą o 21:00, kończy się mszą świętą o godzinie 7:00 rano w parafii Matki Bożej Pompejańskiej przy Myśliborskiej 28, ale w międzyczasie jest cała noc.
2: No, powiem tak, że tutaj ta inspiracja wypłynęła już od wspomnianego wcześniej księdza proboszcza, który w 2016 roku dostał zadanie i został wyznaczony na administratora ośrodka duszpasterskiego właśnie na ulicy Myśliborskiej, to jest na Białołęce, na Żeraniu. I wziąwszy pod uwagę fakt, że była to goła ziemia, zaczął organizować zręby parafii poprzez najpierw dostarczenie przez wiernych kaplicy i później z myślą o budowie kościoła parafialnego. No, nieomalże z takimi gołymi rękami do tego dzieła przystępował, ale pomny swojej funkcji moderatora Różańca Świętego zawierzył sprawy parafii Matce Bożej Pompejańskiej. Mając na uwadze fakt, że w Pompejach również jest taka tradycja nocnych czuwań i modlitwy różańcowej, rozważań, świadectw, więc wyszedł z taką inicjatywą organizacji takiego nocnego różańca, polegającego na swego rodzaju takiej pielgrzymce, która poprzez 20 kilometrów, co kilometr jedno wydarzenie wspominane z kolejnych tajemnic Różańca Świętego, no, miało tutaj wspomóc i pozwolić na realizację tego dzieła. No i tak zaczęliśmy skromnie w 2017 roku od dzielnicy, potem przeszliśmy tutaj na sąsiednią dzielnicę, w 2021 roku zahaczyliśmy o drugą stronę Wisły, czyli objęliśmy tą drogą różańcową całą Warszawę, w 2023 roku żeśmy to potwierdzili, no a w tym roku na ten jubileusz dziesięciolecia zaczynamy skąd katedry i przechodzimy przez ulicami Pragi, Brudna i kończymy tradycyjnie w kościele Matki Bożej Pompejańskiej wspomnianej przez pana redaktora.
1: Zaplanowane są postoje 30-minutowe i 15-minutowe, ale jak do takiej nocy różańcowej się też przygotować od strony organizacyjnej, żeby pan kilka rad udzielił? Bo jednak będzie chłodno, no 6 stopni widziałem.
2: To rzeczywiście październik już nie sprzyja być może takiemu swobodnemu ubiorowi. Trzeba się do tego pod tym względem przygotować. No pomny tu jestem słów Jana Pawła II, który mówił: załóż wygodne buty, załóż palto i idź szukaj Jezusa Chrystusa. No w tych okolicznościach i na podstawie tych doświadczeń, no to rzeczywiście warto tutaj ubrać się już nieco po zimowemu, mając na względzie czapkę, szalik, a nawet i rękawiczki, bo jednak to jest cała noc, być może początek jest pełen wiary i jeszcze sił, a z kilometrem każdym i z dalszą częścią nocy to już troszkę wygląda gorzej. Te postoje w kościele Matki Bożej z Lourdes, w kościele Marka Ewangelisty, czy w kościele świętej siostry Faustyny, no to są rzeczywiście takimi przystankami 30-minutowymi, polegającymi na takim odpoczynku, na pewnym skupieniu, na zadumie przed ołtarzem, ponieważ proboszczowie życzliwie otwierają nam swoje podwoje, a nawet część parafian gotowa jest nas częstować herbatką, czy ciastkiem, czy kawką nawet w środku tej nocy. No i cóż, na pewno jest to wysiłek, jest to przejście takie po całym tygodniu, bo to jest piątek, po całym dniu i jeszcze cała noc, ale myślę, że ci, co się decydują, to po prostu wracają potem w kolejnym roku i stąd nasza tutaj grupa uczestników rośnie. Zaczynaliśmy skromnie kilkudziesięciu uczestników, a w ubiegłym roku to i 150 osób wzięło bezpośredni udział i przeszło całą drogę. Oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych, chociażby na tą mszę świętą inauguracyjną, wspomniany przez pana redaktora, ksiądz biskup ordynariusz będzie tutaj nam błogosławił, Słowo Boże wygłosi, zachęcające, wspierające. No i myślę, że ta inspiracja i potem to dziękczynienie, które już będzie realizowane w mszy świętej dziewczyny o godzinie 7 w kościele Matki Bożej Pompejańskiej, no będzie zwieńczeniem tego wysiłku, tego różańca październikowego, takiego nieco innego takiego różańca w drodze.
3: Piątek, 21. Konkatedra na Kamionku, tutaj początek nocnej drogi różańcowej, która już po raz 10 się odbędzie. Zapraszamy, wydarzenie pod patronatem Radia Warszawa, a w naszym studiu był dyrektor nocnej drogi różańcowej Dariusz Ligenza. Dziękuję.
2: Dziękuję, szczęść Boże, miłego dnia.

0: Wiejska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.
3: Jest 7:30, czas na wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie. Janusz Zalewski.
4: Tramwaj wrócił na Puławską. Remont torów na Mokotowie wchodzi w kolejny etap. Zmiany tras dotyczą linii 4, 10 i 31. Nadal zawieszone jest funkcjonowanie przystanków Wyścigi. Samorządy i szpitale ze wsparciem środków unijnych. Prawie 38 milionów złotych z funduszy trafi do Milanówka na Darzyna i Żyrardowa. Dzięki wsparciu powstanie też Centrum Badań nad Mikrobiotą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zignorował czerwone światło i zamknięte zapory na przejeździe kolejowym. Przypadek mężczyzny z Nowej Iwicznej skończył się tylko mandatem. Mogło skutkować tragedią, ostrzega Policja z Piasecznej i apeluje o rozsądek. Zawody pływackie dla dzieci na Ursynowie to inicjatywa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji. Rywalizacja odbędzie się w najbliższą sobotę. Dziś ostatni dzień zapisów. 150 tysięcy złotych. Tyle udało nam się zebrać na remont studia emisyjnego. Za każdą wpłatę na konto oraz przy okazji kwesty w parafiach dziękuję dyrekcja i pracownicy Radia Warszawa. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 8:00.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl. Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
3: Za naszym oknem słońce i
5: czyste,
3: błękitne niebo, ale jeszcze gdzieniegdzie mogą być mgły, więc proszę na siebie uważać, ale one sobie pójdą i piękny, słoneczny dzień nas dzisiaj czeka.
5: Maksymalnie dzisiaj na termometrach nawet 21 stopni, a jutro nawet 23, co w piątek, to na razie nie mówmy, ale dzisiaj naprawdę przepiękny dzień przed nami, 11 stopni o tej porze w Warszawie, 8 w Legionowie, w Mińsku Mazowieckim, 6 w Pruszkowie.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Lubisz zwalniać na autostradzie?
2: Nie za bardzo. Nawet
1: ja
2: na tych trasach S nie za bardzo.
1: Nie mówimy oczywiście o przekraczaniu prędkości. 140 na autostradzie można
2: tak
1: jechać i będzie trzeba zwolnić dokładnie o połowę.
2: No właśnie. A chodzi o autostradę A2, czyli te między Warszawą a Łodzią i tam będą dodatkowe pasy ruchu.
1: A mogę ci coś powiedzieć?
2: No.
1: Że na tej autostradzie, jak się jedzie z Warszawy do Łodzi i z Łodzi do Warszawy, to często trzeba zwalniać do 90, do 80 i wcale nie dlatego, że są ograniczenia, tylko dlatego, że kierowcy takich dużych samochodów lubią jechać lewym pasem.
2: A jeszcze chciałabyś dodatkową informację, jeśli chodzi o zwalnianie, to tam mają być wprowadzone odcinkowe pomiary prędkości.
1: Tak, na to czekałam.
2: Tak, to są fajne rzeczy. Ograniczenia do 70 km na godzinę, więc
1: wow,
2: ty mówisz 80, autostradą... 90, a ktoś tutaj przebija na 70.
1: Patrz, autostradą będzie można jechać 70 na godzinę i to jeszcze będą sprawdzać, czy na pewno jako kierowcy cieszymy się z tego, że 70 na godinę możemy mieć wszyscy równo, wiesz, to jest miły moment, jak możesz na tempomacie sobie ustawić 70 km na godzinę, zdejmujesz wtedy nogę z gazu i po prostu jedziesz, zachwycasz się piękną przyrodą. A na tej trasie przyroda jest naprawdę przepiękna. Nie. To chyba dlatego. Taki walor krajobrazowy. Może
2: 30 km będzie tego odcinkowego
1: pomiaru
2: i 70 km.
1: Nie no, Jarek, taką radość mi o poranku sprawiłeś.
2: No i bardzo dobrze. Oczywiście nie śmiejemy się z bezpieczeństwa, bo czasami
1: nie.
2: są odcinki, gdzie trzeba zwolnić i nie wolno szaleć, ale czasami prosta droga jak strzała. 70.
1: Ale wiesz co, nie, zapomnieliśmy powiedzieć o tym, że to dlatego, że będą tam prace na tej trasie, no i finalnie będzie lepiej, bo będą chyba 3 pasy na długim odcinku.
2: A później 90.
1: No zobaczymy.

0: Trasa S7 i Łomianki. Tutaj samochód wjechał w bariery energochłonne i na pasie w kierunku Warszawy ruch jest zablokowany. Są utrudnienia, są problemy i trzeba objazdami też trochę tutaj się poruszać w tym momencie. To doszło na wysokości ulicy Racławickiej. Tylko przypominam, w Łomiankach, nie w Warszawie.
1: I a propos, autostrada A2 na wysokości w kierunku Warszawy, jeżeli jedziecie, na wysokości Brwinowa też kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji i zaczyna się korek w tym miejscu tworzyć. Ciaśniej także na dojeździe z Piaseczna w kierunku centrum Warszawy na Puławskiej postoicie.
2: Radia Warszawa.
3: Moi drodzy, z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Andrzej Krzywy, zespół Demono.

0: A ciekawe, jak wygląda nocą, jak się odmawia różaniec.
1: A to będzie można się przekonać w noc z piątku na sobotę. Najświętszej Marii Panny Różańcowej dziś.
0: Bez zaskoczenia.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: 4 godziny zaciętej walki zamieniły Zatokę Koryncką w prawdziwe Morze Czerwone. Pod wodą znalazło się 60 z 230 okrętów wroga. Dalsze 140 zostało zdobytych i przeszło pod banderę zwycięzców. W wodach Zatoki pozostało 27 tysięcy ciał. Taki był dramatyczny koniec wielkiego planu podbicia Europy przez tureckiego sułtana Selima II, który bitwą pod Lepanto z 7 października roku 1571 chciał ostatecznie potwierdzić dominację Turków w całym basenie Morza Śródziemnego. Co zatem poszło nie tak? Podobno tylko, albo aż, zmienił się wiatr. W efekcie ciężkie tureckie okręty nie były w stanie manewrować, a chrześcijańskie zdobyły strategiczną przewagę. Ale całe to wydarzenie, oprócz militarnego, ma także i drugi, duchowy wymiar. Na wieść o zbliżającej się osmańskiej flotylli ówczesny papież, święty Pius V, dominikanin i gorący czciciel Matki Bożej, zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając jej losy tego starcia podczas odmawianego różańca. I nagle doznał wizji. Zobaczył ogromne floty przygotowujące się do starcia, ale nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem i usłyszał szum wiatru. Gdy więc papieżowi doniesiono o zwycięstwie chrześcijańskiej floty, świadom komu zawdzięcza owo cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej. Oczywiście zawsze można ten duchowy aspekt wspominanej bitwy włożyć między pobożne historie ku pokrzepieniu serc. Ale z drugiej strony, czy różaniec w naszych dłoniach nie działa czasem cudów?
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Ale co, znowu mam coś mówić? Jarek.
1: Ale zobacz, znowu o nocy, tej właśnie tak? nocy różańcowej, aha. Night Fever.
0: Że gorączka. Z nocy z piątku na sobotę wtedy możecie wybrać się na drogę różańcową bez naszych ironicznych śmiechów. To nie. Prawda jest. To prawda jest, można wyruszyć z parafii Matki Bożej Pompejańskiej.
1: Nie, z katedry na Kamionku, a na Matki Bożej Pompejańskiej finał. To ale tam. Można też w drugą stronę następnego dnia pójść,
0: spotkacie
1: indywidualnie.
0: Się po drodze, nie, nie róbcie tak, idźcie z właściwą drogą.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10.30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
6: A reklamujesz swoją firmę?
5: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
6: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
5: Naprawdę? W radiu?
6: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
7: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw. Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
3: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
2: Po reklamie.
1: Minuta po 8:00, wiadomości Radia Warszawa.
8: Dawid K. usłyszał zarzuty. USA reagują na przypadek dżumy w Rosji. Od dziś polecimy bezpośrednio z Warszawy do Bangkoku. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszamy. Były lekarz Szpitala Południowego i radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Sprawa ma związek z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym w Warszawie. Szczegóły zna Witold Banach.
9: Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie poinformował, że lekarz był przesłuchiwany przez wiele godzin w siedzibie prokuratury. Dawid K. nie wyraził zgody na podawanie danych osobowych. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa w związku z tą sprawą. Pierwsze z nich dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie – nadużycia uprawnień funkcjonariusza publicznego. Sprawa Dawida K. wyszła na jaw w czerwcu, kiedy dziennikarze ujawnili, że kierujący w Szpitalu Południowym oddziałem SOR Dawid K. miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł.
8: A więcej informacji w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym

0: szczegóły. Donald Trump zapowiedział, że wkrótce porozmawia na ten temat z Władimirem Putinem.
1: To dzieje się w okolicy.
0: Czerwone światło i zamknięte zapory na przejeździe kolejowym oznaczają niebezpieczeństwo zdarzenia z pociągiem. Zignorował to mężczyzna z Nowej Iwicznej koło Piaseczna, który wszedł zaszlabany z hulajnogą elektryczną. Na miejscu byli policjanci, którzy podjęli interwencję, relacjonuje podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji.
2: Pomimo czerwonego światła i opuszczonych zapór wszedł na przejazd. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali i zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej, aby wyjaśnić, dlaczego zdecydował się zignorować sygnały jednoznacznie informujące o zagrożeniu. Jak się okazało, nie chodziło o brak wiedzy czy też nieznajomość przepisów. 45-latek po prostu się spieszył i był już znudzony czekaniem, aż zapory się podniosą. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł.
0: Mandat to najłagodniejsza z konsekwencji wejścia za szlabany. Policja przypomina, że wejście za opuszczony szlaban może skończyć się tragicznie. Człowiek czy samochód w konfrontacji z rozpędzonym pociągiem nie mają szans. Politycy pracują też nad zmianami w kontekście drogowym. Zgodnie z projektem wjazd za włączone sygnalizatory na przejeździe kolejowym może skutkować odebraniem prawa jazdy na 3 miesiące. Polskie linie lotnicze LOT wracają do Bangkoku. Po południu z lotniska Chopina wystartuje pierwszy od ponad 40 lat rejsowy samolot do stolicy Tajlandii. To drugie po San Francisco daleko dystansowe połączenie uruchomione w tym roku przez przewoźnika. Rejs potrwa ponad 10 godzin. Będzie obsługiwany przez samoloty Dreamliner.
3: Polskie linie lotnicze LOT gościły już w Bangkoku. Pierwszy samolot LOT-u wylądował w stolicy Tajlandii w 1979 roku, więc teraz po długiej przerwie wracamy do Tajlandii. LOT dzisiejszy do Bangkoku będzie trwał 10 godzin i 30 minut.
0: Powrót do kraju będzie trwał nieco dłużej, około 12 godzin. Wynika to z ruchu obrotowego ziemi i prądów powietrznych. W przyszłym roku LOT chce uruchomić kolejne dalekodystansowe połączenie do stolicy Wietnamu, Hanoi.
4: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
5: U nas mgły nie ma, jeżeli u kogoś jest, bo i pewnie są takie miejsca jeszcze, no to jak opadnie, to będzie dużo, dużo słońca i piękny dzień się zapowiada.
6: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 21 stopni w stolicy i w okolicy, a teraz 8 w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Radzyminie, w Piasecznie, 7 w Górze Kalwarii i 12 już w Warszawie, a jutro podobnie bardzo ciepło, nawet 23 stopnie.
4: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
7: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
6: Lepiej coś mieć, czy lepiej z kimś być?
5: Odpowiedź jest oczywista, że lepiej z kimś być, ale w drugiej kolejności czasami mieć też jest dobrze.
6: Dobrze jest mieć.
5: Jeżeli jest się z kim być obok. No.
6: To jest, słuchaj, skomplikowana refleksja filozoficzna, ja myślę, do której zachęca nas o poranku, tak wcześnie, jak jeszcze głowa taka nieobudzona do końca, zespół Bratanki, bo dzisiaj właśnie Bratanki będą budzić i nas, i was, drodzy słuchacze. A piosenka, no już podpowiedź macie, może niektórzy po pierwszej nutce, czyli po pierwszym słowie już zgadli, że będzie to piosenka, która nosi tytuł Życie to nie mieć, lecz być. I jest to piosenka z 2001 roku w tym złotym składzie nagrywana z Haliną Młynkową.
5: Czyli 25-lecie ten utwór obchodzi, więc można powiedzieć, że też jubileuszowe wykonanie za chwilę nastąpi zespołu Bratanki.
6: A zobacz, może to była ta zagadka od szefa muzycznego.
5: Może.
6: Że mieliśmy to odkryć. Jarek, no to ja ci gratuluję. No
5: to czasami nam tak zostawia takie zagadki, żebyśmy coś tam odkryli. Później się okazuje, że tu jest jubileusz, ktoś dostał złotą płytę i tak dalej, ale nie powie nic wcześniej.
6: A to widzisz, ale ty, Jarek, jesteś dobrym detektywem. Dobrze, że ja cię tutaj mam obok, bo wiesz, ja to bym się nie domyśliła. No. Kobiety mówią
5: za
6: często,
5: coś tę czwórkę z matematyki się miało. Ledwo, ale się miało.
6: A Radio Warszawa 35 lat, więc może to też jest takie jakieś połączenie.
5: Może.
6: Że ta piosenka za 10 lat będzie miała 35, a Radio Warszawa teraz ma 35 i zebraliśmy 150 tysięcy złotych z naszymi słuchaczami na
5: i
6: remont studia.
5: Bardzo za to dziękujemy.
6: To czas się obudzić tak naprawdę, a my dalej będziemy kontynuować te nasze poszukiwania detektywistyczne. Jarek Wydra.
5: Weronika Ostrowska. Dzień dobry.
7: Obudka. Muzyczny budzik.

Spore utrudnienia w Łomiankach, dlatego że na S7, czyli na kolejowej, tak mniej więcej przy Racławickiej, ale w Łomiankach, tam samochód najechał na bariery energochłonne. No i jest problem w kierunku Warszawy, bowiem jeden pas ruchu jest zablokowany i od razu to widać na mapie, która pokazuje korki, bowiem korek ciągnie się w zasadzie aż do zjazdu na Most Południowy, więc sporo tutaj utrudnień dzisiaj na S7, ale na autostradzie A2 wcale nie jest lepiej. Na wysokości Grodziska Mazowieckiego kierowcy zgłaszają kolizję, no i jest korek od Izdebna Nowego do Brwinowa w kierunku Warszawy oczywiście. Też jeżeli jedziemy do Mszczonowa od miejscowości Grabce, Józef Polskie, to też na Krajowej 50 napotkamy na utrudnienia.

0: Rozmowa poranka.
1: Próbowaliśmy się połączyć z Watykanem, ale jak się domyślam, tam w tym momencie długie kolejki na plac Świętego Piotra. Dzisiaj oczywiście audiencja, dzisiaj oczywiście spotkanie z Ojcem Świętym i tam na miejscu jest Wiktor Wójcik, wolontariusz w pomocy Kościołowi w potrzebie, a razem z nami telefonicznie. No, musieliśmy księdza tak trochę wyrwać z codziennych obowiązków. Ksiądz profesor Jan Żelazny, dyrektor sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie, co prawda nie w Watykanie, ale na szczęście pod telefonem. Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Szczęść Boże, witam, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, ale będę się śmiał, jestem przy apartamencie papieskim w Księżówce, więc można powiedzieć, że tak jakieś połączenie watykańskie się udało.
1: Proszę księdza, to opowiedzmy, dlaczego dzisiaj Wiktor ze stowarzyszenia jest na placu Świętego Piotra? Co tam dzisiaj się dzieje?
2: Jedną z takich inicjatyw, która była jeszcze w bardzo dawnych czasach zainicjowana przez Kiszę Minut, wtedy tak nosiliśmy taką nazwę, to jest kwestia jukatu, a więc przygotowania tego całego zestawu publikacji dotyczących katechezy, Biblii w różnych językach. To były czasy, w których był kłopot z jakimkolwiek materiałami religijnymi za żelazną kurtyną. Dlatego Kiszy Minut, chcąc pomagać jednocześnie ekonomicznie w tych terenach, nie za bardzo nagłaśniało swojej roli, jeśli chodzi o jukat. Ponieważ sytuacja się zmieniła w tym roku, nowa wersja, nowe przygotowane teksty dla małżeństw zostaną przekazane Ojcu Świętemu. Będzie to przekazanie już przez zarówno edycję paulińską, która zawsze się tym opiekowała, i przez nas Ojcu Świętemu.
1: No i to będzie to piękne spotkanie, które dzisiaj będzie miało miejsce także na Watykanie. No, ja mam nadzieję, że Wiktor uda mu się z nami połączyć. No, domyślam się, że tam po prostu bardzo dużo się dzieje i nie jest w stanie od nas telefonu odebrać, ale na pewno postaramy się dalej do niego dzwonić. Proszę księdza, a dzisiaj też jest taki bardzo ważny dzień dla nas wszystkich, chrześcijan, wierzących, bo wspominamy to zwycięstwo świata chrześcijańskiego w bitwie nad Turkami pod Lepanto, rok 1571. Czy dzisiaj rocznica tego wydarzenia też dla nas jako ludzi wierzących, dla tych dzieci, które modliły się i ja mam nadzieję, że dalej będą modlić się na różańcu, czy to jest też taka dalsza zachęta do tego, żeby jeżeli ktoś jeszcze w październiku nie zaczął się modlić, żeby dzisiaj zacząć tę modlitwę różańcową?
2: Wydaje mi się, że są trzy elementy, które są związane z tą datą. Po pierwsze, pokazało to, że jest zjednoczenie, wspólna liga potrafi postawić tamę agresywnemu wrogowi, że Europa zjednoczona rzeczywiście potrafi przeciwstawić się zagrożeniu zewnętrznemu. To jest, wydaje mi się, dla wszystkich, bez względu na to, czy są ludźmi wierzącymi, czy nie są ludźmi wierzącymi, niesamowitym pokazaniem, na czym to polega. Ale Europa się zjednoczyła dlatego, że miała te same wartości. Dlatego, że była wierna tym wartościom. Wartości bez odniesienia do Pana Boga są jak cięte kwiaty, może są piękne, ale są już, zaczynają być po prostu, są umarłe. I w tym momencie modlitwa była tą rzeczą, która była tą drugą siłą, bo to nie wystarczy kwestia przeliczenia, gdyby była kwestia przeliczenia wojsk, ile kto ma amunicji, no to byśmy w ogóle wojny nie toczyli, tylko by siadali księgowi, by tę sprawę załatwiali. Tymczasem jest to kwestia ducha i okazało się, że ta modlitwa, do której wtedy wezwał papież, okazała się taką siłą, że pomogła i rzeczywiście w tym momencie Europa odparła atak islamu, który wprost mówił, że chce przekształcić całą Europę w swoje własne kondominium.
1: Jak dzisiaj.
2: Natomiast jeszcze podkreślam, że to chodzi o ten agresywny, bo to nie jest tak, że to tak akurat nie 100%. Różnie to jest. Wbrew temu, co nam się wydaje, muzułmanie to nie jest jeden blok. To są sunnici, alawici, to są druzowie, to są szyici i pomiędzy nimi czasami napięcia są jeszcze bardziej ostre niż w historii bywały między katolikami i protestantami.
1: To ja teraz dokończę to pytanie, które próbowałam zadać. A jak dzisiaj ksiądz ocenia stan Europy? Bo to, że Europa próbuje całkowicie się oderwać od swoich chrześcijańskich korzeni, to jest chyba oczywiste stwierdzenie dość.
2: No i dlatego powtarzam. Ja bardzo często używam tego porównania. Mówi się o wartościach, które są związane z całą naszą cywilizacją ideochrześcijańską. Mówi się o wartościach typu tolerancji, godności osoby. Ale te wartości bez oderwania od Boga są wypaczane. Mówi się o wartości osoby, o prawie do demonstrowania wszystkich swoich własnych poglądów, a jednocześnie wprowadza się prawo do eutanazji osób chorych psychicznie, chorych dzieci. No i jak to się ma do siebie?
1: Proszę księdza.
2: To jest po prostu klasyczny kwiat piękny, ale ścięty. Jak ktoś dobrze powącha, to już czuje zgniliznę.
1: I ja myślę, że też tę zgniliznę niestety widać, myślę o wizycie Ojca Świętego we Francji, gdzie widzieliśmy piękne obrazki, a teraz obserwujemy to, co dzieje się na paryskich, nie tylko na francuskich ulicach, ale proszę księdza, mamy to, ten ważny moment. Udało nam się dodzwonić, skontaktować z Wiktorem, także Wiktor, czy słyszymy się już? Cześć, szczęść Boże.
0: Tak, słyszymy się, szczęść Boże. Przepraszam za to opóźnienie, telefon został wzięty do kontroli. Bardzo mi miło.
1: Czyli akurat to była ta kontrola. No właśnie, jak ktoś był na Placu Świętego Piotra, to doskonale wie, o co chodzi. Wiktor Wójcik, wolontariusz w Stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie. I powiedz, jak teraz wygląda Plac Świętego Piotra, co tam się dzieje?
0: Tutaj na Placu Świętego Piotra jest już bardzo wielu pielgrzymów. Czekamy na audiencję generalną u Ojca Świętego. Każdy z nich ma różaniec, ponieważ dzisiaj wspominamy liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej i też kończymy naszą tegoroczną akcję Milion Dzieci Modli się na Różańcu.
1: Jak ty się dzisiaj tam czujesz? Co masz w sercu, że właśnie tego dnia, 7 października, możesz być na Placu Świętego Piotra, w centrum świata chrześcijańskiego, w centrum naszego świata katolickiego?
0: Na pewno czuję ogromną wdzięczność, że mogę tutaj być, a po drugie czuję też jedność między chrześcijanami, pielgrzymami, że wspólnie, gdzie myślę, że jest nas tutaj kilka tysięcy, możemy wspólnie się modlić na różańcu.
1: Czy w tym tłumie widzisz też sporo młodych osób? Czy jest tak, że rzeczywiście widać, że młodzi też chcą przyjść do Ojca Świętego, chcą modlić się na różańcu?
0: Tak, sam jestem w grupie blisko 60 młodych z całego świata, więc jest to niesamowite doświadczenie.
1: A czy dla ciebie modlitwa różańcowa jest ważna?
0: Traktuję modlitwę różańcową jako pewnego rodzaju kotwicę. Staram się codziennie odmawiać, jeżeli nie cały różaniec, to chociaż dziesiątek, ponieważ jest to modlitwa, która potrafi uspokajać przede wszystkim mnie, ale także wpływać na otoczenie, na świat, który jest wokół.
1: Ojciec Święty Leon XIV zachęca nas wszystkich do tego, żebyśmy szczególnie w październiku modlili się o pokój. Jak ty rozumiesz też te intencje papieskie, to wezwanie papieża, żeby i młodsi, i starsi prosili w październiku o pokój? Czy jest to dla ciebie też istotna intencja, jak patrzysz na dzisiejszy świat pełen niepokojów?
0: Myślę, że to wezwanie papieża Leona XIV jest bardzo uniwersalne. Pokój nigdy nie został nam dany raz na zawsze i powinniśmy o niego zabiegać, przede wszystkim się o niego modlić. Dlatego szczególnie zachęcam wszystkich, niezależnie od wieku, do tego, aby codziennie odmawiali modlitwę różańcową za pokój.
1: A jak ty, jako młody mężczyzna, widzisz swoją rolę jako, no właśnie, katolika, który wchodzi w dorosłe życie, katolika, który za chwilę będzie brał też, tak trochę przenośnie, ale też dosłownie, odpowiedzialność za ten kościół, który budujemy wspólnie.
0: Czuję pewnego rodzaju odwagę do tego, żeby i gotowość, żeby tę odpowiedzialność podjąć, ponieważ, cytując pewne słowa, my jako młodzi nie jesteśmy przyszłością kościoła, ale jesteśmy jego teraźniejszością, więc tę odpowiedzialność musimy brać już teraz przyjmować losy, podejmować aktywność, a także modlitwę.
1: Wiktor, powiedziałeś, że jesteś tak naprawdę dzisiaj taką wyróżnioną osobą z Polski. Jesteś w grupie 60 młodych osób, które dzisiaj na Placu Świętego Piotra mają ważne zadanie do wykonania. Jak to będzie wyglądało? Co to jest za zadanie?
0: To jest zaprezentowanie najnowszej książki UCAT, Love Forever, UCAT, Miłość na Zawsze. Jest to nowa edycja, zaprezentujemy ją dzisiaj Ojcu Świętemu w 12 językach, także w języku polskim. Jest to książka, która odpowiada na pytania, wątpliwości, które mogą mieć młodzi, wchodząc w sakrament małżeństwa. Jest to książka nie tylko dla osób będących w związkach, ale także dla singli, młodych małżeństw, Każda z tych osób z pewnością znajdzie coś dla siebie. Książka łącznie zawiera ponad 100 pytań od młodych z całego świata i konkretne, praktyczne odpowiedzi. Potrafi odpowiadać na wątpliwości, na pytania, a przede wszystkim zaskakiwać.
1: A czy liczysz dzisiaj na uścisk dłoni Ojca Świętego Leona XIV?
0: Bardzo, bardzo. Mam nadzieję.
1: To i my mamy razem z Tobą nadzieję. Kibicujemy Ci bardzo w tym ważnym dzisiejszym zadaniu i zachęcamy jeszcze raz do odmawiania różańca. Wiktor Wójcik, wolontariusz w pomocy Kościołowi w potrzebie. Bardzo Ci dziękuję. Ksiądz profesor Jan Żelazny, czy ksiądz jeszcze razem z nami jest też?
2: Tak, jestem razem z Wami.
1: Widzi ksiądz, wszystko się udało. Połączenie dzisiaj i z Polski, i z Watykanu. Bardzo Wam dziękujemy za to spotkanie. Módlcie się na różańcu. Niech to będzie to wezwanie, które z nami wszystkimi zostanie. Bardzo dziękuję za rozmowę i tą watykańską, i tą polską. Dziękuję bardzo.
2: Ja dodam, że dzisiaj będziemy też w jakiś sposób pewien kończyć.

0: Reklama.
1: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Po reklamie.
4: Za 28 minut będzie godzina 9. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
5: Troje podejrzanych o oszustwa w rękach policjantów. W ręce funkcjonariuszy z Mokotowa wpadły dwie kobiety oraz 21-letni mężczyzna. Mieli nakłaniać do podania kodów i wypłacać pieniądze z bankomatów. Sąd zastosował areszt. Ulica Lizbońska do remontu. Ta droga na Saskiej Kępie będzie miała nowy asfalt. Początek prac na odcinku pomiędzy Urugwajską a Afrykańską w piątek. Drogowcy rozpoczną roboty od chodników. Budowa bemowskiego odcinka linii M2 po raz kolejny otwiera się dla zwiedzających. Już w sobotę będzie można zobaczyć powstającą stację Chrzanów. To wyjątkowa okazja, aby zajrzeć za kulisy inwestycji. Porażka Legii w Strasburgu. Koszykarze Legii od przegranej rozpoczęli rywalizację w Lidze Mistrzów. W spotkaniu grupy B stołeczna drużyna przegrała na wyjeździe z SIK Strasburg 62-100. W następnym meczu Legia zagra w Zagrzebiu z Siboną. Sportowy październik w Rembertowie. Dzielnica przygotowała dla swoich mieszkańców bezpłatne zajęcia sportowe obejmujące 11 dyscyplin. Wszystkie treningi odbywają się popołudniami w szkołach, ośrodku pomocy społecznej i w domach kultury. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 9.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl. Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
4: Korzystajmy ze złotej polskiej jesieni, bo to jeszcze dziś i jutro temperatura będzie się kręcić wokół 20 stopni.
6: 21 stopni dzisiaj maksymalnie w stolicy i w okolicy, o tej porze 9 w Otwocku, w Legionowie, w Wołominie 8 w Nowym Dworze Mazowieckim, 9 w Górze Kalwarii, 13 w Warszawie, a jutro maksymalnie nawet 23 stopnie.
4: Słaby wiatr, który wieje nam z zachodu.
2: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła. Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Ordynariusz diecezji warszawsko-prawskiej zdecydował i Kacper Kowalczyk przedstawi teraz treść decyzji i powie, co to za decyzja.
2: Tak, dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
2: Biskup Romuald Kamiński postanowił, można powiedzieć, trochę uporządkować, przypomnieć takie podstawowe przepisy liturgiczne dotyczące Wigilii Paschalnej. Ja wiem, że do Wielkanocy jest jeszcze długo, ale jest taka decyzja ogłoszona wczoraj przez diecezjalną komisję liturgiczną diecezji warszawsko-praskiej, no i taka podstawowa zasada zawarta w tym dokumencie to, że Wigilii Paschalnej nie wolno rozpocząć wcześniej niż godzina 20. To niestety czasem w parafiach się zdarzało, a Kościół naucza, mszał podaje, że ta liturgia powinna odbywać się w nocy, no a ciężko przy jeszcze słońcu wyobrazić sobie, że jesteśmy w nocy i w nocy tą liturgię celebrować.
3: Dobra decyzja?
2: No wydaje mi się, że tak, bo przede wszystkim zgodna z przepisami biskup Romuald tutaj przypomina o tym, co naucza Kościół i porządkuje trochę te tematy liturgiczne. To przede wszystkim ważne pewnie dla księży, ale myślę też dla wielu ceremoniarzy i dla wielu świeckich, którzy są zaangażowani w liturgię, bo mamy coraz więcej osób świeckich w Kościele, które dobrze na liturgii się znają i bardzo dbają o to, żeby te liturgie były jak najpiękniejsze.
3: No i dzięki temu też te teksty, które mamy podczas Wigilii Paschalnej będą bardzo zrozumiałe, a nie takie zupełnie symboliczne, że mówimy o ciemności, a wszędzie jasno.
2: No właśnie, to jest między innymi ten powód.
1: Kacper Kowalczyk, dziękujemy.

0: O dzisiejszych korkach w Warszawie i okolicach to można do jutra opowiadać. Dzisiaj jakiś drogowy Armagedon. S7, Łomianki, tutaj samochód uderzył w bariery energochłonne, jest korek do Młocin.
1: Autostrada A2 w kierunku Warszawy to także dzisiaj niestety miejsce, gdzie spędzicie dużo czasu. Od wysokości Wyskitek zaczyna się korek.
2: Trzydzieści pięć lat to wspaniała liczba. Gratuluję Radiu Warszawa i życzę, aby z roku na rok rzesza słuchaczy rosła i rosła. A słuchaczom życzę wspaniałych audycji z dobrym przekazem, pełnym nadziei i optymizmu przy oczywiście super muzyce. Lidia Pospieszalska.

0: Czas na dobre wiadomości, więc przypomnijmy, że udało się zebrać, dzięki Wam, drodzy słuchacze, 150 tysięcy złotych na remont studia Radia Warszawa. Już niebawem będzie tu remont, a potem będzie pięknie.
1: Bardzo za to dziękujemy. To co, możemy odwdzięczyć się utworami muzycznymi. Co od Ciebie?
0: Miles Smith, Nice to Meet You.
1: A ja dorzucam Fancy Flames of Love.

0: Podobały się prezenty?
1: Bardzo, bardzo. No ja widzę, że ty taką miłością pałasz do słuchaczy Radia Warszawa, aż trochę myślę, że mogłabym się poczuć zazdrosna i chyba muszę słuchaczom bardziej udowodnić swoją miłość. A ja jeszcze wam podpowiem, że Jarek ma dzisiaj czerwony sweter, który wyraża tę miłość do słuchaczy.
0: Który cię
1: Radia
0: dzisiaj
1: Warszawa
0: przestraszył. Tak za było. 9:02.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jak lekarze mogą rozmawiać z pacjentkami o alkoholu, aby skutecznie promować abstynencję, ale jednocześnie nie wywoływać u nich lęku, wstydu czy poczucia winy? Czy w profilaktykę dotyczącą alkoholu w ciąży powinni być zaangażowani również przyszli ojcowie? Jeśli tak, jaką rolę mogą odegrać? O profilaktyce przyszłych rodziców i roli abstynencji w audycji Rozmowy o odpowiedzialności już w środę, 7 października o godzinie 19:40. Moim i Państwa gościem będzie dr Natalia Soszczewicz. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.
4: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
5: Czym jest prawda?
6: To pytanie Poncjusza Piłata odbija się echem w duszy człowieka XXI wieku.
5: Czy można mimo niesprzyjających okoliczności przybliżyć się do prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku?
6: Do wspólnego poszukiwania prawdy zapraszamy Państwa w nowym programie Poznacie Prawdę.
5: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa.
6: Premiera w każdą środę o godzinie 20. Zapraszają
5: Weronika Ostrowska
6: i Kacper Kowalczyk.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
8: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martin przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
9: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martin
10: od 23 do 25 października
9: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
11: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
2: Po reklamie.
0: Minęła 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
12: O partnerstwie polsko-filipińskim mówił Karol Nawrocki w Manili. 5 menedżerów Orlenu z zarzutami za obniżanie cen paliw. Potrącił kobietę i nie udzielił jej pomocy. Są zarzuty dla kierowcy z Piaseczna. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Pierwsza wizyta prezydenta Karola Nawrockiego na Filipinach to sygnał do budowy partnerstw między obydwoma krajami. Taką deklarację złożył prezydent podczas wykładu dla studentów Uniwersytetu Katolickiego imienia Świętego Tomasza w Manili. Karol Nawrocki mówił o historycznych podobieństwach między Polską a Filipinami i o konieczności zacieśniania współpracy. Silniejszy głos rozwijających się regionów może sprawić, że system międzynarodowy będzie lepiej odpowiadał na realia współczesnego świata. Współpraca Polski i Filipin może przyczynić się do budowy bardziej inkluzywnego i zrównoważonego ładu międzynarodowego. Postrzegam nasze rozwijające się partnerstwo z Filipinami nie tylko jako szansę dla obu krajów, ale także jako wkład w zacieśnianie współpracy między naszymi kontynentami. Drugi dzień wizyty prezydenta w Manili zdominują kwestie gospodarcze w ramach organizowanego po raz piąty polsko-filipińskiego szczytu branży IT. Karol Nawrocki weźmie udział w inauguracji tego forum, a sam szczyt będzie okazją do politycznego wsparcia polskiego biznesu działającego na azjatyckim rynku.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
12: Pięciu menedżerów Orlenu usłyszało zarzuty za nieuzasadnione obniżanie cen paliw. Chodzi o sytuację sprzed wyborów parlamentarnych w 2023 roku. W tym czasie cena benzyny 95 spadła poniżej 6 zł za litr, a na stacjach zabrakło paliwa.
13: Prokuratura oszacowała straty na ponad 4 miliardy złotych. Jak podkreśla minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, w tym czasie nie było żadnych rynkowych podstaw do obniżania cen.

0: Stowie usłyszał zarzuty. Eryk K. odpowie za spowodowanie wypadku, prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia i nieudzielenie pomocy rannej. Według śledczych mężczyzna miał około 1,5 promila alkoholu we krwi, jechał z nadmierną prędkością i nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie przechodzącej przez pasy. Piesza doznała ciężkich obrażeń i wciąż walczy o życie. Kierowca po potrąceniu miał odjechać z miejsca wypadku, nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
1: To się dzieje lokalnie.
0: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Pekinie. W 1/8 Polka pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie lepsza zawodniczka z pary Amerykanka Coco Gauff lub Belgijka Elise Mertens.
2: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
3: Słońce, słońce i tak przez cały dzień. To słońce będzie razem z nami i temperatura też bardzo przyjemna.
4: Nawet dla ciebie to będzie ciepło. 21 stopni, to nawet przekroczy o 1
3: tak.
4: stopień twój komfort.
3: Gorąco wręcz.
4: Maksymalnie dzisiaj tyle w stolicy i w okolicy, a o tej porze 9 w Otwocku, w Grodzisku Mazowieckim, 10 w Legionowie, 14 w Warszawie, 11 w Radzyminie.
2: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
4: Ciekawe, ile w Pompejach dzisiaj jest.
3: Chcesz, mogę sprawdzić.
4: Ja sprawdzam już, a ty możesz naszym słuchaczom opowiedzieć, dlaczego ja o tych Pompejach powiedziałam.
3: A no bo w jednym z głównych ośrodków kultu Matki Boskiej Różańcowej jest sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej w Pompejach właśnie, gdzie co roku miliony wiernych z całego świata pielgrzymują, aby modlić się do Matki Boskiej i prosić o jej łaski.
4: To jest przepiękne miejsce. Jeżeli nie byliście tam jeszcze, to koniecznie tę pielgrzymkę możecie ująć w swoich planach. Przy okazji można też zajrzeć do Neapolu, do ojca Dolindo, zapukać do niego, żeby pamiętał o nas i przekazywał nasze prośby Panu Bogu. A dzisiaj, słuchaj, w Pompejach deszcz. O. Chmury, 24 stopnie, co prawda, ale ja jednak wybieram Warszawę.
3: No tak, tu sanktuarium Matki Boskiej Pompejańskiej też jest.
4: A właśnie, nigdzie nie trzeba jechać, wystarczy, że do tego sanktuarium pojedziecie. A my Was zapraszamy bardzo serdecznie na poranek Jarek Wierzy. Ja się cieszę bardzo, jak Anne-Marie jest w playliście.
3: No i będzie nawet gościem dziś, nie wiem, czy wiesz.
4: Tak, wiem, wiem, już się nie mogę doczekać. Także zostańcie z nami, Jarek Wydra.
3: Weronika Ostrowska.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Co robisz 7 listopada wieczorem?
2: 7 listopada, a co to za dzień będzie?
1: Będzie koncert wtedy, wiesz, taki ważny koncert i dobry koncert.
2: A to sobota.
1: A tak.
2: No to jest całkiem duża szansa, że mam wolny wieczór.
1: No to słuchaj, jeżeli chciałbyś się wybrać na koncert Anne-Marie i to nie będzie koncert w kościele, bo w ogóle możecie Anne-Marie właśnie z takimi koncertami głównie kojarzyć, ale dlaczego to też będzie dobre wydarzenie? Dobre na przykład jako propozycja spędzenia wieczoru dla młodych, ale także jeżeli tata czy mama chcieliby zabrać swojego nastolatka na dobre wydarzenie, z dobrym przesłaniem, ale tam też będzie dobra zabawa, w ogóle nie musicie się obawiać, to ja myślę, że koncert Anne-Marie, o którym już za chwilę więcej powiemy, to jest właśnie doskonała okazja, żeby spędzić czas w środowisku pełnym wartościowych ludzi, dobrze się bawić, bo Anne-Marie obiecuje, że będzie tam dużo tańca, że będzie dużo dobrej zabawy, że nie jest tak, że jeżeli myślimy muzyka chrześcijańska, to musi się nam kojarzyć tylko ze spokojem. Nie, jeżeli potrzebujecie się wybawić, wytańczyć podczas tego koncertu, na pewno będziecie mogli to zrobić. No i dlaczego warto, dlaczego jest to wyjątkowe wydarzenie i właśnie dlaczego nie w kościele ten koncert? O tym już za chwilę.
2: Miałem wrażenie na początku twojej wypowiedzi, że mnie zapraszasz.
1: A chciałbyś?
2: No a masz bilety?
1: A no wiesz, jak się z artystami rozmawia, to czasem się udaje dostać bilet. Mogę porozmawiać
2: bilet
1: z
2: Anne-Marie. Czy bilety?
1: A, jeszcze chciałbyś kogoś ze sobą zabrać?
2: Nie, ale jeżeli ty dostaniesz jeden bilet, to ja, nie będziesz mogła mnie zaprosić.
1: Ja ci go oddam, Jarek. Ja ci go oddam z miłą chęcią. Myślę, że jak się gdzieś tam pojawimy, to Anne-Marie chętnie nas też wpuści na tę salę i państwa na pewno też, bo to jest w ogóle, to jest taka dziewczyna. No, ja mam nadzieję, że będzie o niej głośno i mamy takie z Anne-Marie wspólne marzenie, żeby kiedyś jej koncerty były tak jak koncerty Sanach na stadionach. Zobaczymy, to jest ten pierwszy krok.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Lat Radia Warszawa.
3: Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam. Grzegorz Kopala.

0: Autostrada A2 doszło do kolizji. Korek od Izdebna Nowego do Kotowic, a dokładniej tutaj jest zablokowany pas ruchu w kierunku Warszawy. Problemy także na S7 w Łomiankach. Samochód wpadł w bariery energochłonne i też zablokowany jest jeden pas ruchu, choć tu już z korkami kierowcy sobie w miarę radzą, no bo i tak z Łomianek zawsze na Młociny korek jest. Jeszcze południowa obwodnica Warszawy. Tutaj mamy utrudnienia od Grabowa do wysokości lotniska Chopina.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Poranik. Bardzo wyczekiwany gość w Radiu Warszawa, Anne-Marie, wokalistka, kompozytorka, multiinstrumentalistka, która dzisiaj na koncertach mówi o tym, że wychwala Jezusa, mówi o tym, że ludzie bardzo lubią z nią powtarzać tą prostą frazę: miłość jest we mnie miłość. Cześć, witam cię serdecznie.
3: Cześć, witam.
2: Dlaczego to tak ważne jest, żeby każdy z nas uwierzył, że jest w nas miłość? Dlaczego tak trudno nam w to uwierzyć?
3: Tak ważne jest, bo jeżeli to wiemy, że jest w nas miłość, to możemy zmieniać świat. A jest to tak trudne, ponieważ myślę, że trzeba po prostu stanąć w takiej prawdzie. Nie? Sam sobą. Zobaczyć w swoim sercu, co tak naprawdę tam się kryje.
2: A gdzie ty tę miłość odkrywasz? Skąd wiesz, że ona w tobie jest?
3: No od jedynego źródła miłości. Takiego, które naprawdę napełni nasze serce, od Boga, od Jezusa. I myślę, że to, że wiem, że jest we mnie miłość, no to właśnie dlatego, bo jest we mnie Bóg.
2: A jak patrzysz na swoich koncertach, na tych, którzy są na widowni i zaczynają śpiewać miłość jest we mnie miłość, pewnie w niektórych oczach pojawiają się łzy. To co ty wtedy czujesz? Czy chcesz się dzielić tym, co w sobie masz, czy widzisz po prostu, że działa Bóg?
3: Myślę, że super to określiłaś. Po prostu widzę, że Bóg działa i że porusza serca i cieszę się tym. To mnie bardzo dotyka zawsze, jak widzę, że ktoś bardzo przeżywa albo bardzo się modli tym, co ja śpiewam, to bardzo mnie to buduje, nie? I właśnie daje takie poczucie, że czasem nawet dla jednej osoby trzeba było zrobić ten cały koncert.
2: A ten cały koncert, który będzie w listopadzie, oj, dla jednej osoby on chyba nie będzie. 7 listopada, możecie, drodzy państwo, zapisać sobie w swoich kalendarzach, to będzie koncert bez ograniczeń wiekowych.
3: Tak, dokładnie. Każdy jest mile widziany. Jest to koncert promujący mój najnowszy album Droga. Koncert autorski, który ja organizuję, więc jest dla mnie czymś wyjątkowym. Będą wyjątkowe aranżacje, super skład muzyków, także ja już bardzo, bardzo się cieszę. Także serdecznie zapraszam 7 listopada na Nowo Ursynowskiej w Centrum NU.
2: I warto się zainteresować, bo na ten koncert też jest bilet potrzebny, jak to na prawdziwy koncert.
3: Dokładnie.
2: Jeżeli miałabyś powiedzieć, do kogo ty dzisiaj najbardziej śpiewasz, jak zaczynasz komponować piosenkę, to do kogo byś chciała ją skierować?
3: Myślę, że ja przede wszystkim każdy utwór traktuję jako modlitwę i wszystko kieruję do Boga, ale myślę w takim kontekście, żeby ktoś, kto słucha moich piosenek, mógł się nimi modlić. I to bardzo weryfikuje moją twórczość, nie? Czy to jest modlitwa, czy to jest skierowane i wychwala Pana Boga, czy to jest o mnie. I zawsze się staram, żeby to wychwalało Pana Boga.
2: A jak to robić, żeby wychwalać Pana Boga, jak się stoi na scenie, jak patrzą na ciebie czasami nawet dziesiątki tysięcy, bo i w tym roku miałaś okazję też podczas takich dużych wydarzeń grać swoją muzykę.
3: Myślę, że śpiewanie na scenie jest właśnie owocem tego, jak ja przeżywam swoją codzienność, jaką mam relację z Bogiem ja sama indywidualnie. Jeżeli mam taką intymną relację z Panem Bogiem, no to ja jak wychodzę na scenę, to też się modlę. Czasem zamknę oczy i zanoszę to do Boga, nie? I mi się wydaje, że to jest ten klucz tego, ten korzeń, który pozwala ci się modlić generalnie na scenie. Że ta relacja jest bardzo silna.
2: A jakbyś miała naszym słuchaczom poradzić, jak taką intymną relację z Panem Bogiem zacząć budować?
3: Po prostu powiedzieć: Panie Boże, chcę zbudować z Tobą intymną relację. Nie wiem, jak to zrobić, ale chcę, więc mi pokaż. Ja wierzę, że ta modlitwa zrobi cuda. I myślę, że co mi osobiście pozwalało też budować relacje, to po prostu czytanie Biblii. Nie, nawet nie jakieś długie, czasem wystarczy chwila usiąść, 2-3 minutki przeczytać, bo też dowiadujemy się wtedy, kim jest Bóg, nie? Jaka jest prawda. Nie słuchamy tego, jak ja się czuję, co ja o sobie myślę, tylko co o mnie mówi Bóg, a to są czasem bardzo dwie różne perspektywy. I właśnie, żeby wiedzieć, że to, co o mnie mówi Bóg, się liczy, nie?
2: Dzisiaj grasz wiele koncertów uwielbienia, grasz i w kościołach, ale nie tylko, także podczas licznych wydarzeń. My dzisiaj zapraszamy na ten koncert, który odbędzie się 7 listopada. Ale czy czasem masz takie poczucie, Panie Boże, ja Cię zawiodłam? Albo nie dałam rady, tak jakbym chciała? Bo czasami też, jako ludzie wierzący, mierzymy się z takim, no, będącym w nas perfekcjonizmem. Chcemy być tacy idealni przed Bogiem.
3: Tak. Myślę, że były takie trudniejsze momenty w moim życiu, czy nawet właśnie, że co ja tu w ogóle robię, kim ja jestem, nie? Takie myślenie. Ale to jest taka tajemnica, którą oddaję Bogu i jakoś się nie za bardzo, staram się nie za bardzo rozmyślać nad nią, nie? No bo to jest coś, czego ja nigdy generalnie nie zrozumiem, nie? Dlaczego On akurat mnie wybrał. Cieszę się, że mogę służyć Panu Bogu. Myślę, że w takich trudnych momentach, wiesz, jest taki fragment od świętego Pawła, moc, powiem, w słabości się doskonali. I zawsze jak upadam, to tak sobie myślę, jak dobrze, że Pan Bóg znów trochę w dobrym tego słowa znaczeniu mnie upokorzył, nie? Że to właśnie nie jestem idealna, tylko On. I że właśnie tak sobie myślę, że to jest dobre, widzieć te słabości swoje, no bo wtedy moc Boga, Jego potęga może się w nas objawiać. Nie, że jeżeli On działa przeze mnie takie słabe narzędzie, które upada, no to znaczy, że On jest potężny, nie? Że jemu to w ogóle nie przeszkadza, że jestem taka słaba.
2: Mówisz o sobie, że grasz muzykę chrześcijańską, a jak byś dzisiaj zdefiniowała tę muzykę chrześcijańską w Polsce? Co ci się w niej dzisiaj nie podoba, co chciałabyś zmienić?
3: Chciałabym, no w ogóle wydaje mi się, że coraz więcej jest jakościowej, super muzyki chrześcijańskiej. Myślę, że właśnie to jest ta perspektywa, którą chciałabym zmieniać, żeby traktować to na poważnie. Też, żeby traktować poważnie muzyków uwielbieniowych, nie? Że to naprawdę kosztuje pracę, czas, ale też emocje, o których nie da się zrozumieć, o których nikt nie mówi, ale jako lider uwielbienia bierzesz na siebie bardzo dużą odpowiedzialność, nie? Prowadzisz setki ludzi w modlitwie, nie? To jest bardzo duża odpowiedzialność i jeżeli ci trudno to zrozumieć, no to wystarczy, że teraz wyobrazisz sobie, że ktoś cię prosi, żebyś teraz stanęła i śpiewała przez kolejną godzinę czy dwie i prowadziła ludzi w modlitwie, nie? Setki osób, no to jakby to jest bardzo odpowiedzialne zadanie, więc myślę, że po prostu też takie docenienie, nie, tego, a jeśli chodzi stricte o muzykę chrześcijańską, no to myślę, że podniesienie jakości i też nie banie się wychodzenia poza schematy, myślę, nie, że to jest coś, co ja też trochę robię w swojej muzyce. Lubię też eksperymentować troszkę, bo to daje mi takie poczucie wolności w tym, nie, że ja nie szufladkuję się, tylko gdzieś tam odkrywam dźwięki, czasem jest więcej może nawet jakieś elektroniki. Niektóre piosenki są bardzo lekkie w brzmieniu, niektóre mają bardzo dużo instrumentalów i gdzieś tam zwykłego pianina, więc no ja się bawię tą muzyką, ale właśnie dlatego, żeby wychodzić też poza schematy, żeby się nie zamykać takim, że muzyka chrześcijańska to musi tylko brzmieć tak i tak, nie? Wydaje mi się, że co powinno generalnie definiować muzykę chrześcijańską, to że jest ona, że jest piękna, bo Bóg jest piękny, więc to piękno przyciąga. I, no i właśnie, że jest modlitwą, nie? Że mówi o Bogu. A czy ktoś woli się modlić do popu, czy do typowego uwielbienia, czy może jakiegoś rapu, hip-hopu? No jakby Pan Bóg różnie działa, nie? Generalnie. Więc myślę, że nie ma co też szufladkować tego, nie?
2: Czy uważasz, że już teraz udaje ci się trochę wbić taki klin w ten mainstream radiowy? No bo udało ci się zagościć na playlistach kilku, co najmniej, stacji radiowych.
3: Tak, i bardzo mnie to cieszy. I właśnie myślę, że to jest dlatego, nie? Że gdzieś tam wychodzę poza te schematy i ja to nazywam muzyką popową o Bogu. Muzyka pop o Jezusie, nie? Ja tak mówię. Lubię też o tym mówić, nie? Bo wydaje mi się, że jak się mówi, że tworzę muzykę chrześcijańską, to od razu ktoś cię tam wrzuca do jakiegoś pudełka ze swoimi wyobrażeniami, nie? a to jest zupełnie coś innego.
2: Jakbyście chcieli posłuchać czegoś nowego, czegoś takiego, co jest ciekawe, to zapraszamy Was bardzo serdecznie na koncert, który odbędzie się 7 listopada. Czy już skomponowany jest całościowo ten koncert? Już masz pomysł na wszystko? Wszystko dopracowane i teraz tylko próby trwają, czy jeszcze się tworzy to wszystko?
3: Można powiedzieć, że dopinamy już w sumie. Główny szkielet, korzeń, cała wizja jest już ustawiona. Myślę, że to są już tylko szczegóły.
2: Jak się będą bawić ci, którzy przyjdą na ten koncert? Czy będzie można na przykład trochę potańczyć, bo czasem też tego potrzebujemy?
3: Oj tak, będzie dużo tańca i myślę, że to będzie, drogi słuchaczu, najlepszy wieczór dla ciebie w tym roku.
2: Odważne, odważne, ale ja myślę, że też ważne, bo takie prowokacyjne trochę, bo nasi słuchacze będą chcieli sprawdzić, czy na pewno.
3: Tak, dokładnie.
2: A jakby rodzice chcieli zabrać swoją nastoletnią córkę albo swojego nastoletniego syna, którzy tak nie do końca po drodze z Panem Bogiem teraz, to też dadzą radę wytrwać na tym koncercie?
3: Myślę, że zdecydowanie. Będzie muzyka. Myślę, że to jest fajne w tej muzyce pop, że no i też my mamy bardzo mocne, specyficzne też aranżacje. Gramy ze świetnymi muzykami, więc jak przeszkadza komuś właśnie może, czy ma nie po drodze, jak powiedziałaś, to myślę, że w ogóle super dla samej muzyki i jej jakości przyjść.
2: A czasami słyszysz, że słuchają cię osoby, które z Bogiem nie mają po drodze? Albo są niewierzące?
3: Tak, i to mnie zachwyca. To jest w ogóle piękne. Jak tam dostaję komentarze czasem, że cię nie słucham, nie wierzę w Boga, ale że muzyka jest piękna i że ją słucham i oj, chwała Panu za to.
2: Chwała Panu za to i zapraszamy Was jeszcze raz serdecznie. Zapiszcie sobie tę datę w kalendarzu i szukajcie biletów dzisiaj o poranku razem z nami. Anne-Marie, to teraz jeszcze na koniec. Twój poranny rytuał to?
3: Modlitwa i 2 kubki ciepłej wody.
2: A kawa tam jest gdzieś?
3: Czasem, już teraz trochę rzadziej.
2: No dobrze, to bierzemy przykład z Anne-Marie. Jeżeli macie czas na szybki znak krzyża, bo dzisiaj nie zdążyliście się pomodlić, to niech to będzie wasza modlitwa. Mm. Ja się cieszę, że mogliśmy wam o tym przypomnieć, że Bóg jest przy was, że Bóg was kocha. Anne-Marie, bardzo ci dziękuję za spotkanie.
3: Dzięki serdeczne.
4: Hej Ania, słyszałam, co się stało i modlę się za ciebie, jestem z tobą, będzie dobrze. Pamiętaj, Bóg jest dobry.

0: Reklama.
1: W październikowym numerze miesięcznika Różaniec temat numeru: samotność, ucieczka czy droga, Bóg relacją trzech osób, duchowość pustelnika, lekarstwa na samotność, każdy umiera sam, a także nowy cykl Kazanie na górze, sekret Różańca według arcybiskupa Fultona Sheena. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rosaniec.eu.
0: Po reklamie.
2: Na zegarze 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Do szukania powołania, którym obdarowuje ich Bóg, zachęcał na Jasnej Górze maturzystów archidiecezji warszawskiej arcybiskup Adrian Galbas. Metropolita przewodniczył mszy świętej podczas drugiej tury pielgrzymki uczniów liceów i techników z archidiecezji warszawskiej.
4: Pan Bóg, skoro cię zna najlepiej, skoro cię powołał, to także to jest element jego powołania. Zresztą tak przecież mówimy, to jest lekarz z powołania, a to jest lekarz, który się minął z powołaniem. No ten i ten skończył studia, ten i ten pracuje jako lekarz, a ludzie mówią, no nie, no ten to się minął z powołaniem, nie idźmy tam. Tak samo adwokat, tak samo księgowa, tak samo ksiądz. Czyli to także jest element Bożego wyboru, Bożej propozycji. To warto właśnie teraz w sobie szukać.
3: Arcybiskup wyjaśnił też, że dojrzałość wiąże się z umiejętnością budowania relacji międzyludzkich.
4: Egzamin dojrzałości to jest też dojrzałość, to jest sprawdzian na to, czy ja umiem budować relacje. Czy mam ludzi, z którymi się cieszę, że mogę przebywać? Nie musimy nic wielkiego robić. Nie spotykamy się, żeby coś teraz wytworzyć, wyprodukować. Czy teraz bez wielkiego szukania w głowie, zamykania oczu i myślenia, gdzie to jest, czy po prostu już wiem. Tak, to jest to miejsce. To są ci ludzie.
3: Jasną Górę odwiedzają pielgrzymki maturzystów z całej Polski. Dziś będą się tam modlić uczniowie z diecezji radomskiej.
5: To się dzieje w Kościele.
3: Trwa rzymskie dziękczynienie za 30 lat od beatyfikacji błogosławionych męczenników podlaskich. Wczoraj, w dokładną rocznicę wyniesienia ich na ołtarze przez świętego Jana Pawła II, pielgrzymi z diecezji siedleckiej modlili się przy grobie papieża Polaka w Watykanie. Dziś wezmą udział w audiencji z Leonem XIV. Podczas wczorajszej mszy świętej biskup siedlecki Kazimierz Gurda podkreślał, że sprawy unitów były bliskie papieżom już w XIX wieku. Biskupi Rzymu przyjmowali delegacje unitów.
6: Znali ich cierpienia znoszone do zachowania jedności Kościoła, okazywali prześladowanym zrozumienie i próbowali poprawić ich los. Podobnie jest i dzisiaj. Ojciec Święty Leon XIV, wspominając o unitach, potwierdził stałą troskę biskupów Rzymu o tych, którzy byli ze względu na przynależność do Kościoła katolickiego prześladowani.
3: Biskup Gurda nawiązał także do trwającej w sanktuarium błogosławionych unitów podlaskich w Pratulinie nad Bugiem pielgrzymki grekokatolików.
6: W tych dniach przybyli w pielgrzymce do sanktuarium w Pratulinie arcybiskupi, biskupi i wierni ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, aby modlić się wraz z wiernymi kościoła rzymskiego przedstawiennictwo naszych błogosławionych o pokój w Ukrainie.
3: A dziś pielgrzymi dziękujący za 30 lat od beatyfikacji błogosławionego Wincentego Lewoniuka i jego 12 towarzyszy wezmą udział w audiencji generalnej w Watykanie. Tam także dziś finał akcji Milion dzieci modli się na różańcu. W modlitwie z udziałem najmłodszych brał udział Leon XIV. Dziś spotka się z wiernymi we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej podczas audiencji generalnej. To wezwanie papieża do modlitwy o pokój jest bardzo uniwersalne, mówił w poranku z Radiem Warszawa Wiktor Wójcik, wolontariusz organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, który jest teraz na placu Świętego Piotra w Rzymie.
7: Pokój nigdy nie został nam dany raz na zawsze i powinniśmy o niego zabiegać, przede wszystkim się o niego modlić. Dlatego szczególnie zachęcam wszystkich, niezależnie od wieku, do tego, aby codziennie odmawiali modlitwę różańcową za pokój.
3: Wolontariusz jest także w grupie młodych ludzi, którzy zaprezentują dziś papieżowi publikację You Can't Love Forever, Miłość na Zawsze.
7: Jest to nowa edycja, zaprezentujemy ją dzisiaj Ojcu Świętemu w 12 językach, także w języku polskim. Jest to książka, która odpowiada na pytania, wątpliwości, które mogą mieć młodzi, wchodząc w sakrament małżeństwa.
3: To kolejna z serii UCAT przybliżającej prawdę wiary młodym ludziom.
5: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: Dzisiaj stopni tyle, że czasami w wakacje tyle nie było i fajnie, a jutro będzie jeszcze więcej niż dzisiaj.
8: Maksymalnie jutro 23 stopnie w stolicy i w okolicy, dzisiaj maksymalnie 21 w stolicy i w okolicy. O tej porze natomiast 15 stopni już w Warszawie, 13 w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim, w Radzyminie, 12 w Górze Kalwarii, w Piasecznie i w Grodzisku Mazowieckim, a maksymalnie dziś 21, jeszcze raz powiem.
5: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
9: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: great snap.
1: W drodze do pracy. Poranek z Radiem Warszawa.
2: My zachęcaliśmy dzisiaj od rana, żebyście chociaż dziesiątkę różańca powiedzieli. A może nie tylko dziesiątkę, bo wiesz, może my za mało cenimy naszych słuchaczy.
3: No właśnie.
2: Może od razu po prostu zaplanować nowennę pompejańską.
3: A to nie dziesiątka, a 54 dni. Tyle ta nowenna trwa i można też się trochę pogubić odmawiając tę nowennę, więc warto coś sobie przygotować do pisania, bo to pierwszych 27 dni to odmawiamy część błagalną, kolejno 27 dni to część dziękczynna, żeby wszystko tak przebiegło zgodnie z zasadami nowenny pompejańskiej.
2: Trochę matmy się przyda w takim razie, a może być też i kalendarz, w którym będziemy sobie zaznaczać, kiedy tak, kiedy inaczej, chociaż ja myślę, że Pan Bóg dobrze wie, jeżeli i z gorliwością będziemy tę modlitwę odmawiać, to nawet jak to źle sobie intencje zaplanujemy, to Pan Bóg sobie z tym poradzi. Ale co jest istotą tej modlitwy? Chodzi o to, żeby w ciągu dnia, przez te 54 dni, odmówić trzy części różańca świętego. Trzy części różańca świętego, czyli tak około półtorej godziny modlitwy dziennie. Ale jeżeli ten dojazd do pracy zajmuje nam na przykład 45 minut, to po prostu półtora różańca, półtorej części w jedną stronę, półtorej w drugą i mamy to. Słuchajcie, ja słyszałam od tych osób, które spróbowały, że warto. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że to jest jakiś magiczny sposób na to, żeby nasze intencje zostały zrealizowane, że Pan Bóg potrzebuje tych 54 dni, no i potem jak przy kasie otrzymujemy ten produkt, o który prosimy, nie. Raczej chodzi o to, żebyśmy nauczyli się takiego stałego rytmu modlitwy, a te owoce niech będą tym dodatkiem.
1: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Na autostradzie A2 tam już się powoli odkorkowuje, bo doszło do kolizji, ale cały czas jeszcze stoimy od miejscowości Kopiska do tak Adamowa. To tak, jeśli chodzi o większe miasto, to Grodzisk Mazowiecki, ale cały czas utrudnienia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wskazuje, że w Łomiankach zablokowany jest pas ruchu w kierunku Warszawy, bo tam samochód uderzył w bariery energochłonne i też są utrudnienia.
1: Ciasno standardowo na Prymasa Tysiąclecia w kierunku zjazdu w Aleje Jerozolimskie od wysokości ulicy Wolskiej. Ciasno także wciąż na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika. W Alei Niepodległości, jeśli w kierunku centrum jedziecie, też postoicie na Wisłostradzie, postoicie na Wybrzeżu Helskim w kierunku Alei Solidarności, postoicie także na ulicy Wioślarskiej kierunek do centrum Warszawy.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: 12 minut do 10, ale na radość nigdy nie jest za późno. Być może niektórzy dopiero się budzą i jeszcze nie słyszeli. Tak, zrobiliście to, zrobiliśmy to wspólnie.
2: Mamy 150 tysięcy złotych, które przeznaczymy na remont studia Radia Warszawa i to jest Państwa zasługa i bardzo za to dziękujemy, że też nasi słuchacze obdarzają nas zaufaniem, że to, co tu robimy przy Floriańskiej 3 jest ważne dla naszych słuchaczy i chcą nas wspierać. Bardzo za to dziękujemy i okazja do tych podziękowań, ale też do świętowania 35 lat Radia Warszawa będzie w sobotę.
1: W sobotę o godzinie 18 rozpoczynamy świętowanie uroczystą mszą świętą, której będzie przewodniczył ksiądz biskup Romuald Kamiński. Homilię wygłosi natomiast ksiądz biskup Jacek Grzybowski. Będzie to okazja, żeby Wam podziękować i za Was podziękować także w modlitwie, zanieść Wasze intencje przed ołtarz i prosić Pana Boga o to, żeby to, co jest dobre, czynił w naszym życiu, żeby działo się w naszym życiu według Jego woli. Ale msza święta to nie wszystko. Po mszy świętej koniecznie zostańcie w Katedrze Warszawsko-Praskiej, bo wtedy rozpocznie się przepiękny koncert, który sprawi, że nasze myśli ulecą prosto w kierunku nieba, że cali będziemy czuli się podniesieni tą muzyką, dlatego że wybrzmią w Katedrze Warszawsko-Praskiej arcydzieła muzyki sakralnej w wykonaniu chóru Muzyka Sakra. Kto miał ich okazję słuchać na żywo, ten wie, że ten wieczór trzeba spędzić razem z nami, razem z Radiem Warszawa.
2: Zapraszamy w sobotę o godzinie 18 do Katedry Warszawsko-Praskiej, by wspólnie się spotkać, świętować 35-lecie Radia Warszawa. My będziemy też dziękować za naszych wspaniałych słuchaczy, którzy zawsze dbają o nas, o to, byśmy mogli funkcjonować i za to też dziękujemy.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Który już za chwilę zamieni się w kawę wynos.
2: Mam pytanie.
1: Tak, jakie?
2: Jaki kolor jest marynarki Zofii?
1: No, w tym świetle brązowo-bordowa.
3: Dzień dobry.
2: Dobry jest.
3: Dobry jest.
1: Bo trudno powiedzieć, bo tak
3: ja
1: siedzisz w ciemności.
3: Ja go nazywam czekoladowy, wiesz?
1: Czekoladowy? Gdzie to, co to ma wspólnego z czekoladą?
3: Musisz już iść.
1: Z jakąś przemycaną. Zofia Kozerawska.
2: Zapraszam.
1: Nie wiem, czy ty się znasz na czekoladzie, na kawie na pewno, więc tutaj nie dyskutuję.
3: Ale słyszałam, że Anne-Marie zachęca, żeby pić jednak ciepłą wodę.
1: Nie. Ale kawę też czasami piję, tak? Jak powiedziała.
3: No
1: Weronika Ostrowska.
2: Jarek Wydra.
1: Do usłyszenia.
3: A ja zapraszam.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Kościół otwarty czy konserwatywny?
6: Charyzmatycy czy tradycjonaliści?
5: Prawda niezmienna czy zależna od okoliczności i opinii?
6: Do wspólnego poszukiwania prawdy o Bogu, Kościele i człowieku zapraszamy w programie Poznacie Prawdę.
5: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa premiera w każdą środę o godzinie 20 oraz w niedzielę o godzinie 8 rano.
6: Zapraszają
5: Weronika Ostrowska
6: i Kacper Kowalczyk.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
8: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
4: Po reklamie.
3: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Dobiega końca proces Sebastiana M. 3 lata temu Hamas zaatakował Izrael. Lionel Messi zakończył reprezentacyjną karierę. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Po ponad 3 latach dobiega końca proces w sprawie Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. Zginęło w nim małżeństwo z 5-letnim synem. W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim trwają mowy końcowe w tej sprawie.
10: Prokuratura zapowiedziała, że w tej sprawie będzie wnioskowała o najwyższy wymiar kary. Będzie więc to 8 lat pozbawienia wolności. Podkreślała to prokurator Izabela Knapik.
11: Możemy działać tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary.
12: Jak to miarkować? 2 lata za wnuczka, 3 lata za syna. Nikt z tej sali nie wyjdzie zadowolony.
10: A to słowa pełnomocnika poszkodowanej rodziny, mecenasa Łukasza Kowalskiego. Obrona oskarżonego nie zdradziła, czy będzie domagała się uniewinnienia swojego klienta, ale mecenas Katarzyna Hebda zaznaczyła, że w mowach końcowych poruszy kwestię hamowania.
13: Przedstawię, jak istotny tak naprawdę jest to element dla ustalenia miejsca pierwszego kontaktu pojazdu.
10: Bo obrona dysponuje własną ekspertyzą, która stoi w sprzeczności z ustaleniami biegłych. Według śledczych to auto Sebastiana M. uderzyło w samochód, którym poruszała się rodzina, a według obrony to jej auto zajechało drogę oskarżonemu.
9: A sprawę śledzi Dagmara Kędzior.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Trzy lata temu Hamas przeprowadził atak na Izrael. Zginęło wówczas 1200 osób, 251 zostało porwanych. W odpowiedzi Izrael rozpoczął ofensywę w Strefie Gazy. Według danych zginęło tam ponad 74 tysiące osób, w tym ponad 20 tysięcy dzieci. Dziś niemal 60% Izraelczyków obawia się powtórzenia ataku. Wielu krytykuje też władze za brak komisji, która wyjaśniłaby, czy tragedii można było zapobiec. Jednocześnie większość Izraelczyków popiera działania wojska w Gazie. Po trzech latach wojny enklawa jest w ogromnej części zniszczona. Miliony Palestyńczyków pozostaje w trudnych warunkach. Konsekwencje wojny odczuwają też Palestyńczycy na zachodnim brzegu, gdzie nasiliły się przemoc, przesiedlenia i ograniczenia w przemieszczaniu się.
14: To się dzieje lokalnie.
9: W Warszawie rozpoczynają się jesienne porządki. Nadszedł czas sprzątania opadających liści. Zarząd oczyszczania miasta jest odpowiedzialny za drogi miejskie, chodniki, torowiska tramwajowe i przystanki autobusowe, wyjaśnia Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
15: Sprzątanie odbywa się tam według ustalonych harmonogramów, a prace wykonywane są zarówno przy użyciu tradycyjnych miotel, jak i lekkich chodnikowych zamiatarek. Zakazane jest natomiast używanie dmuchaw.
9: Jesienne sprzątanie to nie tylko względy estetyczne, ale przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo.
15: Regularne porządki odbywają się również na jezdniach i torowiskach tramwajowych, ponieważ śliska warstwa z mokrych liści może wydłużać drogę hamowania i stwarzać zagrożenie poślizgiem. Każdą z ulic sprzątamy na mokro przynajmniej raz w tygodniu,

0: został mistrzem i dwukrotnym wicemistrzem świata oraz dwukrotnym zdobywcą Copa America. Ośmiokrotnie sięgał też po nagrodę w plebiscycie Złota Piłka, występował w Barcelonie, PSG, obecnie jako 39-latek kontynuuje karierę klubową w Interze Miami w lidze MLS. We wtorek ostatni mecz w reprezentacji rozegrał też Nicolas Otamendi, który strzelił gola. Jego licznik zatrzymał się na 139 występach w narodowych barwach.
1: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: Kolejny piękny dzień złotej polskiej jesieni, więc korzystajmy. 13 stopni teraz w Nowym Dworze i Otwocku, najchłodniej. 14 w Legionowie, w Piasecznie i w Grodzisku Mazowieckim. 15 w Pruszkowie i w Wołominie. W Warszawie 16, podobnie jak w Warszawie jest w Ożarowie Mazowieckim. A w Mińsku Mazowieckim najcieplej na ten moment 17 stopni. Ale spodziewamy się, że dziś będą nawet 22 stopnie odczuwalne. A wiatr bardzo delikatny, jakby go nie było.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa, 5 minut po 10. Środa już, jak do tego doszło. No, bardzo się cieszę z tego pięknego dnia, bo dziś święto Matki Bożej Różańcowej. Także różańce w dłonie, albo choćby jedno, zdrowaś Maryjo. Od początku do końca wypowiedziane z myślą o tej, która wszystko postawiła na niego. Zapraszam. Paweł Domagała śpiewa, więc oddaję mu głos. A nie przedstawiłam się, Zofia Kozarawska. Zapraszam na najbliższe 4 godziny.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Cześć, tutaj Paweł Domagała i Radio Warszawa życzę nawet nie 100 lat, ale takiej wieczności, żeby zawsze było. Póki będzie radio, niech będzie Radio Warszawa. No i żeby wszyscy słuchacze, pracownicy, no i miłośnicy byli zdrowi, bo zdrowie jest najważniejsze.

0: Shania Twain za nami. 13 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 7 października to dzień, w którym Kościół katolicki świętuje święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. W VII wieku Jerozolima została zdobyta przez muzułmanów i rozpoczął się proces narzucania islamu całą siłą, całemu światu po prostu. W VIII wieku muzułmanie opanowali Afrykę Północną, a potem Hiszpanię i przez jakiś czas ich ekspansję ograniczały wyprawy krzyżowe, a w drugiej połowie XVI wieku muzułmanie dysponowali ogromną flotą i sułtan Selim II, pan całej ziemi, jak siebie nazywał, chciał przejąć śródziemnomorskie porty, które należały do chrześcijan i ruszyć na podbój Rzymu i całej Europy. Papież Pius V zorganizował flotę około 200 okrętów świętej ligi, która wyruszyła, by stawić czoło około 250 okrętom muzułmańskim i była to jedna z najkrwawszych bitew morskich w dziejach świata. Marynarze świętej ligi zatopili 60 okrętów tureckich, około 120 zdobyli, uwolnili kilkanaście tysięcy chrześcijan i zginęło prawie 30 tysięcy marynarzy muzułmańskich. Kilka tysięcy wzięto do niewoli. Pius V był świętym papieżem, wielkim czcicielem Maryi i żarliwie modlił się na różańcu. Kronikarze odnotowują, że w czasie bitwy w niemalże mistycznej ekstazie miał wizję Maryi, która spokojnym wzrokiem patrzyła na niego i ochraniała flotę chrześcijańską. Miał ponoć przepowiedzieć wynik bitwy na 2 tygodnie przed tym, zanim kurier z wiadomością dotarł do miejsca batalii, do Rzymu. W wydanej niedługo potem encyklice stwierdził: pragniemy szczególnie, aby nigdy nie zostało zapomniane wspomnienie wielkiego zwycięstwa uzyskanego od Boga przez zasługi i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w dniu 7 października 1571 roku, odniesione w walce przeciw Turkom, nieprzyjaciołom wiary katolickiej. Najświętsza Maryjo Panno Różańcowa, módl się za nami.

0: Roxette. How do you do? 22 minuty po 10. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Pelplin, 6 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na Biskupiej Górze.
3: W ciągu 20 stuleci Kościół pochylał się nad kartami Ewangelii, aby je dokładnie odczytać. Jak najdokładniej odczytać to, co Bóg zechciał w nich objawić. Wydobywał najgłębsze treści słów i wydarzeń. Formułował prawdy, ogłaszając je jako pewne i zbawienne. Święci wprowadzali te prawdy w życie i dzielili się własnym doświadczeniem spotkania ze Słowem Chrystusa. W ten sposób na fundamencie świadectwa apostołów rozwijała się tradycja Kościoła. Jeżeli dziś sięgamy po Ewangelię, nie możemy jej odrywać od tego dziedzictwa stuleci, od tej tradycji.

0: Simply Red, ale się zrobiło nostalgicznie. 10:30.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No i już mam towarzysza do kawy, Kacper Kowalczyk. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Ale co to tak jabłkami zapachniało, jak ty tu wszedłeś?
2: No jabłkami zapachniało to nie dlatego, że niedawno w sadzie gotowaliśmy w naszym programie Mazowsze na stole, chociaż przynajmniej w naszych wyobraźni te zapachy i smaki przede wszystkim się mocno utrzymują.
0: Wszyscy
2: ale przyszedłem.
0: Zazdrościli, wiesz o tym.
2: No domyślam się, ja sam sobie teraz zazdroszczę, bo to było naprawdę przyjemne doświadczenie, fajne odkrywanie tych mazowieckich tradycji kulinarnych. No i w związku z tymi naszymi podróżami kulinarnymi mamy małą niespodziankę dla naszych słuchaczy. Zapachniało jabłkami, ponieważ przyniosłem tutaj taki zestaw.
0: To jest
2: taka duża torba i wiele tutaj skarbów któryś z naszych słuchaczy otrzyma, bo są i różne soki, i różne smakołyki i tak bardziej na słodko z jabłkami, jabłka w czekoladzie i krówki z jabłkami. Naprawdę.
0: Nigdy tego nie widziałam, suszone jabłka
2: naprawdę,
0: w czekoladzie, słuchajcie.
2: Tak. No, wyglądają bardzo smacznie. Mamy tutaj ochotę na nie z Zofią, ale tym razem to nie jest dla nas, tylko dla naszego słuchacza. No i teraz podstawowe pytanie, które pewnie rodzi się w sercach i w myślach naszych słuchaczy. Jak zdobyć taką niespodziankę? My mamy dla Państwa pytanie, a mam nadzieję, że Państwo do nas zadzwonią z odpowiedzią na to pytanie, więc
0: pytanie brzmi,
2: jaki jest sekret udanej szarlotki?
0: A my wybierzemy najsmakowitszą odpowiedź.
2: Tak, najsmakowitszy sekret.
0: 512-700-444 albo 512-700-555. Coś jeszcze chciałaś powiedzieć?
2: Dzwońcie Państwo do nas.
0: czekamy tutaj z Kacprem. I rozważamy, czy oddamy wszystko, co dostaliśmy, czy nie. No żartuję, oddamy wszystko.
2: Oddamy, chociaż to będzie naprawdę fajna niespodzianka.

0: Za 21 minut będzie 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: I have a dream. Tak Abba tutaj śpiewała. Kacper Kowalczyk nadal w studiu Radia Warszawa, dlatego że zadaliśmy pytanie o sekret najsmaczniejszej, najpyszniejszej szarlotki. I czekamy ciągle jeszcze na kolejne telefony. Już kilka odebraliśmy.
2: Tak, już mamy pierwsze odpowiedzi.
0: Więc wybierzemy sobie taki nasz przywilej i jedną z odpowiedzi. No i właśnie, ty masz jakieś marzenie, jeśli chodzi o szarlotkę?
2: No i ja jestem w tej dobrej pozycji, że moje marzenie na szarlotkę zostało już dzisiaj spełnione i pyszny kawałek szarlotki zjedliśmy.
0: Ja też i tutaj naprawdę mamy teraz szarlotkę. Tutaj.
2: Także akurat jesteśmy bardzo, bardzo w temacie i rozpływa nam się w ustach, więc no ja w tym momencie naprawdę nie muszę o niczym marzyć, bo to moje poranne marzenie zostało spełnione. Teraz spełniamy, że tak powiem, marzenia słuchaczy. No dokładnie. Chyba, że naszym marzeniem jest, żeby to rozdać i żeby ten nasz upominek, ta nasza niespodzianka trafiła w dobre ręce, a naprawdę torba taka bardzo konkretna z różnymi smakołykami z grójeckich jabłek.
0: Dlatego przypominam numer telefonu 512-700-444. Dzwońcie i mówcie, jaki jest sekret najlepszej szarlotki na świecie.

0: To Take That. Za 12 minut będzie godzina 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: W studiu cały czas Kacper Kowalczyk, ponieważ rozwiązujemy właśnie nasz konkurs, naszą zabawę.
2: Tak jest.
0: I wygrała pani Zofia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Witamy na
3: wszystkim.
0: Bóg zapłaci i poprosimy o ten sekret.
2: Sekret na udaną szarlotkę, pani Zofia.
3: Oj, to jest tajemny sekret, ponieważ wszystkie ciasta, jakie piekę, a uwielbiam piec, to piekę z uśmiechem. No wiadomo, szarlotka, no to musi być szara reneta, prażona z cynamonem, z cukrem waniliowym, z odrobiną cytryny, soku z cytryny. No zagniatam ciasto, wiadomo, kruche, na jajkach, na śmietanie, na maśle. Podpiekam 30 minut, wyjmuję i pozostałą część ciasta ścieram na tarce i również wkładam do piekarnika i śledzę, jak mi się wierzch piecze. Wyjmuję, podaję z lodami albo ze zbitą śmietaną w towarzystwie przyjaciółki lub najbliższych. Pychotka.
2: Z lodami i z przyjaciółmi jest najlepsza, zdecydowanie.
0: A mi się też bardzo podoba, że
3: pan... z uśmiechem.
0: I mi się to podoba. I podoba mi się oprócz tego uśmiechu jeszcze to, że pani towarzyszy tej szarlotce, jak ona się tam...
3: tak. Ale ten zapach jest po prostu nie do powtórzenia,
0: no to powiedzmy
3: który
0: teraz.
3: Się unosi w mieszkaniu. Nie chciałabym nawet wietrzyć przez dłuższy czas, ale się nie da.
2: Także upominek wędruje do pani Zofii. Taka dzisiaj niespodzianka od nas, od Radia Warszawa, a otrzymuje pani ten prezent w ramach zadania Ma Zofię na stole, które jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
0: Bardzo gratulujemy.
3: Dziękuję. Dobrze, że jesteście i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i
2: dziękujemy
3: państwa.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo dziękujemy. Proszę się nie rozłączać. Dobrze.

0: Szynckowiak i Papierowy Księżyc. 2 minuty zostały do 11.
1: Reklama. Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
2: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
3: A reklamujesz swoją firmę?
2: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
3: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
2: Naprawdę? W radiu?
3: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
4: W najnowszym sieci kłamstwo i chamstwo. Zdaniem prokuratury Lech Wałęsa był wtórnym analfabetą i dlatego nie mógł pisać donosów, a także jak bardzo kłamią sondaże. Polecam sieci, Jacek Karnowski.
5: W październikowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: samotność, ucieczka czy droga. Bóg relacją trzech osób. Duchowość pustelnika. Lekarstwa na samotność. Każdy umiera sam. A także nowy cykl Kazanie na górze. Sekret Różańca według arcybiskupa Fultona Sheena. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Siostry Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rosaniec.eu.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Prawie minuta po 11, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: To niepokojące informacje. Tak o przypadku dżumy w Rosji mówi Tomasz Siemoniak. Jest wstępna zgoda na rekordowe unijne sankcje wobec Rosji. W Bełchatowie powstanie najgłębsze jezioro w Polsce. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Służby specjalne i sanitarne monitorują sytuację w związku z przypadkiem dżumy w Rosji. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zaznaczył, że informacje dotyczące choroby są niepokojące.
8: Te informacje z Rosji, kraju, który nigdy nie słynął z dobrej współpracy ze społecznością międzynarodową w różnych kwestiach, są niesłychanie niepokojące, ale i służby specjalne, i władze sanitarne, Ministerstwo Zdrowia, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, ten sytuację ściśle monitorują i tak jak usłyszeliśmy w komunikacie amerykańskim, domagają się współpracy ze strony Rosji i informacji od Rosji, co się naprawdę dzieje i jaka jest skala tego zagrożenia.
7: Rosyjskie niezależne media publikują rozmowy z ekspertami, a internauci dzielą się informacjami na temat sposobów zapobiegania zakażeniu dżumą. Urzędnicy natomiast przekonują, że żadnego zachorowania nie było i tym bardziej nie ma zagrożenia epidemią. Dyskusję wywołała śmierć laborantki pracującej w Irkuckim Instytucie, w którym badano wirusa dżumy. Według części niezależnych mediów kobieta rozbiła probówkę, zakaziła się i zmarła. Sąsiedzi Rosji, Kazachstan, Uzbekistan i Kirgistan wprowadzili kontrole sanitarne na punktach granicznych, a prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaoferował pomoc w przypadku, gdyby rzeczywiście wybuchła epidemia.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Unia Europejska szykuje rekordowe rozszerzenie sankcji wobec Rosji. Ambasadorowie państw członkowskich dali wstępną zgodę na wpisanie na czarną listę prawie 1600 osób i firm. Oznacza to zakaz wjazdu do Unii i zamrożenie aktywów. To największe jednorazowe rozszerzenie unijnej listy sankcyjnej, która obejmuje już niemal 3000 osób, firm i organizacji. Nowe sankcje mają uderzyć przede wszystkim w rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy. Na liście znalazły się m.in. przedsiębiorstwa z branży lotniczej, kosmicznej, rakietowej, chemicznej i metalurgicznej, a także firmy produkujące elektryczność. elektronikę oraz urządzenia podwójnego zastosowania. Sankcje mają objąć również osoby zajmujące wysokie stanowiska w tych przedsiębiorstwach. Ostateczna lista zostanie ujawniona po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
9: Dzieje się blisko.
7: Badania nad mikrobiotą w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wejdą na wyższy poziom zaawansowania. Uczelnia otrzymała środki na budowę Centrum Farmacji Translacyjnej, specjalistycznych laboratoriów badań nad mikrobiotą. Badania to specjalistyczne i skomplikowane procedury, wyjaśnia profesor Jakub Piwowarski.
10: Badania nad nią są bardzo skomplikowane i wymagają zaawansowanej aparatury po to, abyśmy mogli tą mikrobiotę charakteryzować zarówno pod kątem chemicznym, jak i biologicznym. Już prowadząc od wielu lat badania w tym obszarze udało nam się zidentyfikować wiele interesujących cząsteczek, które opatentowaliśmy i próbujemy teraz wdrażać terapii.
7: Dzięki dofinansowaniu nowego laboratorium będzie można prowadzić badania i wdrożenia na kolejnych etapach, dodaje profesor.
10: Ta pozyskana aparatura pozwoli nam wejść na dużo wyższy poziom, pozwoli nam również prowadzić współpracę z badaniami klinicznymi, z firmami.

0: Kwiatującymi Golasami ma stać się największym kompleksem rekreacyjnym w centralnej Polsce. Ponadto akwen może w przyszłości posłużyć jako zaplecze wodne i system chłodzenia dla planowanej w tym regionie elektrowni jądrowej.
1: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: Bardzo pięknie, słonecznie, bezwietrznie praktycznie i do wieczora bezchmurnie. 16 stopni teraz w Otwocku, 17 w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie Piasecznie i w Grodzisku Mazowieckim też 17-18 już w Warszawie, w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim i w Ożarowie Mazowieckim też już 18. Maksymalna temperatura, której się dziś spodziewamy, to 22 stopnie. No i cóż, czas wyruszyć na szurszanie w liściach chyba.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, Zofia Kozorawska. 6 minut po godzinie 11, szurszanie w liściach. To jest moje autorskie słowo, tak mi się przynajmniej wydaje, a jeśli tak nie jest, to chętnie się dowiem, kto był przede mną z tym słowem i bardzo to lubię robić i to jest właśnie ten moment, kiedy jeszcze nie zdążyli wszyscy posprzątać, bo już wszyscy sprzątają, ale jakby nie zdążyli, to można sobie poszurszać w tych suchych liściach. Piękny na to jest dziś dzień. Zapraszam! A czy można to robić, słuchając Radia Warszawa? No można, bo nas można ze sobą zabierać na różne spacery. Ale można też do nas wracać na ciepłą herbatkę i pyszną kawkę na wynos, na przykład Jermaine Jackson i Pia Zadora już teraz na 106.2, 7 po 11.

0: to do kogo dzisiaj trzeba zadzwonić? Pomyślmy, to jest dobra chwila. Jeremi Sikorski nam pięknie to muzycznie przypomniał. Jest 13 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 7 października, święto Matki Bożej Różańcowej. Piękny dzień, żeby na chwilę pobyć z różańcem. Czasem tak jest i mówiłam o tym już nieraz, ale lubię o tym przypominać również sobie, że trudno jest odmówić nawet jedno Zdrowaś Maryjo z różnych powodów. I wtedy można chwycić ten różaniec i trzymać go po prostu w dłoni, jakby trzymało się Maryję za rękę. I to też może być czas modlitwy. Bóg przecież widzi, co się dzieje. Słuchajcie, dzisiaj w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Warszawie przy ulicy Wysockiego 8, gdzie jest Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, o godzinie 18:30 msza święta. Msza święta w intencji wszystkich parafian i innych osób, które się angażują w różny sposób materialny i duchowy właśnie o tą wspólnotę, w tą wspólnotę. I podczas tej uroczystości będzie można otrzymać różańce z logo parafii, ale też przyjąć albo odnowić szkaplerz Najświętszej Maryi Panny. W Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, które się znajduje przy ulicy Wysockiego 8 w Warszawie, to jest też miejsce, w którym jest kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu. Ta kaplica jest otwarta od poniedziałku do soboty od 7 do 20, a w niedzielę od 14:30 do 19:00. Warto znać to miejsce. Cheap Trick już teraz, kwadrans po 11:00.

0: Emily Sander. Pięknie, prawda? 22 minuty po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi a cywilizacja miłości. Punkty od 219 do 221. Na nowo ożywić dialog. Aby budować cywilizację miłości, musimy praktykować dialog. Jest on głównym narzędziem współistnienia między osobami i między narodami oraz alternatywą wobec otwartego konfliktu. Przypominał o tym już Pius XII u progu II wojny światowej, gdy mówił, że dzięki pokojowi nic się nie traci, podczas gdy przez wojnę można stracić wszystko, oraz że ludzie powinni na nowo zacząć ze sobą rozmawiać, ponieważ szczera i wytrwała wymiana poglądów zawsze otwiera możliwość znalezienia honorowego rozwiązania. Dialog jest zwyczajnym wymiarem ludzkiego życia i nie dotyczy jedynie stosunków między państwami. Chodzi o nabycie postawy zdolnej budować więzi braterstwa wynikające ze słuchania, szczerego spojrzenia, poświęconego czasu, a nawet czasu pozornie straconego razem. Jeżeli bowiem doświadczamy autentycznego spotkania z drugim człowiekiem, z tym, który jest odmienny, jest obcokrajowcem, migrantem, wówczas o wiele trudniej jest choćby wyobrazić sobie wojnę. Na płaszczyźnie politycznej pilnie potrzeba przejścia od kultury potęgi do autentycznej kultury negocjacji, w której dialog i relacje dyplomatyczne staną się zwyczajną drogą mierzenia się z konfliktami, jak tego pragnął Giorgio La Pira. Metodę wojny trzeba zastąpić metodą pokoju, metodą negocjacji, spotkania, porozumienia, a więc metodą autentycznie ludzką. Świadomość wspólnego losu narodów domaga się, aby kultura negocjacji coraz bardziej stawała się wspólnym zobowiązaniem zarówno politycznym, jak i kulturowym, zdolnym stopniowo wyprowadzać ludzkość ze spirali przemocy.
4: Radia Warszawa.
5: Z okazji 35. urodzin Radia Warszawa życzę wszystkim słuchaczom wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie, Krzysztof Antkowiak.

0: Max, Anna Józefina Lubieniecka wybrzmiała pięknie na antenie Radia Warszawa 23 minuty przed 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: W studiu Radia Warszawa Kacper Kowalczyk raz jeszcze.
2: Tak jest, cześć, dzień dobry Państwu oczywiście.
0: Dzień dobry, tym razem jesteś tutaj z zaproszeniem.
2: Tak, chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na godzinę 20 na antenę Radia Warszawa na kolejne spotkanie ze mną, ale przede wszystkim z moim gościem. Będzie nim ksiądz Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin i porozmawiamy trochę w rocznicę, 10. rocznicę dokumenta Moris Laetitia, ponieważ dzisiaj w Watykanie rozpoczyna się spotkanie na ten temat. Papież zwołał przewodniczącego episkopatów z całego świata, żeby rozmawiać o potrzebach współczesnej rodziny, o tym, jak Kościół może dzisiaj rodzinom towarzyszyć, ale także o tym, jak przez te 10 lat to, co papież Franciszek po synodzie o rodzinie napisał w Amoris Laetitia, wpłynęło na Kościół. No i z księdzem Robertem Wielądkiem trochę o tym porozmawiam, ale także o tym, jakie są właśnie te wyzwania dzisiaj rodzin, jak towarzyszyć rodzinom w Kościele, jak też towarzyszyć rodzinom, które przeżywają różne kryzysy. Bardzo gorąco Państwa zapraszam na godzinę 20 na 106.2 FM. Taka rozmowa w ramach naszej audycji Poznacie Prawdę. Mam nadzieję, że wspólnie posłuchamy o tym, o tej sytuacji rodziny, ale także o tym, jak Kościół jej towarzyszy.
0: To bardzo ważny wątek. Zachęcamy gorąco. Radio Warszawa można słuchać. Przypominamy też przez radiowarszawa.com.pl i tam tak też można od 20 słuchać tej audycji.
2: Zapraszam.
0: A zapraszał Kacper Kowalczyk.
2: Dziękuję.

0: Oto jestem. Mów do mnie. Mniejsze granie, Miriam, za nami, a teraz rzeczywiście możemy się otworzyć na te słowa. Fragment Pisma Świętego przeczyta Waziętek. Rozważanie opracował profesor doktor habilitowany Eugeniusz Sakowicz, a czytać je będzie Robert Pierzchała.
1: Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, po 14 latach udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, zabierając ze sobą także Tytusa. Udałem się zaś w tę stronę na wskutek otrzymanego objawienia i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się powagą, by stwierdzili, czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno. Wręcz przeciwnie, stwierdziwszy, że mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych. Ten bowiem, który współdziałał z Piotrem w apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan i uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych, byleśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, zaczął się usuwać i trzymać się z daleka, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, także wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz wedle obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich?
2: Nowy Testament to księga opisująca rzeczywistość rodzącego się Kościoła. Nie jest to dzieło ukrywające słabości apostołów, czy też błądzenie pierwszych chrześcijańskich wspólnot. Święty Paweł Apostoł w liście do Galatów wyrzuca świętemu Piotrowi chwiejność. Bez odwagi i determinacji w służeniu prawdzie przemilczałby to Piotrowe błądzenie. Paweł Apostoł kierował swoje kroki według planu Bożego objawienia. Był nań otwarty od chwili konwersji przed Damaszkiem. Na pewno troską apostoła było to, by nie biegł na próżno. Rozpoznał swoje powołanie realizowane wśród nieobrzezanych. Z perspektywy tejże misji miał odwagę ocenić nieszczere postępowanie apostoła Piotra. Jego działalność była udawaniem. Paweł wytknął Piotrowi koniunkturalizm. Chcąc przypodobać się Żydom, do których został powołany z posługą ewangeliczną, nie miał prawa zmuszać pogan przyjmujących Chrystusa do zachowywania zwyczajów żydowskich. Powołani do życia Ewangelią są wolni od wszelkich determinacji, czy też irracjonalnych wymagań. Nowość Ewangelii wyzwala z wcześniejszych uwarunkowań, przyzwyczajeń. Przede wszystkim ze wszelkich duchowych zniewoleń, z lęku przed radykalizmem ewangelicznym.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało.
2: I zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Amen. Niech nas Pan błogosławi i strzeże, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
0: Amen. Amen. Prawie 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Piotr Marchalewski.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się. A kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się tak, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy czas i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.
1: Modlitwa Ojcze Nasz nazywana jest modlitwą pańską, ponieważ nauczył jej nas sam Pan Jezus. I my dokładnie znamy słowa tej modlitwy na pamięć. Zapewne jest to jedna z pierwszych modlitw, której się nauczyliśmy jeszcze jako małe dzieci. Ale o co chodzi w tej modlitwie? Czy o wypowiadanie słów w niej zawartych? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zobaczmy, co kierowało apostołami, którzy Jezusowi postawili pytanie, jak się modlić. Chcieli nauczyć się modlić. Pociągało ich świadectwo modlitwy uczniów Jana Chrzciciela. Zresztą sami apostołowie widzieli przecież Jezusa, który wiele razy udawał się na modlitwę, na spotkanie.

wyrazić siebie wobec Wszechmogącego Boga. Wyrazić wszystkie swoje potrzeby, które są zawarte w tych 7 prośbach. Podobnie dzieje się na modlitwie różańcowej, której istotą jest spotkanie z Bogiem, medytacja, rozważanie treści tajemnicy różańcowej. Pomaga mi tutaj Maryja, która jakby za rękę prowadzi mnie do Jezusa. Dziś zresztą przeżywamy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Dziękujmy zatem za modlitwę Ojcze Nasz, za te słowa, za te 7 próśb. Dziękujmy za Różaniec Święty, który jest modlitwą medytacji. Dziękujmy za modlitwy, które uczą nas spędzania czasu z Bogiem. I prośmy jednocześnie o gorliwość w uczeniu się modlitwy, modlitwy spotkania z Jezusem i przez to stawania się Jego uczniem.

0: Dębice, gorące źródła.
1: 18 stopni teraz w Piasecznie, 19 w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim, Grodzisku, w Otwocku i w Mińsku Mazowieckim też 19, w Ożarowie jeszcze cieplej, 20 stopni, podobnie w Wołominie i w Legionowie, a najcieplej teraz w Pruszkowie, 21 stopni, choć to jeszcze nie jest dzisiejsze maksimum, czekamy na 22 stopnie. Widzę, że niektóre listki zaczęły się delikatnie ruszać, jakby tańczyły w rytm muzyki, którą tutaj gramy w Radiu Warszawa, więc delikatny wiaterek z południowego wschodu.
0: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice, gorące źródła.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy nam towarzyszą od samego rana, ale też tych, którzy teraz właśnie dołączyli. 11 minut po 12, Zofia Kozorawska tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa. No na chwilę zamknęłam okno, ale zaraz je znowu otworzę. Bardzo, bardzo przyjemny, piękny dzień. Zapraszam serdecznie, żeby spędzić go z nami w Radiu Warszawa. Można nas ze sobą zabrać, dokądkolwiek się wybieracie. Możemy wam towarzyszyć w samochodzie, bardzo to lubimy. Coldplay na dobry początek kolejnej wspólnej godziny. Zapraszam.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Cześć, to Sylwia Grzeszczak. Pozdrawiam słuchaczy Radia Warszawa. Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu wszystkiego dobrego. Dużo wspaniałych słuchaczy, samych hiciorów i wspaniałych informacji.

0: To była oczywiście Sylwia Grzeszczak na antenie Radia Warszawa, 22 minuty po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Mango Latte jakoś wybrzmiało, a my tutaj dzisiaj przed 11 mówiliśmy sporo o jabłkach i o szarlotkach i jeszcze czytam wiadomości od Was, kochani słuchacze. I słuchacz Adam napisał jeszcze w tamtym temacie, że sekretem dobrej szarlotki są najlepsze jabłka i dobry kucharz. No i że jeszcze dużo serca i dobra kawa dla kucharza. To też wszystko razem dobrze działa. No i troszkę tutaj sobie z innym słuchaczem o czym rozmawialiśmy, że Reneta jest najlepsza do szarlotki. Zdanie są podzielone, czy szara, czy złota. Obydwie są fantastyczne, ale co do obydwu jest taki problem, że nie ma gdzie tego kupić. No i tutaj pani Zofia, która w naszej zabawie wygrała, mówiła, że ma swoją Renetę złotą akurat z województwa świętokrzyskiego, ale może wiecie, gdzie zdobyć tutaj blisko Warszawy szarą i złotą Renetę. Jeśli tak, no to dajcie znać. 512 700 555 przekażemy w świat i będziemy kupować. Tak po cichutku, no nie będziemy nikogo reklamować, tylko tak mniej więcej powiemy, gdzie i co i jak. Mike and the Mechanics już teraz 24 po 12.

0: Rocky Boy. Już za nami jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Kościół katolicki wspomina dziś Matkę Bożą Różańcową. To pamiątka zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi w bitwie pod Lepanto 7 października 1571 roku. Według tradycji papież Pius V modlił się wtedy na różańcu w intencji zwycięstwa. Bitwa zakończyła się klęską floty osmańskiej i powstrzymaniem jej ekspansji na Europę. Początkowo święto obchodzono tylko w wybranych kościołach. W XVIII wieku zostało rozszerzone na cały kościół. Papież Leon XIII wprowadził także wezwanie królowo różańca świętego do litanii loretańskiej i zalecił odmawianie różańca przez cały październik. Dziś w Watykanie odbył się finał akcji Milion dzieci modli się na różańcu. W modlitwie z udziałem najmłodszych brał udział papież Leon XIV. Podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra zwrócił się też do Polaków.
2: Papież, zwracając się do Polaków, przywitał pielgrzymki i biskupów przybyłych do Rzymu z diecezji łomżyńskiej z okazji stulecia i siedleckiej w 30. rocznicę beatyfikacji męczenników z Pratulina. Polecam Was wstawiennictwu Maryi, Matki Pięknej Miłości oraz wspominanej niedawno świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia, byście na drogach codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów.
3: Dio, Signore della Storia.
2: Papież kontynuował serię kateches poświęconych Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: A dziś w Watykanie rozpoczyna się spotkanie przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata. Tematem obrad jest dziesięciolecie dokumentu Amoris Laetitia. To adhortacja powstała jako owoc dwóch synodów biskupów na temat małżeństwa i rodziny, które miały miejsce w Rzymie w 2014 i 2015 roku. Ogłosił ją papież Franciszek. To rozmowa o tym, czym jest współczesna rodzina, wyjaśnia ksiądz Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.
4: Papież Leon zaznaczył w tym swoim zaproszeniu, w jaki sposób dzisiaj współczesnej rodzinie głosić Ewangelię. I to będzie namysł tak naprawdę episkopatów świata.
1: Polskę reprezentuje arcybiskup Tadeusz Wojda. Jedzie tam z głosem naszego kościoła, wyjaśnia duchowny.
4: Zwrócił się do Rady do Spraw Rodziny z prośbą o przygotowanie właśnie takich przemyśleń, takiego trochę dokumentu. 10 lat Amoris Laetitia w Polsce. Później ten dokument, najpierw przygotowany przez świeckich w ramach Rady do Spraw Rodziny, został przedstawiony księżom biskupom podczas zebrania konferencji Episkopatu Polski w Łomży. I z takim głosem ksiądz arcybiskup Tadeusz jest teraz w Rzymie właśnie na tym spotkaniu.
1: Spotkanie przewodniczących konferencji episkopatów potrwa do 14 października. Więcej na temat spotkania, samego dokumentu Amoris Laetitia i wyzwań duszpasterstwa rodzin w dzisiejszej rozmowie z cyklu Poznacie Prawdę o 20 na antenie Radia Warszawa. Zaprasza Kacper Kowalczyk. Jeszcze jedna informacja z Watykanu. Papież Leon XIV mianował arcybiskupa Jana Romea Pawłowskiego nuncjuszem apostolskim w Irlandii. Duchowny, który dotychczas reprezentował stolicę apostolską w Grecji, obejmie teraz placówkę w Dublinie. Arcybiskup Pawłowski pochodzi z biskupca. Święcenie kapłańskie przyjął w 1985 roku w Gnieźnie, a od 1991 roku pracuje w dyplomacji stolicy apostolskiej. Pełnił misję m.in. w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Do 2022 roku kierował trzecią sekcją sekretariatu stanu Watykanu, odpowiedzialną za przedstawicielstwa papieskie.
5: To się dzieje w kościele.
1: I wracamy do Warszawy. W piątek ulicami stolicy przejdzie 10. nocna droga różańcowa. Ta wyjątkowa modlitewna wędrówka rozpocznie się od mszy świętej o 21.00 w konkatedrze na Kamionku. Eucharystii będzie przewodniczył biskup Romuald Kamiński. Ideę i historię nocnej modlitwy różańcowej wyjaśniał w poranku z Radiem Warszawa dyrektor drogi Dariusz Ligenza. Podkreślił, że inicjatorem takiej modlitwy jest ksiądz Roman Kot.
6: Mając na uwadze fakt, że w Pompejach również jest taka tradycja nocnych czuwań, modlitwy różańcowej, rozważań, świadectw, więc wyszedł z taką inicjatywą organizacji takiego nocnego różańca, polegającego na swego rodzaju takiej pielgrzymce, która poprzez 20 kilometrów, co kilometr jedno wydarzenie wspominane z kolejnych tajemnic różańca świętego.
1: Tegoroczna pielgrzymka przejdzie z konkatedry i zakończy się sobotnią mszą świętą o 7 rano w kościele Matki Bożej Pompejańskiej. Przejście uczestników odbywać się będzie w grupach z przewodnikiem i lektorem Słowa Bożego. Co kilometr będą prowadzone krótkie rozważania kolejnych tajemnic Różańca Świętego. Radio Warszawa jest patronem medialnym wydarzenia.

0: No tak, lubimy być obok was, Lady Gaga i Bruno Mars. Za nami za 17 minut będzie 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Kochani, my po prostu cały czas świętujemy. Od 1 października świętujemy i mamy wiele powodów do tej radości. 35. urodziny Radia Warszawa, potem zakończona zbiórka Wszystko Dzięki Wam i centralne uroczystości świętowania przypadną na najbliższą sobotę. Dlatego przypominam i zapraszam, możemy świętować razem. W najbliższą sobotę o godzinie 18 w katedrze warszawsko-praskiej będzie msza święta, nasza dziękczynna, nasza i wasza. Możecie przyjść, będziemy się za wami, znaczy no chcemy być tam razem, chcemy się razem modlić. Msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego, homilię wygłosi biskup Jacek Grzybowski, a po Eucharystii odbędzie się koncert chóru Muzyka Sakra pod dyrekcją profesora Pawła Łukaszewskiego. Oczywiście wstęp jest wolny, gorąco zapraszamy, zachęcamy, weźcie rodziny, przyjaciół, bądźmy razem. Dziękujmy dobremu Bogu za to, że pozwala nam dotykać Jego słowa, Jego spraw i głosić Ewangelię. Brotherhood of Man już teraz na 106.2. Za 16.13.

0: Piękna i TP i TD Sanach. No, ma dziewczyna talent, lubimy jej piosenki, dobrze, że mamy je na antenie Radia Warszawa. Słuchajcie, z tą Renetą to naprawdę nie wiadomo. Po prostu trzeba szukać na bazarach i taka jest odpowiedź słuchaczy. Jak się gdzieś trafi, to zaraz jest wykupywana. Jak to jest, że były kiedyś te drzewa, a teraz już ich nie ma? No czemuż tak się stało? W każdym razie, gdyby ktoś chciał sąsiedzko gotować jabłecznik w temacie właśnie, to dziś o 16 w Klubu Kawiarni Sąsiedzkiej na Działdowskiej 6 można. Można gotować. Dokładnie dziś.
1: Pienso con sueño para

0: Michael Patrick Kelly. 2 minuty zostały do godziny 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Wiesz, że kupiłem kalosze?
3: Jarek, jestem dumna. To doskonały dodatek do jesiennych stylizacji.
2: A zobacz, ta bluza w kolorze starych liści pasuje do kaloszy?
3: Burgundowy, Jarek, burgundowy. Najmodniejszy kolor tej jesieni.
2: A widzisz, a kalosze mam czarne, klasyczne.
3: Oj, błękitne byłyby lepsze.
2: Co? Błękitne kalosze?
3: Nic, tak tylko powiedziałam. Wróćmy do sedna.
2: Poranek o 7 startuje, a ty o kaloszach.
3: Kto zaczął o kaloszach? Od 7 do 10 zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolicę i okolice. Zapraszają.
3: Jarek Wydra w kaloszach.
2: I Weronika Ostrowska bez kaloszy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Maryi. Szukasz wzoru, jak otworzyć się na Ducha Świętego?
3: Oddaj się Maryi, a ona odda się Tobie.
2: Rozpoznasz rolę Maryi w misji Jezusa, Kościoła i Twojej własnej.
3: Totus tuus, tota tua.
4: Kurs w Szkole Maryi od 9 do 11 października
5: w Zalesiu Górnym.
2: Zapisy 509-793-280
3: lub na www.świętarodzina.org.
4: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin.
1: W październikowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: samotność, ucieczka czy droga. Bóg relacją trzech osób. Duchowość pustelnika. Lekarstwa na samotność. Każdy umiera sam. A także nowy cykl Kazanie na górze. Sekret Różańca według arcybiskupa Fultona Sheena. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rosaniec.eu.
6: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
7: A reklamujesz swoją firmę?
6: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
7: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
6: Naprawdę? W radiu?
7: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
8: Po reklamie.
9: Minęła 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Sprawa rzecznik praw dziecka w prokuraturze. Monika Horna-Cieślak ma być przesłuchana. Incydent na granicy. Uzbrojeni mężczyźni grozili łotewskim żołnierzom. Zaczynamy od ataku nożem w szkole w Ostrołęce. Są ranni. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. 8 osób rannych po ataku nożem w szkole w Ostrołęce. Policja zatrzymała domniemanego sprawcę, ucznia placówki. Poinformowała podinspektor Katarzyna Kucharska z Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji.
11: Tuż po godzinie 11 policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie jednej ze szkół w Ostrołęce doszło do zaatakowania uczniów tej szkoły. Natychmiast policjanci pojechali na miejsce. Wstępnie ustalono, że rannych zostało 7 osób, ale to są wstępne informacje. Wśród nich jest również nauczycielka tej szkoły. Tuż po tym zdarzeniu w okolicy plaży miejskiej w Ostrołęce policjanci zatrzymali 19-letniego ucznia tej szkoły, który prawdopodobnie ma związek z tym zdarzeniem.
10: Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali. Policja nie udziela szczegółowych informacji o ich stanie zdrowia. Placówka została zamknięta. Prokuratura zabezpieczyła materiały w sprawie, a rzeczniczkę praw dziecka czeka przesłuchanie. Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia, do którego mogło dojść w związku z interwencją podjętą przez rzeczniczkę. Chodzi o sierpniowe zdarzenie na warszawskiej Białołęce, przypomina Julia Szozda ze szczecińskiej prokuratury, która prowadzi postępowanie.
12: Pani rzecznik zauważyła małe dzieci, które według jej opinii były w sposób niewłaściwy zaopiekowane. Po tym zdarzeniu podjęła działania, wskutek których wszczęto procedurę odebrania dzieci rodzicom.
10: Na prośbę prokuratury funkcjonariusze CBA zabezpieczyli w Biurze Praw Dziecka dokumentację dotyczącą interwencji. Po jej przeanalizowaniu zapadnie decyzja o przesłuchaniu Moniki Horny-Cieślak. Terminu jeszcze nie ma. Zawiadomienie złożyła osoba niezwiązana bezpośrednio ze sprawą. Decyzję o odebraniu 3- i 4-latka rodzicom, na podjęcie której miała naciskać rzeczniczka praw dziecka, uchylił sąd. W uzasadnieniu nazwał ją rażąco nieproporcjonalną do zdarzenia.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Incydent z udziałem grupy migrantów i uzbrojonych, zamaskowanych mężczyzn na granicy łotewsko-białoruskiej. Jak poinformowały siły zbrojne Łotwy, osoby eskortujące migrantów groziły żołnierzom patrolującym granicę.
13: Łotewskie wojsko poinformowało, że żołnierze powstrzymali próbę nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę co najmniej 20 osób. Według sił zbrojnych ich przemieszczanie z Białorusi w kierunku Łotwy było celowo zorganizowane. Towarzyszący im zamaskowani i uzbrojeni mężczyźni mieli aktywnie zachęcać i popychać migrantów w strony granicy, a jednocześnie grozili łotewskim żołnierzom. Kilka godzin później zamaskowani mężczyźni mieli wkroczyć na terytorium Łotwy, uszkodzić skrzynkę elektryczną i ukraść dwie kamery monitorujące granicę. Zanim na miejsce dotarli łotewscy funkcjonariusze, sprawcy wrócili na Białoruś. Szef łotewskiej Straży Granicznej Guntis Pujac, cytowany przez portal LSM, nie wykluczył, że mogli to być członkowie zorganizowanych grup przestępczych działających za zgodą władz Białorusi.
10: Relacjonował Kamil Zalewski.
5: Dzieje się w sporcie.
10: Maja Kwalińska pożegnała się z turniejem WTA w Pekinie. Polska tenisistka w parze z Czeszką Nicolą Bartunkową w drugiej rundzie debla uległa Czeszce Katerinie Siniakowej i Chińce Xuan Zhang 2-6-1-6. Wcześniej Kwalińska odpadła w Pekinie z rywalizacji singlowej.
14: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
9: No już naprawdę całkiem ciepło, prawie wszędzie jest maksimum, to znaczy 21 stopni to jest w Pruszkowie, a maksimum, na które czekamy, to 22, no ale powiedzmy 20 stopni w Ożarowie Mazowieckim, w Łominie i w Legionowie, a w Warszawie 19, a na Słońcu to pewnie już ze 21 jednak jest. W Nowym Dworze Mazowieckim podobnie, w Grodzisku też 19, w Otwocku i w Mińsku. Najchłodniej teraz w Piasecznie, 18 stopni, ale liczymy na to, że i tam zrobi się cieplej. Zero deszczu. I bardzo delikatny wiaterek.
14: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
9: Dzień dobry, witam Was kochani. 13:05, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa i zapraszam serdecznie na tę kolejną wspólną godzinę. Wczoraj sporo osób do mnie dzwoniło, żeby opowiedzieć o swoim doświadczeniu różańca, bo dziś święto Matki Bożej Różańcowej. Jeśli ktoś wczoraj nie zdążył, to zapraszam dziś. Można dzwonić, można pisać, może ktoś sobie przemyślał i wie, czym chciałby się podzielić.

0: Sugar, sugar, no by nie za dużo, The Archies jest za nami, 12 minut po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No ale z tym cukrem to tak jest, że wiemy, że za dużo to tak nie bardzo. My tu mamy w redakcji kilku kolegów głównie, kilku, którzy nic a nic tego cukru nie ruszają. No i my, koleżanki, staramy się też, ale mogę mówić za siebie, że różnie bywa. Są takie chwile, że mam mocne postanowienie, a potem przychodzi Szarlotka, no i ona tak na mnie patrzy i ja na nią. No dzisiaj Szarlotka motyw przewodni. Ale wracając do Matki Bożej, której dzisiaj ma swoje święto, Matka Boża Różańcowa, to czytam sobie na stacji 7 i zachęcam was gorąco, zerknijcie sobie na ten artykuł Niezwykłe znaki Matki Bożej w życiu Jana Pawła II. Mój pontyfikat trwał 3 lata, reszta jest darem. Taki tytuł ma i tutaj poruszyło mnie to. Nigdy wcześniej jakoś nie spotkałam się z tą historią. Ksiądz profesor Andrzej Zwoliński przywołuje takie przejmujące świadectwo papieskiego fotografa Arturo Marii, który powiedział tak. Jeep zatrzymał się przed watykańskim biurem dyrekcji służb medycznych. Nie było jeszcze karetki, nie było noszy. Oczywiście chodzi o ten moment po zamachu na Jana Pawła II. Nie było niczego. Jan Paweł II tracił przytomność. Ułożono go na posadzce w korytarzu budynku. Usłyszałem jego słaby głos. Wyszeptał 2 razy. Czarna Madonna. Matko moja. Zamilkł. Nie jęczał z bólu, nic nie mówił. Na białej sutannie pojawiła się czerwona plama. Czarna Madonna. Matko moja. Tak właśnie mówił Jan Paweł II. Święty Janie Pawle II, módl się za nami, Matko Boża Różańcowa też.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Hej, tu Sarsa z okazji urodzin Radia Warszawa. Życzę słuchaczom i radiu wszystkiego co najpiękniejsze, słońca w sercach i jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Sarsa.

0: 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 1 października 2026 roku. Inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej.
3: Dlaczego o tym zaufaniu do Boga dzisiaj trzeba powiedzieć? Bo modlimy się wprawdzie wedle formularza na rozpoczęcie nowego roku akademickiego, ale we wszystkich parafiach odprawia się dzisiaj mszę świętą świętej Teresce, tak mówimy zdrobniale, żeby nie pomylić z wielką Teresą z Awila. I właśnie wśród trzech szczególnych znamion tej osoby zaufanie do Boga było wyjątkowe. 24 lata tylko przeżyła, a wspięła się na szczyty doskonałości. Najpierw ćwiczyła pokorę. Rozumiała, że pokora jest czymś wyjątkowym. Gdyby była już wtedy teologiem, to by rozumiała, że przez pychę człowiek zgrzeszył, a przez pokorę powstaje, więc pokora w naszym życiu jest nieocenionym darem. I niezależnie co się czyni w życiu, to pokora jest ogromnie potrzebna. Warto dzisiaj sobie o tym trochę porozważać i zabrać to ze sobą na długie lata, najpierw studiów, a potem pracy.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: wszystko może się zdarzyć. Anita Lipnicka nam to wyśpiewała. Jest 13:30. To czas na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Michał Koźlik.
1: Co najmniej 8 osób rannych po ataku nożem w zespole szkół w Ostrołęce. Sprawca, 19-letni uczeń szkoły, został już zatrzymany. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia. Na miejscu pracuje policja i strażacy. Szkoła została zamknięta. Tramwaje wróciły na Puławską w Warszawie. Remont torów na Mokotowie wchodzi w kolejny etap. Zmiany tras dotyczą tramwajów 4, 10 i 31. Nadal zawieszone jest funkcjonowanie przystanków Wyścigi. Kolejny niewybuch na Woli ma na pozostałość po II wojnie światowej. Natrafiono podczas remontu twardej w pobliżu skrzyżowania z Żelazną. Pocisk mają zabezpieczyć saperzy. Badania nad mikrobiotą w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wejdą na wyższy poziom. Uczelnia otrzymała środki na budowę Centrum Farmacji Translacyjnej. Całkowita wartość projektu to 22 miliony złotych. Sportowy październik w Rembertowie. Dzielnica przygotowała dla swoich mieszkańców bezpłatne zajęcia sportowe obejmujące 11 dyscyplin. Wszystkie treningi odbywają się popołudniami w szkołach, ośrodku pomocy społecznej i w domach kultury. A ja zapraszam na wiadomości o 14:00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Pamiętam, jak mówili na mnie.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Za 21 minut będzie godzina 14. Miałam okazję dzisiaj przeczytać taką historię, że podczas niektórych egzorcyzmów, kiedy kapłan próbuje zmusić złego ducha do powiedzenia prawdy, czasem się to udaje. No i właśnie podczas jednego z takich egzorcyzmów zły duch powiedział, że gdyby chrześcijanie wiedzieli, jaką moc ma różaniec, to byłby mój koniec. Dokładnie tak powiedział. Różaniec jest potężną siłą przeciwko nam, tak mówił szatan, ale potem się śmiał. Niewielu w to wierzy, na szczęście. Uważają tylko to za starą, babską zabawkę, a to wszystko dzięki nam. Takie jego słowa, także sięgajmy po różaniec jak najczęściej. W sprawach można czasem myśleć, że małej wagi, jakichś małych trudach i w tych wielkich, ogromnych po prostu korzystajmy z tej broni, skoro mamy ją tak blisko, w kieszeni, w torbie. A nawet i jeśli nie ma różańca, to zawsze 10 palców. Jest. Nie ma go tu już teraz. Magnifikat. 20 minut przed 14.

0: One of Us, ach, jak mi się to kojarzy z takim serialem Joan of Arcadia. Sprzed wielu, wielu lat amerykański serial. Polecam jakby to.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A dokładnie za 2 tygodnie, słuchajcie, 21 października, w środę o 18:00 w Centrum Kultury Izabelin będzie spektakl poświęcony Matce Czackiej. Szczególnie ciekawy dla tych wszystkich, którzy mieli okazję odwiedzić zakład dla ociemniałych. Siostry z Lasek bardzo serdecznie zapraszają. Wstęp wolny. Mówcie, komu możecie, planujcie. Centrum Kultury Izabelin. O 18:00 w środę 21 października. Będziemy jeszcze o tym przypominać. Warto się tam wybrać. Można to jeszcze zaplanować. Może akurat na tą środę za 2 tygodnie. Nie macie planów i będzie to dobry moment, żeby kogoś ze sobą zabrać, spotkać się przy okazji na piękny spacer, może pyszną kawę i zobaczyć ten spektakl. Środa 21 października, godzina 18:00, Centrum Kultury Izabelin. Zupełnie za darmo można przybyć i bardzo warto. Zachęcamy gorąco. A to już Kuba i Kuba. I chłopaki. I chłopaki też tam mogą przybyć. Za 10 minut, 14.

0: Clash. I 3 minuty nas dzielą od godziny 14. Bartłomiej Graczak już w studiu Radia Warszawa.
1: Kłaniam się nisko wszystkim. Dzień dobry.
0: Jakby wiosna.
1: Wciąż wiosna i nawet się skusiłem dzisiaj na rower, także tak? Dawno nie jechałem rowerem, dzisiaj przyjechałem rowerem.
0: I co na to twój rower?
1: Doskonale się czuję, mam takie wrażenie.
0: Ja się mojego jakiś czas temu wystraszyłam, bo on wydawał dziwne dźwięki i tak potem bałam się już
1: nie działa bez zmian, ja też.
0: Ty też działasz bez zmian. To dobrze. Nieskrzeczący Bartłomiej Graczak zostaje, Zofia Kozorawska. Dziękuję,
1: zapraszam.
0: Do usłyszenia jutro.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czym jest prawda?
4: To pytanie Poncjusza Piłata odbija się echem w duszy człowieka XXI wieku.
3: Czy można mimo niesprzyjających okoliczności przybliżyć się do prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku?
4: Do wspólnego poszukiwania prawdy zapraszamy Państwa w nowym programie Poznacie Prawdę.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa.
4: Premiera w każdą środę o godzinie 20. Zapraszają
3: Weronika Ostrowska
4: i Kacper Kowalczyk.
5: Anna Murawska, od 30 lat żona i mama 6 dzieci.
6: Paweł Zuchniewicz, szczęśliwy mąż już od 40 lat i ojciec 3 córek, a także dziadek 6 wnucząt. Jesteśmy pasjonatami Bożego pomysłu na życie, jakim jest małżeństwo.
5: Zapraszamy na radiowy kurs małżeński.
6: Ślubuję Ci miłość.
5: Naszymi gośćmi będą małżeństwa, a także eksperci, którzy pomogą nam czynić nasze małżeńskie życie jeszcze piękniejszym.
6: Już dziś, po 22.
5: Zapraszamy.
6: Paweł Zuchniewicz
5: i Anna Murawska.
7: Nie widać go, nie czuć go zawsze. A mimo to każdego dnia trafia do naszych płuc. Smog, pyły, spaliny, czym naprawdę oddychamy? W cyklu Powietrze pod lupą sprawdzamy źródła zanieczyszczeń, ich wpływ na zdrowie i pokazujemy, co każdy z nas może zrobić, by oddychać lepiej. Powietrze pod lupą w każdy czwartek o godzinie 19.40. Jarosław Wydra, zapraszam.
8: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
10: W najnowszym sieci kłamstwo i chamstwo. Zdaniem prokuratury Lech Wałęsa był wtórnym analfabetą i dlatego nie mógł pisać donosów, a także jak bardzo kłamią sondaże. Polecam sieci Jacek Karnowski.
11: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
2: Po reklamie.
1: Minęła 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
12: Działania służb po ataku nożownika w Ostrołęce. Linia energetyczna Rumunia-Mołdawia imienia Donalda Trumpa. Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Służby prowadzą intensywne czynności po ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, niedaleko Łomży. 19-latek zaatakował uczniów i nauczycielkę. To były uczeń tej placówki. Co najmniej 7 osób jest rannych.
13: Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce poinformowała, że 19-latek przyszedł już do szkoły z ostrym narzędziem.
14: Młody chłopak, prawdopodobnie 19 lat, przyszedł do szkoły z niebezpiecznym narzędziem.
13: Katarzyna Kucharska z Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji poinformowała, że policjanci zatrzymali już domniemanego sprawcę.
15: Wstępnie ustalono, że rannych zostało 7 osób, ale to są wstępne informacje. Wśród nich jest również nauczycielka tej szkoły. Tuż po tym zdarzeniu w okolicy plaży miejskiej w Ostrołęce policjanci zatrzymali 19-letniego ucznia tej szkoły, który prawdopodobnie ma związek z tym zdarzeniem.
13: Na miejscu działają służby ratunkowe.
12: Informowała Sylwia Białek. Po ataku miasto zorganizowało pomoc psychologiczną dla uczniów i osób, które mogą jej potrzebować. Zarządzono też zamknięcie innych placówek w mieście przed dostępem osób z zewnątrz. Do tematu będziemy wracać w wiadomościach Radia Warszawa.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
12: Nowa linia energetyczna łącząca Rumunię z Mołdawią będzie nosić nazwę Trump Liberty Line, czyli Linia Wolności Trumpa. Projekt ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Mołdawii i ułatwić jej integrację z europejskim rynkiem energii. Rząd Stanów Zjednoczonych przeznaczy na inwestycje 130 milionów dolarów. Ambasada amerykańska w Kiszyniowie poinformowała, że z tego powodu nazwana zostanie na cześć obecnego prezydenta. Linia wysokiego napięcia z Straseni Gutina ma mieć około 190 km długości, z czego 70 km przebiegnie przez terytorium Mołdawii. W Warszawie rozpoczynają się jesienne porządki. Nadszedł czas sprzątania opadających liści. Zarząd oczyszczania miasta jest odpowiedzialny za drogi miejskie, chodniki, torowiska tramwajowe i przystanki autobusowe, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
16: Sprzątanie odbywa się tam według ustalonych harmonogramów, a prace wykonywane są zarówno przy użyciu tradycyjnych miateł, jak i lekkich chodnikowych zamiatarek. Zakazane jest natomiast używanie dmuchaw.
12: Jesienne sprzątanie to nie tylko względy estetyczne, ale przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo.
16: Regularne porządki odbywają się również na jezdniach i torowiskach tramwajowych, ponieważ śliska warstwa z mokrych liści może wydłużać drogę hamowania i stwarzać zagrożenie poślizgiem. Każdą z ulic sprzątamy na mokro przynajmniej raz w tygodniu, a na torowiskach dzieje się to częściej, nawet 4 razy na tydzień. Systematyczne porządki na ulicach, które usuwają z nich liście, wpływają pozytywnie również na drożność studzienek kanalizacyjnych.
12: Miejsca, które wymagają sprzątania, można zgłaszać na numer 19115. Henry Kagan i Kenzo Soai, laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Królewska Szwedzka Akademia Nauk wyróżniła ich za odkrycie efektów nieliniowych oraz autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Tegoroczna nagroda dotyczy fundamentalnych zagadnień chemii, powiedział przewodniczący Komitetu Noblowskiego w tej dziedzinie Heiner Linke. Chodzi o cząsteczki występujące w dwóch różnych wersjach, lewej i prawej, czyli tak zwane cząsteczki chiralne. Nagrodzeni chemicy odkryli, jak zaprojektować reakcję, aby uzyskać jedną z wersji cząsteczek. Ich odkrycia doprowadziły do opracowania reakcji chemicznej, która spontanicznie, bez udziału innych chiralnych cząsteczek, tworzy tylko jeden obraz lustrzany. Jest to pierwszy taki przypadek od czasu procesów, które doprowadziły do powstania chiralności życia miliardy lat temu.
11: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: Teraz nie o chiralności życia, ale o zmienności pogody, aczkolwiek ostatnio jakoś tak wszystko stabilnie, prawda? Te dni są do siebie podobne, ale co najbardziej cieszy, ciepłe i słoneczne, prawda? Korzystajmy z tego, ile możemy. Aktualna temperatura odczuwalna to jest, moi drodzy, aż 20 stopni tak naprawdę w tym momencie. 19 będzie w około 16, 17, o 18, 18 stopni Celsjusza. I przed nami też ciepła noc.
11: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
1: Przed nami popołudnie z Radiem Warszawa. Kłaniam się nisko. Drodzy słuchacze, Bartłomiej Graczak przy mikrofonie. Będę z wami do 18. Prezentował najlepszą muzykę, lokalne informacje. Będzie także gość Radia Warszawa. Dziś z nami profesor Bartłomiej Biskup. Będziemy rozmawiać o mechanizmach, które rządzą polityką, ale także o decyzjach, jakie podejmują wyborcy. Anna Maria Jopek, ja wysiadam.

0: Drive Me on the Dance Floor.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Piękny dzień, dzień też wyjątkowy. Kościół katolicki obchodzi wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, a historia tego święta sięga 1571 roku, a konkretnie bitwy pod Lepano, stoczonej w Zatoce Patraskiej u wybrzeży dzisiejszej Grecji. Wówczas flota Świętej Ligi, utworzonej z inicjatywy papieża Piusa V, zmierzyła się z siłami Imperium Osmańskiego walczącymi o kontrolę nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego. Tę katolicką koalicję tworzyły Hiszpania, Wenecja, Państwo Kościelne, Genua, Malta i Sabaudia, a dowództwo objął 24-letni Don Juan de Austria, przyrodni brat króla Hiszpanii Filipa II. No i siły chrześcijańskiej koalicji odniosły zwycięstwo. Bitwa pod Lepano przeszła do historii jako ostatnie wielkie starcie morskie rozegrane głównie przez galery, czyli okręty napędzane wiosłami. A my pędzimy dalej. Kombi, słodkiego, miłego życia. Tego wam życzę.

0: Michael Bublé. Na antenie Radia Warszawa teraz zaglądamy do parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie.
1: Przystanek parafia.
2: Agnieszka Góral-Nowakowska z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Józefowie. Pozdrawialiśmy już parafian, pozdrawialiśmy księży. Ja teraz chcę pozdrowić siostry zakonne, które mamy na terenie naszej parafii. Mamy dwa zgromadzenia, siostry dominikanki, które posługują też i są katechetkami w naszej parafii, pomagają przygotowywać dzieci do pierwszej komunii świętej. I pozdrawiamy siostry albertynki, które na terenie naszej parafii, można powiedzieć, są prawie sąsiadkami parafii, mają swój dom dla sióstr starszych i te siostry zawsze widać w ławkach w naszej parafii.
3: Pani Agnieszka, pani najczęściej którą godzinę mszy świętej w niedzielę wybiera?
2: Bardzo różnie. Ostatnio była to godzina 13, ale zdarza się też godzina 20. Zapraszamy na tą 20. Jest sporo ludzi, którzy przyjeżdżają do nas nie tylko z naszej parafii, ale też z okolicy, z całej linii, można powiedzieć, otwockiej, jak my to mówimy.
3: A jak ktoś nie zdąży, to może również chyba uruchomić kanał na YouTubie, prawda? I być obecny
2: tak,
3: na tej mszy świętej.
2: Zgadza się. Tak, każda msza święta niedzielna jest transmitowana. Można nas znaleźć na stronie parafialnej parafiajuzefów.pl lub na kanale YouTube naszej parafii. Można obejrzeć każdą mszę świętą. Mamy też nagrania z rekolekcji.
1: ...35 lat Radia Warszawa.
4: Tu Piotr Nazaruk i zespół TGD. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, a jeszcze serdeczniej ekipę, która tworzy to radio już od 35 lat. Wszystkiego niebieskiego.

0: TGD, Emilia Nazaruk. Mój ląd na 106.2 FM. Za chwilę wiadomości lokalne.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak lekarze mogą rozmawiać z pacjentkami o alkoholu, aby skutecznie promować abstynencję, ale jednocześnie nie wywoływać u nich lęku, wstydu czy poczucia winy? Czy w profilaktykę dotyczącą alkoholu w ciąży powinni być zaangażowani również przyszli ojcowie? Jeśli tak, jaką rolę mogą odegrać? O profilaktyce przyszłych rodziców i roli abstynencji w audycji Rozmowy o odpowiedzialności już w środę, 7 października o godzinie 19:40. Moim i Państwa gościem będzie dr Natalia Soszczewicz. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.
3: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Maryi. Szukasz wzoru, jak otworzyć się na Ducha Świętego?
3: Oddaj się Maryi, a ona odda się Tobie.
2: Rozpoznasz rolę Maryi w misji Jezusa, Kościoła i Twojej własnej.
3: Totus tuus, tota tua.
4: Kurs w Szkole Maryi od 9 do 11 października
5: w Zalesiu Górnym.
2: Zapisy 509-793-280
3: lub na www.świętarodzina.org.
4: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin.
6: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
7: A reklamujesz swoją firmę?
6: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
7: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
6: Naprawdę? W radiu?
7: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
8: O reklamie.
9: Minęła 14.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
10: Co najmniej 8 osób zostało rannych po ataku nożownika w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Policja zatrzymała 19-letniego byłego ucznia szkoły. Poszkodowani, 5 uczniów oraz 3 osoby dorosłe, trafili do szpitala. Rozwój badań na WUM-ie. Warszawska uczelnia otrzymała środki na budowę Centrum Badań nad Mikrobiotą. Całkowita wartość projektu to 22 miliony złotych, 12,5 miliona pochodzi z funduszy europejskich dla Mazowsza. Będzie nowa nawierzchnia przy placu Zawiszy. W weekend drogowcy wymienią nawierzchnię na ulicy Towarowej przy placu. W czasie robót na wiadukcie nad torami kolejowymi kierowcy będą mieli po jednym pasie. Prace ruszą w piątek wieczorem. W Warszawie rozpoczynają się jesienne porządki. Zajmuje się tym m.in. Zarząd Oczyszczania Miasta, który odpowiada za drogi miejskie, chodniki, torowiska tramwajowe i przystanki autobusowe. 3 spotkania poświęcone przyrodzie. Centrum Edukacji Ekologicznej przy ulicy Papirusów w Warszawie zaprasza dorosłych na 3 różnorodne spotkania poświęcone przyrodzie, ekologii oraz historii tego wyjątkowego miejsca. Pierwsze już w sobotę. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
9: Elektryczne gitary, człowiek z liściem na 106,2 FM.

0: jutro. All Good Things. Na antenie Radia Warszawa 21 minut do 15.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Za chwilę u nas także Stanisław Sojka i jego tolerancja. No niestety nie tolerują nowego wypieku w jednej z piekarni warszawskiej, fani cebularza lubelskiego. No, nie spotkało się z entuzjazmem pojawienie nowego produktu w jednej z piekarni, która pochwaliła się, że wprowadza do sprzedaży cebulak warszawski. Cebulak warszawski. No i było oburzenie w komentarzach, że jak to, cebularz jest tylko lubelski, a nie może być warszawski, że to jest kradzież. Prawda jest taka, że cebularz lubelski jest zarejestrowany w Unii Europejskiej jako chronione oznaczenie geograficzne, a ochrona dotyczy konkretnej nazwy. A tu nie mamy cebularza lubelskiego, tylko cebulak warszawski. No, co, o co chodzi? Skąd ta awantura cała? No i wspomniany Stanisław Sojka. Już teraz dla Was.

0: Toma Lambada na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Ci warszawiacy, mieszkańcy Warszawy, którzy korzystają z linii tramwajowej 4 czy 10 dziś, na pewno się ucieszyli, gdy dowiedzieli się, że od dzisiaj właśnie te tramwaje pojadą znacznie dalej, aż do przystanku Aleja Lotników. Wróciły te tramwaje na Puławską, a za przystankiem Aleja Lotników będzie zlokalizowany tymczasowy rozjazd nakładkowy. Prace remontowe będą teraz prowadzone wzdłuż torowiska oraz w stronę pętli Wyścigi. Z kolei już na bliższy weekend tramwaje nie pojadą ulicą Słomińskiego. Ten remont jest konieczny, bo jak czytamy w komunikacie, ostatni remont główny torowisko w tym miejscu przechodziło 26 lat temu. Teraz mrozu zalia odpowiedni moment.

0: Cliff Richard, The Millennium Prayer. A my zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Często się modlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże na nią, ponieważ jest niewdzięczna. Całą duszę wytężam, aby ją bronić. Nieustannie przypominam Bogu Jego obietnicę miłosierdzia. Kiedy widzę Jego zagniewanie, rzucam się z ufnością w przepaść miłosierdzia i w nim zanurzam całą Polskę. A w ten czas nie może użyć swej sprawiedliwości. Ojczyzno moja, ile Ty mnie kosztujesz? Nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za Ciebie.

Nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. W godzinie krzyżowej śmierci, Jezu, Twoja matka była przy Tobie. Łączyła się w cierpieniu z wszystkimi matkami, które patrzyły i patrzą z bezradnością na śmierć swoich dzieci, małych, dorastających i już dorosłych, ale zawsze dzieci. To, że jej serce nie pękło, to łaska Ojca, którą obiecał jej w momencie zwiastowania. Tylko Boża moc sprawiła, że była pod Twoim krzyżem, krzyżem własnego Syna, i nie traciła wiary. Wierzyła, że moc Najwyższego osłoni Ciebie, Jezu, i Twą Matkę, że plan Ojca, jeszcze nieodkryty, zajaśnieje nadzieją. Uczymy się więc od Ciebie, Jezu, że lęk przekracza się, ufając miłości Ojca, która jest silniejsza nawet od śmierci. Od Twojej Matki uczymy się, że lęk przekracza się, wchodząc w to, co trudne, i pamiętając o Bożej obietnicy. Święta Faustyna też doświadczała, że realizacja Bożych planów była ponad jej siły. Jednak starała się, ponaglana przez Ciebie, podejmować misję proroka miłosierdzia. Dlatego powiedziałeś do niej: córko moja, nie lękaj się tego, co przyjdzie na Ciebie. Nie dam Ci ponad siły. Znasz potęgę łaski mojej. Niech to wystarcza. Jezu konający, staję przy Tobie z wszystkim, czego się boję. Tak po ludzku się lękam. Choroby, cierpienia, śmierci, trudnych relacji i utraty pracy. Nie chcę uciekać od trudu. Chcę mimo to wejść razem z Tobą i Twoją Matką w to, co mnie przerasta. Niech Twoja męka nie pozostanie daremna. Niech krew i woda wypływające z Twojego przebitego boku wzmocnią moją wiarę, nadzieję i miłość. Niech Twoja łaska zwycięża moją nieufność, aby potęga Twojego miłosierdzia zatriumfowała w mojej słabości.

Dobry pasterzu, który znasz swoje owce i one Cię znają, umacniaj na drodze kroczenia za Tobą Ojca Świętego Leona, biskupów, kapłanów i wszystkie osoby Bogu poświęcone, zwłaszcza postulantki, które dziś rozpoczną formację w naszej rodzinie zakonnej. Daj łaskę męstwa wyznawania wiary osobom prześladowanym oraz trwały pokój i zgodę w krajach, gdzie toczą się konflikty zbrojne i cierpią niewinni ludzie. Oświecaj mądrością Ducha Świętego rządzących naszą Ojczyzną i wszystkimi państwami. Przytul, Panie, do swego serca tych, którzy nie mają dachu nad głową, pracy i szukają sensu życia.

Twoje miłosierdzie ogarnie pielgrzymujących do tego sanktuarium oraz tych, którzy teraz z nami modlą się przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
2: Ojcze Spradwieczny, ofiaruję Tobie ciało i krew, duszę i boskość Twojego najmilejszego Syna i Pana naszego Jezusa Chrystusa.

0: dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue e l'anima alla divinità del tuo diletissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Wielbi dusza moja Pana za Maryję, Matkę Miłosierdzia. I raduje się duch mój w Jezusie, moim Zbawcy, który oddał za mnie życie. Chwała Tobie, Panie, za wielkie rzeczy, jakie w swej wszechmocy uczyniłeś każdemu człowiekowi. Święte jest Twoje imię, bo swoje miłosierdzie zachowujesz na pokolenia i pokolenia dla tych, co Ci ufają.

Wysłuchaliśmy transmisji Koronki do Miłosierdzia Bożego, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas na fragment Ewangelii. Komentuje Ewangelię ksiądz Krzysztof Stosur, a komentuje ksiądz Piotr Marchalewski.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się. A kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się tak, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy czas i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.
1: Modlitwa Ojcze Nasz nazywana jest modlitwą pańską, ponieważ nauczył jej nas sam Pan Jezus. I my dokładnie znamy słowa tej modlitwy na pamięć. Zapewne jest to jedna z pierwszych modlitw, której się nauczyliśmy jeszcze jako małe dzieci. Ale o co chodzi w tej modlitwie? Czy o wypowiadanie słów w niej zawartych? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zobaczmy, co kierowało apostołami, którzy Jezusowi postawili pytanie, jak się modlić. Chcieli nauczyć się modlić. Pociągało ich świadectwo modlitwy uczniów Jana Chrzciciela. Zresztą sami apostołowie widzieli przecież Jezusa, który wiele razy udawał się na modlitwę, na spotkanie z Bogiem Ojcem. Tak, modlitwa to spotkanie z osobą boską. Podobnie jak spotykamy się ze sobą, liczymy na obecność czyjąś, słuchamy, mówimy, nieraz milczymy, po prostu jesteśmy. Tak słowa modlitwy pańskiej mają nam pomóc kierować swoją uwagę na osobę Boga, z którą się spotykam. Jednocześnie modlitwa Ojcze Nasz zawiera 7 próśb, które pomagają mi wyrazić siebie wobec wszechmogącego Boga, wyrazić wszystkie swoje potrzeby, które są zawarte w tych 7 prośbach. Podobnie dzieje się na modlitwie różańcowej, której istotą jest spotkanie z Bogiem, medytacja, rozważanie treści tajemnicy różańcowej. Pomaga mi tutaj Maryja, która jakby za rękę prowadzi mnie do Jezusa. Dziś zresztą przeżywamy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Dziękujmy zatem za modlitwę Ojcze Nasz, za te słowa, za te 7 próśb. Dziękujmy za Różaniec Święty, który jest modlitwą medytacji. Dziękujmy za modlitwy, które uczą nas spędzania czasu z Bogiem. I prośmy jednocześnie o gorliwość w uczeniu się modlitwy spotkania z Jezusem i przez to stawania się Jego uczniem.

0: Krzysiu, a łącz, let the sun go down me na antenie Radia Warszawa. Jest punktualnie 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Po ataku nożownika w Ostrołęce rannych jest 10 osób, w tym sprawca, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Sprawca ranił uczniów szkoły, nauczycieli oraz osoby postronne w parku. Ulica Lizbońska w Warszawie do remontu. Ta droga na Saskiej Kępie będzie miała nowy asfalt. Początek prac na odcinku między Urugwajską i Afrykańską w piątek. Drogowcy rozpoczną roboty od chodników. To będzie wyjątkowa okazja, by zajrzeć na teren budowy stacji metra Chrzanów. Mieszkańcy stolicy będą mogli zajrzeć na stację linii M2 w sobotę od godziny 11 do 15. Obowiązują długie spodnie, zabudowane obuwie oraz kaski i kamizelki odblaskowe. Na spotkanie poświęcone miejskiej przyrodzie zaprasza w październiku dorosłych Centrum Edukacji Ekologicznej w Lesie Młociny. W programie m.in. spacer śladami ptaków, poznawanie historii krajobrazu oraz wykład o botanice sądowej. Najbliższe spotkanie dla uczestników już w sobotę. Ursynów organizuje zawody pływackie dla najmłodszych. Foki na start to inicjatywa dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji przeznaczona dla dzieci do 6 roku życia. Rywalizacja odbędzie się w najbliższą sobotę na pływalni Aqua Relax. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Dzień dobry Państwu. Z okazji 35-lecia powstania Radia Warszawa życzę rozgłośni i jej słuchaczom wszystkiego najlepszego i co najmniej kolejnych 35 lat owocnej pracy. Wszystkiego najlepszego. Krzysztof Cugowski.

0: samotny dom na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: 20 minut do godziny 16. Wcale nie musi być ten dom taki samotny. Tego oczywiście życzymy wszystkim, aby było gwarno, aby było wesoło. Można ten czas spędzać razem, na przykład na jesiennych warsztatach krawieckich i do tego bezpłatnych. One już się odbywają, ale terminy październikowe, listopadowe, jak widzę, są cały czas dostępne i 13 października się odbywają te szkolenia, te warsztaty i 19 do 24, 27 do 30 października, ale daty może wam nie powiedzą wszystkiego. Więcej dowiecie się, jeżeli poszukacie pracowni Taka Szpilka. FabLab Taka Szpilka organizuje darmowe warsztaty krawieckie, tematyczne w październiku i listopadzie i są to warsztaty bezpłatne. Jak wyszukacie w wyszukiwarce internetowej FabLab Taka Szpilka warsztaty, to myślę, że informacje znajdziecie.

0: Kibla, to tyle mogłem ci dać.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: No, lato rzeczywiście dało nam już wszystko, co mogło od siebie dać, ale wciąż jakby tak, może nie letnio, ale wiosennie na pewno jest za oknami. Korzystajmy z tego. Mam nadzieję, że skorzystacie także z naszego zaproszenia. Zapraszamy na wspólne świętowanie już najbliższą sobotę o godzinie 18:00. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego, podczas której homilię wygłosi biskup Jacek Grzybowski, a po Eucharystii odbędzie się koncert chóru Musica Sacra pod dyrekcją profesora Pawła Łukaszewskiego. Wstęp jest oczywiście wolny, to nasze zaproszenie, ale też forma podziękowania za wsparcie, jakie okazaliście, drodzy słuchacze, w ostatnich tygodniach, przekazując 150 tysięcy na rozwój Radia Warszawa, konkretnie na remont naszego studia emisyjnego. Bardzo jesteśmy Państwu za to wdzięczni. Zapraszamy na to spotkanie i mszę. Sobota, 10 października, godzina 18:00.

0: Bednarek w utworze My. No właśnie, jakie my? My Polacy podejmujemy decyzje wyborcze, na jakiej podstawie podejmujemy te decyzje wyborcze. O tym będę rozmawiał z gościem Radia Warszawa, profesorem Bartłomiejem Biskupem, politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego. W przyszłym roku wybory, w ubiegłym roku mieliśmy wybory. Co dla Polaków jest najważniejsze, jeśli podejmujemy decyzje na temat właśnie, na tematy polityczne, wyborcze? Co jest kluczowe? Co jest najważniejsze? Jakie są te kryteria? O to właśnie będę pytał eksperta, politologa, profesora Biskupa, który będzie gościem Kwadrans po 16, a za moment zbliża się 16, wówczas na naszej antenie garść informacji z kraju i ze świata.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10:30.
2: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Czym jest prawda?
5: To pytanie Poncjusza Piłata odbija się echem w duszy człowieka XXI wieku.
4: Czy można mimo niesprzyjających okoliczności przybliżyć się do prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku?
5: Do wspólnego poszukiwania prawdy zapraszamy Państwa w nowym programie Poznacie Prawdę.
4: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa.
5: Premiera w każdą środę o godzinie 20. Zapraszają
4: Weronika Ostrowska
5: i Kacper Kowalczyk.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salvenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
7: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
1: O reklamie.
0: Jest punktualnie 16. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Dawid K. z zarzutami chodzi o aferę w Szpitalu Południowym. Atakował szkole i parku, nożownik z Ostrołęki zatrzymany. Władze Wawra nagrodzą zaangażowanych w życie dzielnicy mieszkańców. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła lekarzowi Dawidowi K. zarzut oszustwa na szkodę Szpitala Południowego. Śledczy twierdzą, że poprzez przedstawienie nierzetelnych faktur miał doprowadzić do strat przekraczających 580 tysięcy złotych. Mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
9: Pierwsze śledztwo dotyczy oszustwa na szkodę warszawskiego Szpitala Południowego w związku z przedłożeniem nierzetelnych faktur i wyłudzeniem kwoty około 500 tysięcy złotych. Zgromadzona została dokumentacja pracownicza nie tylko ze Szpitala Południowego, ale również ze Szpitala Brudnowskiego, z różnych przychodni, szkół wyższych, w których lekarz był zatrudniony. Zwrócono się do stacji telewizyjnych o przesłanie płyt z nagraniami określonych programów, w których miał występować lekarz.
8: Wobec lekarza zastosowano dozór policyjny, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Po ataku nożownika w Ostrołęce rannych jest 10 osób, w tym sprawca, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Dodał, że wśród poszkodowanych jest 5 uczniów szkoły, w której zaatakował Jakub Z.
10: Zostało poszkodowanych łącznie ze sprawcą 10 osób, z czego 9 trafiło do szpitali i było to 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne i, tak jak wspomniałem, dodatkowo sprawca, który też dokonał samookaleczenia.
8: 19-letni Jakub Z jest uczniem szkoły, w której zaatakował. Został zatrzymany przy plaży, ale przedtem zaatakował jeszcze postronne osoby w miejskim parku.
7: To dzieje się w okolicy.
8: Kolejni podejrzani o oszustwa zatrzymani. Mokotowscy policjanci podjęli interwencję wobec mężczyzny, który nerwowo zachowywał się przy bankomacie. Okazało się, że próbował wypłacić pieniądze kobiety, którą wprowadził w błąd, podając się za konsultanta banku.
11: Policjanci podjęli interwencję, a następnie zatrzymali 21-letniego obywatela Ukrainy. Przy mężczyźnie znaleźli 1800 zł w gotówce oraz 2 telefony. Zgromadzone informacje pozwoliły ustalić, że mężczyzna miał wcześniej, podając się za konsultanta technicznego serwisu internetowego, nakłonić pokrzywdzoną do przekazania kodów, a następnie wypłacić z bankomatu pieniądze.
8: Policjanci zatrzymali także podejrzane o oszustwo 2 obywatelki Ukrainy.
11: Według ustaleń śledczych jedna z kobiet miała wypłacać pieniądze z bankomatu, a później pełnić rolę logistyka, odbierać od innych osób gotówkę lub telefony i przekazywać je dalej. Druga miała uczestniczyć w odbieraniu pieniędzy. Podczas zatrzymania i przeszukania policjanci zabezpieczyli m.in. gotówkę, telefony, karty SIM, karty płatnicze oraz dokumenty.
8: Zatrzymanym grozi 8 lat więzienia.
7: Takie są lokalne inicjatywy.
8: Władze Wawra nagrodzą mieszkańców angażujących się w życie lokalnej społeczności. Ruszył nabór do konkursu Wawerski Wolontariusz Roku, mówi Piotr Jaszczuk z Urzędu Dzielnicy.
12: Wydarzenie powstało po to, by pokazać szerszej publiczności naszych cichych bohaterów oraz promować ideę bezinteresownej pomocy. Co bardzo ważne, w tym konkursie nikt nie może zgłosić się sam. Nasi społecznicy są skromni, dlatego zadanie spoczywa na mieszkańcach. Każdy z Państwa, mieszkańcy, organizacje pozarządowe, szkoły czy grupy sąsiedzkie, może zgłosić swojego kandydata.
8: Wyróżnienia zostaną przyznane m.in. w takich kategoriach jak wolontariusz roku, młody wolontariusz oraz wolontariusz międzypokoleniowy. Akcja jest organizowana w ramach 5. gali wolontariatu Wawra.
12: Jeśli znacie kogoś, kto swoim zaangażowaniem bezinteresownie czyni dobro w Wawrze, zgłoście go do konkursu. Procedura jest prosta. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy przygotowany przez Urząd Dzielnicy Wawer. Znajdziecie go Państwo na stronie wawer.um.warszawa.pl.
8: Wolontariuszy można zgłaszać do końca października.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Wciąż ciepło. Temperatura odczuwalna aktualnie 19 stopni Celsjusza. Najniższa w ciągu najbliższych kilkunastu godzin 8 stopni, więc ta noc i wczesny ranek chłodniejsza niż noc, która za nami. Aczkolwiek jutro wciąż ciepło, nawet do 21-22 stopni Celsjusza. Nie tak słonecznie jak dzisiaj, ale też słońce nam będzie towarzyszyło. No i pojawi się deszcz, ale to w nocy z czwartku na piątek.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Tak właśnie to u nas wygląda, zmienia się pora roku, jest już jesień, która oczywiście zagościła na dobre, aczkolwiek taką jesień chyba szanujemy, chyba lubimy złotą polską. Te liście rzeczywiście już spadają, już są żółte, czasami brązowe. Nas to cieszy. Przechadzałem się dziś Saską Kępą. Pięknie to wygląda, nie tylko pewnie Saska Kępa, ale akurat tam dzisiaj byłem. Myślę, że cała Warszawa urokliwa. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko i zapraszam. A propos pór roku. Wiktor Waligura. 4 pory roku na 106,2 FM.

0: Wiktor Waligura, 4 pory roku na 106,2 FM.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: W studiu Radia Warszawa już z nami zapowiadany gość, profesor Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski. Kłaniam się, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
0: Jak mija ten czas? Bo rozumiem, że październik, początek października to już jest taki gorący czas pracy na uczelni.
2: No na uczelni tak, to już wrzesień, październik, początek października, pierwszy tydzień w tym teraz wykładów, także jest dobra pogoda, także nie bardzo ma co siedzieć w salach wykładowych, dokładnie. Ale musimy.
0: Nie ma co narzekać na pogodę, ale czy wykładowcy akademicy to są, to jest ta branża, ten zawód, który ma najdłuższe wakacje?
2: No nie do końca chyba, chociaż mamy dosyć, to sierpień jest takim sztywnym miesiącem wakacyjnym, ale w lipcu
0: zawsze w
2: są,
0: sierpniu wakacje.
2: Tak, w lipcu obrony, we wrześniu zwykle dużo konferencji też, obron, przygotowań, także dosyć długo, ale nie aż tak.
0: Dziś porozmawiamy o decyzjach wyborczych Polaków. Na jakiej podstawie są podejmowane? Bądźcie z nami. Jeszcze rzut okiem na sytuację drogową w stolicy. Sprawdzam, jak to w tym momencie wygląda. Jeżeli chcemy wydostać się z centrum Warszawy, jedziemy w kierunku Marek. Podróż trwa 43 minuty. Jeżeli jedziemy do Łomianek, około 50 minut. Podobnie też Konstancin Jeziorna. Około 40 minut musimy zaplanować, jeżeli z centrum Warszawy jedziemy do Pruszkowa czy do Starej Miłosnej. 3 kwadranse do Nadarzyna i Marek. Cierpliwości i rozwagi. A ja z panem profesorem wracam do państwa już za kilka chwil.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Bridges Alone. Ja w studiu Radia Warszawa nie jestem sam. Czas na...
1: Gość Radia Warszawa.
0: Z nami profesor Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytet Warszawski. Jeszcze raz niskie ukłony, panie profesorze. Będziemy tak trochę z lotu ptaka patrzeć na decyzje wyborcze Polaków. W ubiegłym roku wybory prezydenckie, przed nami w przyszłym roku, no jeszcze można powiedzieć około roku do wyborów parlamentarnych. Chyba najważniejszych, jeśli patrząc na wszystkie te wybory. No i zacznę od razu od tego pytania najważniejszego. Co jest dla Polaków kluczowe, gdy podejmują decyzje wyborcze? Jak pan to jako ekspert, analityk ocenia?
2: No, kluczowe są dwie cechy, czy dwa obszary, że tak powiem. Takim pierwszym obszarem oczywiście jest ekonomia. Znaczy nie ekonomia w tym dużym słowa znaczeniu, tylko portfel, on tak bym powiedział, pieniądze. Dlatego, że te decyzje wyborcze, to szczególnie w wyborach parlamentarnych, częściowo w samorządowych, bo w prezydenckich to tak nie do końca. Prezydenckie to bardziej taki plebiscyt popularności.
0: Na konkretną osobę.
2: Tak, celebrycki bardziej. Natomiast tutaj chodzi o to, co na tych rządach zyskamy albo stracimy, czyli te obietnice wyborcze o charakterze ekonomicznym są bardzo ważne.
0: Czyli obietnice, Polacy oceniają, analizują obietnice, czy oceniają, jak mi się w tym momencie żyje? Jeżeli mi się pod tymi rządami, nie wiem, dobrze żyje, to będę głosował na tych.
2: Tak,
0: a jak mi kojarzę, że tamte poprzednie rządy były lepsze, to będę na tych poprzednich. Ale jeżeli ktoś nie rządził, to nie mamy za bardzo co oceniać. Musimy bazować tylko i wyłącznie na programie wyborczym.
2: Tak, to wtedy obietnice. No, znaczy w tych całym szeregu tych czynników ekonomicznych jest na przykład coś takiego jak właśnie to, co pan rektor powiedział, że jak nam się żyje, poczucie zadowolenia z życia właśnie tego ekonomicznego i nie tylko ekonomicznego. To też jest badane. I oczywiście partie, które rządzą w danej chwili, no jeżeli to poczucie jest wysokie, no to mają większe szanse na przedłużenie na przykład tego swojego mandatu. Więc to, jak nam się żyje, na ile sobie i komu zawdzięczamy przede wszystkim to, że nam się żyje lepiej lub gorzej, prawda, na co nas stać, czy na więcej wakacji, mniej wakacji, więcej jakichś tam dóbr materialnych, czy mniej. I pod tym kątem są politycy właśnie oceniani.
0: To powiedziałby, że to jest pan pierwsze kryterium.
2: A drugie duże kryterium, bo tam tych kryteriów jest oczywiście dużo więcej, natomiast drugie duże kryterium to są jednak emocje. I tutaj przede wszystkim chodzi
0: tylko,
2: o to...
0: że to jest bardzo duży worek, no ciekawe
2: bardzo
0: co.
2: Duży worek, ale chodzi o to, kogo uda się zmobilizować i zdemobilizować, jak to się mówi, czyli kto pójdzie do tych wyborów. Ile z tych elektoratów pójdzie, a ile nie pójdzie. Dlaczego? Bo to mówimy to tak, jakby to była taka trochę czysta karta i każdy podejmuje sobie decyzję od nowa. No tak nie jest, dlatego że jednak ludzie mają jakieś swoje poglądy zakorzenione.
0: Sympatie, antypatie.
2: No właśnie, czy tam czasami to są, nie wiem, rodzinne, czasami po prostu ktoś jest konserwatystą, liberałem.
0: Albo jakaś decyzja urzędnika na przykład zapadła w kontekście jakiejś rodziny i już ludzie
2: tak
0: sobie
2: jest.
0: To
2: ludzie są zrażeni.
0: Przypisują sobie do konkretnej opcji.
2: Na przykład albo zadowoleni, prawda, z danej decyzji. Więc te decyzje, one są ukształtowane i te postawy wyborcze są ukształtowane. W związku z tym my mówimy raczej o tych, po pierwsze, którzy się wahają. A takich jest, no, według różnych badań, ale mniej więcej między tam 8 a 15%.
0: Przy każdych wyborach?
2: Tak, w społeczeństwie. Czyli nie ma ich aż tak dużo.
0: Czyli za każdym razem partie polityczne walczą o ten elektorat między 8 a 15%, który decyzję podejmuje przed wyborami.
2: Tak, najczęściej w ostatniej chwili, też przed wyborami. No i w związku z tym też ważne jest, co zrobi reszta. Czyli ci, którzy będą na nas prawdopodobnie głosować, no to trzeba ich zmobilizować do tego, żeby poszli do tych wyborów, bo już oni decyzji nie zmienią, nie będą głosować na inną partię polityczną, ale chcielibyśmy jako partia polityczna, z tej perspektywy to oceniając, żeby oni poszli, a z kolei naszych przeciwników chcemy zdemobilizować, czyli elektoraty naszych przeciwników. Czyli to jest ta skomplikowana gra, prawda? Na ile my tutaj z jednej strony wzbudzimy emocje naszych wyborców, żeby oni poszli i powiedzieli, byleby tylko nie ci nasi przeciwnicy wygrali, głosujmy na tę naszą partię, chociaż ona błędy robi, źle rządzi, ale byleby nie tamci. A z drugiej strony też w przypadku szczególnie partii na przykład radykalnych, skrajnych, czy z lewa, czy z prawa, to chodzi o to, żeby uspokoić resztę elektoratu, powiedzieć, nie, no my nie jesteśmy tacy skrajni, my tak naprawdę to jesteśmy tacy, takie słodkie misie, to tam nie musicie się martwić, zostańcie w domach, prawda? Bo to nie ma takiego zagrożenia, że my coś złego tutaj zwojujemy w tym państwie. Więc no mniej więcej na takich biegunach ta gra wyborcza się toczy.
0: No właśnie, ta mobilizacja i demobilizacja jest kluczowa. Widzimy pewne metody, obserwujemy je, no ale nie, umawialiśmy się na rozmowę z lotu ptaka, więc precyzyjnie w polską politykę nie będę wchodził, ale zapytam może o moment, bo powiedziałem za rok wybory, ale mam wrażenie, że no już wraz z początkiem września, po wakacjach, już te emocje znów rosną, znów jest mobilizacja partii politycznych, ruszają w teren, już sobą chcą Polaków zainteresować i swoim programem. Jesteśmy w momencie jakiejś prekampanii, panie profesorze?
2: No, tego nie musimy tego nazywać prekampanią, dlatego, że w politologii mamy takie określenie kampania permanentna. Ono jest obecne w literaturze już od 1982 roku, dokładnie podam, pierwsza książka na ten temat wyszła w Stanach Zjednoczonych. Więc rzeczywiście tutaj jest takie ukuło się określenie jak prekampania, ale to ono jest błędne, już tak powiem jako naukowiec. Okay. Więc po prostu to jest kampania permanentna. To znaczy te granice nam się zatarły pomiędzy prowadzeniem kampanii wyborczej, a rządzeniem, czy byciem pomiędzy tymi kampaniami. No i de facto każdy polityk swoimi działaniami już pracuje na kolejną kampanię, a i rok przed wyborami to już jest praca taka bardzo intensywna. Intensywne komunikowanie, używanie różnych argumentów pozytywnych, negatywnych, ta walka wyborcza, którą też obserwujemy, też z negatywnymi oczywiście skutkami. I ona, to już trwa, tak? Dlatego, że ten wynik będzie za rok i głosowanie będzie za rok, ale to wszystko, co się teraz dzieje, będzie oceniane przez ten rok.
0: Dla politologa to bardzo proste pytanie, wręcz podstawowe. Dla studenta to już w ogóle podstawy podstaw. No ale dlaczego wybory parlamentarne nazywane są tymi najważniejszymi?
2: No dlatego, że rząd ma najwięcej kompetencji po prostu. Od rządu najwięcej zależy w polskim ustroju politycznym.
0: No ale widzimy, rząd mówi, że prezydent wetuje tyle ustaw i oni mają związane ręce. To mogą rządzić, czy nie mogą?
2: No mogą, oczywiście mogą. Rola prezydenta jest oczywiście też w polskim systemie taka, powiedziałbym, niedoprecyzowana, dlatego, że z jednej ma silny mandat, ma prawo weta, ale nie ma dużej części władzy wykonawczej, a na przykład rząd dysponuje siłą. Proszę zobaczyć, co się dzieje na przykład w wymiarze sprawiedliwości, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Co chwilę ktoś straszy, że użyje jakiejś tam policji, nie policji. No to jest najważniejsze w tym sensie, że jeżeli ktoś ma siłę, nagą siłę, no to wtedy jakby ma najcięższe argumenty.
0: No tak, no bo decyzje ministra spraw wewnętrznych i administracji w tym przypadku, no muszą być uznawane przez służby mundurowe, w tym przypadku policję.
2: No po prostu, policja musi wykonywać rozkazy,
0: prezydent,
2: prawda?
0: No więc, to co najwyżej, to jego straż tam, jakaś ochrona.
2: Służba ochrony państwa, która też podlega rządowi, tak. Więc prezydent nie ma takich instrumentów, więc pod tym względem rzeczywiście te wybory parlamentarne są najważniejsze, chociaż rząd jest trochę zależny od prezydenta, bo prezydent oczywiście ma prawo weta. Nie może go nadużywać, dlatego, że wtedy został określony wetomatem, co w statystyce nie ma potwierdzenia, dlatego, że tych wet jest tam, powiedzmy, nie wiem, 17% chyba, bo to się zmienia.
0: Znaczy, patrząc na liczby, to jest to liczba imponująca. Procentowo oczywiście wiadomo, że więcej...
2: Jest imponująca oczywiście, bo tamci mieli, nie wiem, 4% czy...
0: Ale wiadomo, że zdecydowana większość ustaw jest podpisywanych, patrząc już na statystyki, podsumowując ten już ponad rok prezydentury. A gdyby pan miał tak zaryzykować, jakie będą główne tematy tej kampanii już przyszłorocznej? Co będzie nam najbardziej uwagę zajmowało, albo czym politycy będą nas, wyborców, chcieli zainteresować?
2: No ja myślę, że bezpieczeństwo to bezapelacyjnie, tak? No to widzimy już dzisiaj w tych narracjach partyjnych i zresztą w tym też, co się dzieje na zewnątrz. No i też ekonomia, to myślę, że opozycja będzie chciała wrócić do tematów kosztów życia, rosnących rachunków i służba zdrowia w tym kontekście też, prawda? Czyli dostęp równy, nierówny do służby zdrowia, rosnące koszty funkcjonowania służby zdrowia w Polsce, to na pewno. No i będzie dużo takich emocji politycznych, to znaczy wydaje się, że dzisiaj rząd też już kontynuuje, czy może z nową siłą te różne tematy tak zwanych rozliczeń i tak dalej, bo to zawsze emocjonuje, mobilizuje ten elektorat właśnie twardy, prawda? To jest właściwie po to zrobione, chociaż te tematy, one nie są popularne, bo w badaniach CBOS-u one zeszły tam już na któryś tam 6., 8. plan, natomiast to jest dla własnych elektorat więc to też będziemy obserwować.
0: Wybory parlamentarne też są ciekawe, bo wcale nie trzeba mieć większości, żeby rządzić, prawda?
2: No, czy nie trzeba, no jeżeli mamy rząd większościowy, znaczy nie trzeba, trzeba zrobić koalicję, albo trzeba mieć, można rządzić w mniejszości, to jest dosyć trudne. No, trzeba by było współpracować trochę z prezydentem, zresztą ten ustrój jest tak skonstruowany, że w ogóle należałoby współpracować z prezydentem.
0: Czasami się to udaje, ale tylko czasami.
2: Czasami się udaje.
0: Profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, był moim Państwa gościem na antenie Radia Warszawa. Bardzo dziękujemy Panie Profesorze za to spotkanie.
2: Dziękuję również.
0: No i oczywiście czekamy, będziemy obserwować tę kampanię wyborczą w przyszłym roku. Prawdopodobnie pewnie w październiku, tak to się utarło w Polsce.

0: Leona Lewis. Bleeding Love na antenie Radia Warszawa. Za chwilę 16.30 i wiadomości z życia kościoła.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kościół otwarty czy konserwatywny?
3: Charyzmatycy czy tradycjonaliści?
2: Prawda niezmienna czy zależna od okoliczności i opinii?
3: Do wspólnego poszukiwania prawdy o Bogu, Kościele i człowieku zapraszamy w programie Poznacie Prawdę.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa premiera w każdą środę o godzinie 20 oraz w niedzielę o godzinie 8 rano.
3: Zapraszają
2: Weronika Ostrowska
3: i Kacper Kowalczyk.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 16.30.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Dziś w Watykanie rozpoczęło się spotkanie przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata. Tematem obrad jest dziesięciolecie dokumentu Amoris Laetitia. To adhortacja powstała jako owoc dwóch synodów biskupów na temat małżeństwa i rodziny, które miały miejsce w Rzymie w 2014 i 2015 roku. To rozmowa o tym, czym żyje współczesna rodzina, wyjaśnia ksiądz Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.
5: Papież Leon zaznaczył w tym swoim zaproszeniu, w jaki sposób dzisiaj współczesnej rodzinie głosić Ewangelię. I to będzie namysł tak naprawdę episkopatów świata.
4: Polskę reprezentuje arcybiskup Tadeusz Wojda, który jedzie tam z głosem polskiego kościoła, wyjaśnia duchowny.
5: Zwrócił się do Rady do spraw rodziny z prośbą o przygotowanie właśnie takich przemyśleń, takiego trochę dokumentu 10 lat Amoris Laetitia w Polsce. Później ten dokument, najpierw przygotowany przez świeckich w ramach Rady do spraw rodziny, został przedstawiony księżom biskupom podczas zebrania konferencji Episkopatu Polski w Łomży i z takim głosem ksiądz arcybiskup Tadeusz jest teraz w Rzymie właśnie na tym spotkaniu.
4: A więcej na temat spotkania oraz samego dokumentu Amoris Laetitia i wyzwań duszpasterstwa rodzin w dzisiejszej rozmowie z cyklu Poznacie Prawdę. O 20 na antenie Radia Warszawa zaprasza Kacper Kowalczyk. Papież Leon XIV mianował arcybiskupa Jana Romea Pawłowskiego nuncjuszem apostolskim w Irlandii. Duchowny, który dotychczas reprezentował stolicę apostolską w Grecji, obejmie też placówkę w Dublinie. Arcybiskup Pawłowski pochodzi z Biskupca. Święcenia kapłańskie przyjął w 1985 roku w Gnieźnie, a od 1991 pracuje w dyplomacji stolicy apostolskiej. Pełnił misję m.in. w Afryce, Azji i Ameryce Południowej.
6: To się dzieje w Kościele.
4: Diecezja warszawsko-praska przypomina o właściwych zasadach sprawowania Wigilii Paschalnej. Komisja Liturgiczna wydała wczoraj dokument w tej sprawie. Czytamy w nim o decyzji biskupa warszawsko-praskiego Romualda Kamińskiego, który postanawia, że liturgię Wigilii Paschalnej wolno rozpocząć najwcześniej o godzinie 20. Tę decyzję wyjaśnia w rozmowie z Radiem Warszawa ksiądz Paweł Cieślik, przewodniczący tej komisji.
7: Marszał Rzymski mówi właśnie o tym, że obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy. Nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc. W praktyce ta sprawa wyglądała różnie. Zdarzały się przypadki celebrowania tej liturgii w takiej porze wieczornej, jeszcze wtedy, kiedy było jasno, co siłą rzeczy miało też wpływ na przebieg obrzędów i ich właściwe rozumienie. Stąd właśnie inicjatywa Komisji Liturgicznej służy temu, żeby tę kwestię uporządkować.
4: W przypomnianych przez Komisję przepisach liturgicznych jest też wskazanie, że paschał używany w liturgii powinien być zawsze z naturalnego wosku,
7: którym śpiewamy potem w orędziu wielkanocnym, że jest owocem pracy pszczelego roju. To bardzo ważne jest to, aby ten znak był rzeczywiście poprawny, właściwy, a to jest możliwe wtedy, kiedy paschał jest wykonany z wosku. Stąd właśnie taki postulat i te wszystkie sytuacje, kiedy zdarzało się, że paschał był sztuczny, był w formie plastikowej, zasługują na korektę.
4: Choć mszał rzymski dopuszcza odprawianie procesji rezurekcyjnej zarówno w nocy po Wigilii Paschalnej, jak i rano w niedzielę wielkanocną, komisja zachęca do rozważenia celebrowania tej procesji właśnie po Wigilii, czyli jeszcze wieczorem. W piątek ulicami Warszawy przejdzie 10. nocna droga różańcowa. Ta wyjątkowa modlitewna wędrówka rozpocznie się po mszy o godzinie 21 w konkatedrze na Kamionku. Eucharystii będzie przewodniczył biskup Romuald Kamiński. Ideę i historię nocnej modlitwy różańcowej wyjaśniał w Radiu Warszawa dyrektor drogi Dariusz Ligenza. Podkreślił, że inicjatorem takiej modlitwy jest ksiądz Roman Kot.
8: Mając na uwadze fakt, że w Pompejach również jest taka tradycja nocnych czuwań, modlitwy, różańcowej rozważań, świadectw, więc wyszedł z taką inicjatywą organizacji takiego nocnego różańca, polegającego na swego rodzaju takiej pielgrzymce, która poprzez 20 kilometrów, co kilometr jedno wydarzenie wspominane z kolejnych tajemnic różańca świętego.
4: Tegoroczna pielgrzymka przejdzie skąd katedry warszawsko-praskiej i zakończy się sobotnią mszą świętą o godzinie 7 w kościele Matki Bożej Pompejańskiej. Przejście uczestników odbywać się będzie w grupach z przewodnikiem i lektorem Słowa Bożego. Co kilometr będą prowadzone krótkie rozważania kolejnych tajemnic różańca świętego. Radio Warszawa jest patronem medialnym wydarzenia.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Witajcie, 35-lecie Radia Warszawa. I chcę podziękować wszystkim tym, którzy je tworzyli, wszystkim, którzy tworzą je. Chcę wam też podziękować za spotkania, w których uczestniczyłam, bo wielokrotnie u was byłam i bardzo miło to wspominam. Chcę pozdrowić wszystkich słuchaczy, bo to my wszyscy jesteśmy Radio Warszawa. Ci, którzy je tworzą i ci, którzy słuchają. I życzyć, żeby było coraz lepsze i żebyśmy byli razem. I radości, i pokoju, i piękna w tym radiu. Antonina Krzysztoń.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Już wkrótce w stolicy manifestacja przeciwko przemocy wobec Ukraińców. Taka jest zapowiedziana na przyszłą sobotę w centrum Warszawy. Przeciw przemocy i dyskryminacji wobec osób pochodzących z Ukrainy. Tak organizatorzy zapowiadają. To wszystko z uwagi na, jak mówią organizatorzy, przypadki agresji wobec dzieci i młodzieży oraz po to, by zebrać podpisy pod petycją skierowaną do Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Początek tej pikiety, tej manifestacji przeciwko przemocy i dyskryminacji odbędzie się w sobotę 17 października przed pomnikiem Mikołaja Kopernika. Organizatorem są przedstawiciele Domu Otwartego. To są uczestnicy mają spotkać się o godzinie 14 przed pomnikiem Mikołaja Kopernika na ulicy Nowy Świat 72. Zgromadzenie potrwa do godziny 16. W zapowiedzi organizatorzy wskazują również na sytuację agresji wobec dzieci, które posługują się językiem ukraińskim. Manifestacja 17 października w sobotę o godzinie 14 na Nowym Świecie. Organizatorem jest Dom Otwarty. A teraz sprawdzamy sytuację drogową w stolicy i okolicy. Aktualny czas dojazdu do Marek z centrum to 40 minut, podobnie też Otwock czy Nadarzyn. Niespełna 40 jedziemy z centrum do Łomianek, Pruszkowa i Starej Miłosnej. Około 50 minut musimy zaplanować, jeżeli chcemy dostać się do Piaseczna, Konstancina czy do Jabłonny. Błonie to ponad godzinna podróż z centrum Warszawy. Cierpliwości i rozwagi.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Phil Collins, Two Hearts na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Pewnie wiele osób o tym myśli. Czy dałoby się zrobić coś w Warszawie, żeby żyło się lepiej? Lepiej parkowało, krócej jeździło, oddychało się lepszym powietrzem? To zagadka dla uczestników wyjątkowej imprezy już przyszły weekend 17 i 18 października. Ale do tego zadania będzie dostępnych wiele danych i wiele informacji. O szczegółach Wojciech Dudkowski.
2: Całe miasto w jednym smartfonie to już prawie możliwe. W ramach otwartego dostępu do danych stolica udostępnia wiele ciekawych i przydatnych informacji, mówi dyrektor Biura Informatyki Miasta Stołecznego Warszawy Joanna Szafarczyk-Kurek.
3: Mamy lokalizację pojazdów, komunikacji miejskiej, rozkłady, ale mamy również dane dotyczące parkingów, taborów, mamy dane z czujników powietrza, dane odnośnie segregacji odpadów i wiele, wiele innych. Też dużym udziałem są dane dotyczące rejestru nieruchomości. Część danych jest aktualizowanych w czasie rzeczywistym, nawet co 10 sekund.
2: Te właśnie dane można nie tylko przeglądać, ale także je opracowywać i wykorzystywać do własnych projektów. I na takie właśnie projekty czekają organizatorzy warszawskiego hackathonu, który zaplanowano na kolejny weekend. To konkurs dla informatyków, ale także tych, którzy mają pomysł, jak usprawnić życie mieszkańców stolicy. Dodaje Magda Gancarek z Akademii Programowania 42 Warsaw.
4: To nie trzeba umieć programować. Będziemy łączyć ludzi o różnych umiejętnościach. Zadbamy o to, żeby przynajmniej jeden programista był w każdym zespole. Natomiast jeżeli ktoś miałby się obawiać, że nie umiem programować, szkoda, ominie mnie tak świetne wydarzenie, nie musi się już wcale martwić.
2: Zapisy na hackathon trwają do jutra, do końca dnia. Na wykonanie projektów uczestnicy hackathonu będą mieli 24 godziny, a następnie zaprezentują je przed komisją. Będą oceniani w trzech kategoriach.
4: Pierwszy z nich to jest Warszawa 2076, czyli taki bardzo futurystyczny obraz Warszawy za 50 lat. Czego będziemy potrzebować, jak będzie wyglądało miasto, jak będziemy tutaj żyć. Tutaj liczymy bardzo na wyobraźnię i kreatywność osób uczestniczących. Drugi temat to Warszawa złap oddech i tutaj będziemy szukać rozwiązań, które będą działać na rzecz takiego zrównoważenia w intensywnym życiu stolicy, w której zawsze dzieje się dużo i szybko, ale jednak potrzebujemy też chwil wytchnienia. A trzeci temat to jest Warszawa Twój Ruch, czyli taki najbardziej otwarty dla osób, które mają swoje pomysły, które nie mieszczą się w poprzednich dwóch kategoriach.
2: Konkurs zakończy się prezentacją prac przed publicznością i jury.
4: Od 11.30 do 13.30 będą trwały prezentacje rozwiązań wypracowanych przed jury. Odbędzie się to tutaj w audytorium i to będzie takie wysłuchanie publiczne. Potem jury ma bardzo mało czasu, bo tylko godzinę na obrady i wybór najlepszych projektów. I o 14.30 ogłaszamy wyniki, rozdajemy nagrody i oficjalnie kończymy całą zabawę.
2: A dla zwycięskich prac w poszczególnych kategoriach przeznaczono nagrody po 4000 zł. Może zatem warto spróbować. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Barry White na 106.2 FM. Za chwilę 17.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jarek, czy ty wiesz, że rano jak dzwoni mi budzik, to jest ciemno?
3: Nie, no co ty? Jak co roku jesienią.
2: A ja jednak jestem co roku zaskoczona.
4: Jesień czy nie, wstać trzeba.
2: A nasze budzenie jest jak złote światło jesiennego poranka otulające pokój.
4: Poetycko, ale i konkretnie. Zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
2: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Weronika Ostrowska
4: i Jarek Wydra.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Miejska członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
3: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
4: od 23 do 25 października
3: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
5: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
6: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
7: Po reklamie.
8: Minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Policyjni pirotechnicy zbadają plecak nożownika z Ostrołęki. Prezydent spotkał się w Manili z filipińską Polonią. Dobrze wykorzystajmy jutrzejszy dzień, radzą meteorolodzy, bo od piątku ochłodzenie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Policjanci zabezpieczyli i zbadają plecak należący do 19-latka, który w jednej z ostrołęckich szkół ranił nożem 9 osób. Na miejsce wezwano pirotechników z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Rzeczniczka mazowieckiej policji podinspektor Katarzyna Kucharska mówi, że funkcjonariusze zatrzymali napastnika, a teraz sprawdzają zawartość plecaka, z którym wszedł do szkoły.
10: Z tego plecaka wydostawał się dym bądź para, nie wiadomo do końca co. Plecak ten został wyrzucony przez jednego z uczniów przez okno i zabezpieczony cały czas jest przez policjantów, a nasi pirotechnicy skierowani zostali na miejsce po to, aby sprawdzić, co dokładnie w tym plecaku się znajduje.
9: Ofiary napadu są pod opieką lekarzy. Ich życie nie jest zagrożone.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Liczy zaledwie 300 osób, ale od lat działa na rzecz wzmacniania relacji Polski z Filipinami. Polonia w tym azjatyckim państwie została doceniona przez prezydenta Karola Nawrockiego. W trakcie spotkania z rodakami w Manili prezydent mówił o potencjale, jaki drzemie w tej części świata i o znaczeniu codziennej pracy filipińskiej Polonii na rzecz wzmacniania relacji dwustronnych między oboma krajami. W dowód uznania tej pracy prezydent odznaczył kilka osób zasłużonych dla Polonii na Filipinach.
11: Mamy Was odznaczonych, którzy kontynuują dialog i współpracę pomiędzy Polską a Filipinami. Są niezbędni, są rzeczywistymi ambasadorami w dialogu pomiędzy Polską a Filipinami. Codzienne relacje między Polską a Filipinami piastujecie właściwie Państwo w tak różnych sektorach życia społecznego, gospodarczego czy życia duchowego.
9: Medal od prezydenta odebrała też siostra Agata Sobczyk ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanego Poczęcia. Siostry Marianki działają w Manili od 6 lat. Siostra Agata mówi, że odznaczenie to wielki honor i świadectwo uznania dla całej wspólnoty. Opowiedziała też o codziennej pracy na rzecz ubogich manilskich kobiet.
12: To nie jest tak, że my te kobiety wyuczymy tego szycia i na tym jest koniec. My je odwiedzamy co jakiś czas i powiem, że takim wielką satysfakcją i takim miłym zaskoczeniem jest dla nas, jak widzimy, jak ich życie się zmienia na lepsze, że nagle w domu na przykład pojawi się stół. Dla nas w Polsce jest to coś normalne, w slumsach niestety nie, że dzieci nagle zaczęły chodzić regularnie do szkoły, ponieważ matkę jest na to stać, żeby kupić ten mundurek szkolny.
9: Siostry Marianki realizują projekty krawieckie dzięki wsparciu polskiej ambasady. W sumie w ciągu 4 lat, dzięki wsparciu z Polski, szyć nauczyło się 150 kobiet ze slumsów w Manili.
13: Dzieje się blisko.
9: Rozpoczął się kolejny etap remontu torowiska na Puławskiej w Warszawie. Tramwaje wróciły tam na końcowy odcinek trasy, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
14: Od dzisiaj tramwaje linii 4 i 10 dojeżdżają dalej do przystanku Aleja Lotników, za którym znajduje się tymczasowy rozjazd nakładkowy umożliwiający zawracanie tramwajów dwukierunkowych. W tej chwili prace remontowe są prowadzone wzdłuż torowiska oraz na dalszym odcinku w stronę pętli Wyścigi.
9: Do tej pory w tym miejscu obowiązywały ograniczenia prędkości, po modernizacji zostaną zniesione. Przed nami ostatni dzień letniej pogody. Od piątku z kolei w Warszawie ma się wyraźnie ochłodzić, mówi Radio Warszawa synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
15: Temperatura maksymalna wyniesie już tylko od 12 na północy do 14 na południu regionu. Dodatkowo wystąpią przelotne opady deszczu, a silny, porwisty wiatr na północy regionu będzie osiągał w porywach nawet do 65 km na godzinę. W Warszawie prognozowana temperatura maksymalna w piątek wyniesie już tylko około 13 stopni.
9: Synoptycy prognozują, że w weekend maksymalna temperatura w Warszawie i okolicach wyniesie około 15 stopni Celsjusza.
16: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: Michał trochę wybiegł w przyszłość, to ja się skupię na tym, co tu i teraz. Aktualna temperatura odczuwalna 18 stopni Celsjusza. Najniższa temperatura w ciągu najbliższych kilkunastu godzin, ta odczuwalna, to 8 stopni Celsjusza. Jutro rzeczywiście ostatni tak ciepły dzień, w maksie 22 stopnie, ale te noce już są znacznie chłodniejsze. Teraz 8, następnej nocy 9 stopni. No i deszcz. To ważna informacja z czwartku na piątek deszczowo.
16: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
17: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
8: Kolejna ważna informacja jest taka, że jestem z wami do 18. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko, drodzy słuchacze, ale cieszę się przede wszystkim z tego, że wy jesteście z nami, nie tylko ze mną teraz, ale z całym Radiem Warszawa, jak Polska długa i szeroka. Oczywiście w Warszawie i okolicach najwięcej mamy słuchaczy, ale wiem, że słuchacie nas w całym kraju. Bardzo za to dziękuję. Ja z wami zostaję, tak jak i Łukasz Zagrobelny.

0: na 106,2 FM.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Studenci z Warszawskiej Politechniki rozwijają swoje liczne pasje i zainteresowania. Między innymi biorą udział w wyścigach studenckiej Formuły 1. Więcej na ten temat Krzysztof Flis.
2: Dziś z mikrofonem Radia Warszawa udałem się na 23. Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK, na których spotkałem studentów z WUT Racing. Taki tajemniczy wstęp pokazuje, że można dzień zacząć słabo, ale nie zawsze tak musi być. O tych pierwszych dniach mówią studenci z Politechniki Warszawskiej, którzy należą do koła naukowego WUT Racing. Rywalizują oni ze studentami z całej Polski i Europy w studenckiej odmianie Formuły 1. A więcej mówi Mikołaj Cieślak.
3: Dla mnie wyścig tak naprawdę trwa cały rok, ponieważ pracę mamy nieustannie, zarówno projektową, jak i wykonawczą. Ale pod kątem samych zawodów jest to powiedzmy tydzień przed wyjazdem, kiedy trzeba jeszcze u nas na warsztacie przygotować wszystko technicznego związanego z bolidem. Trzeba go przygotować, żeby był gotowy do jazdy, żeby na zawodach nie było trzeba tracić na to czasu. Też każdy dział techniczny musi zadbać o to, żeby spakować sobie wszystkie potrzebne narzędzia oraz elementy potrzebne na wyścigach. Właściwy wyjazd zaczyna się 2 czy 3 dni przed zawodami.
2: Czas przygotowania do wyścigu i sam wyścig jest czymś, co nadaje tempo życia studentom z WUT Racing. Jak dodał Mikołaj Cieślak, początek roku kalendarzowego dla każdego zespołu Formuły Student jest momentem, kiedy przychodzi sprawdzenie wiedzy. Testy wiedzy w czasie rzeczywistym są jednym z etapów kwalifikacji zespołów do sezonu startowego. Rutyna startowa inaczej wygląda z perspektywy kokpitu. O dniu wyścigu mówi kierowca WUT Racing Kamil Grabowski.
4: W jeden dzień mamy przeważnie pierwszą konkurencję po południu, więc powiedzmy pierwsza połowa dnia jest poświęcona pracy typowo nad bolidem. Potem przeważnie po obiedzie mamy tak zwany track walk, czyli mamy pół godziny, gdzie kierowcy wychodzą na tor, poznają trasę. Jak czekamy na start, bo to jest pewnie najważniejsze, to wiadomo, ważne jest pewne wyciszenie, więc ja przeważnie idę sobie do namiotu, zakładam sobie jakąś muzykę, robię sobie pewną wizualizację trasy, żeby przygotować się na to, co może mnie spotkać.
2: Potem następuje start wyścigu, dodaje na koniec Kamil. Czym byłby kierowca bez samochodu? A pójdźmy o krok dalej. Czym byłby samochód bez silnika? Jak już mówimy o silniku, to należy odpowiedzieć na ważne pytanie. Ile spala wyścigowy silnik? Odpowiada na nie Jakub Czarzasty, koordynator działu silnika w WUT Racing.
5: Samochód w czasie wyścigu pali około 50 litrów na 100, więc jest to dosyć astronomiczna wartość, którą staramy się minimalizować jako dział silnika poprzez poprawianie map paliwa.
2: Będziemy na bieżąco zaglądać do studentów z Politechniki Warszawskiej. Tymczasem ja odjeżdżam w stronę zachodzącego słońca. Krzysztof Flis, Radio Warszawa.

0: drodzy, jak to zawsze o tej godzinie, mamy korki na ulicach Warszawy. Notorycznie tworzą się w Alejach Jerozolimskich Prymasa Tysiąclecia Armii Ludowej. Fatalnie jeździ się również po ulicy Marszałkowskiej, w Wale Miedzeszyńskim czy w Alei Jana Pawła II. Standardowo wolniej pojedziemy też ulicą Targową czy ulicą Wybrzeże Helskie. Jeżeli chcemy wydostać się aktualnie z centrum Warszawy, jest to w niektórych miejscach utrudnione. W szczególności jeżeli jedziemy do Konstancina, podróż trwa 50 minut, jeżeli jedziemy do miejscowości Błonie, ponad godzinę. Marki 50 minut, Jabłonna 40, Łomianki czy na Darzyn także około 40 minut. Dość sprawna podróż do Piaseczna, niespełna 40. Cierpliwości i rozwagi.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Dzień dobry, Radio Warszawa, słyszałem, 35 lat ma, więc życzę wszystkiego dobrego, rozwoju, powodzenia dla tych, którzy tworzą i którzy słuchają. Nie tak szczęśniak.

0: Mietek Szcześniak. Nadzieja moja na 106,2 FM.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Rzeczywiście w piątek będzie ochłodzenie, ale w sobotę możemy się spotkać w katedrze na mszy, więc nie będzie wcale nam ta pogoda doskwierała. Zapraszamy na to spotkanie, drodzy słuchacze. Chcemy z wami się spotkać po to, żeby podziękować wam za wasze wsparcie, ale także wspólnie świętować 35. urodziny Radia Warszawa. O godzinie 18 msza święta w katedrze warszawsko-praskiej. Zapraszamy na tę mszę, a po mszy będzie koncert chóru katedralnego. Bardzo będzie nam miło, jeżeli będziecie uczestniczyć w tym spotkaniu. To jest najbliższa sobota, godzina 18. A już teraz na 106,2 FM Boy w utworze Little Numbers na 29 minut po 17.

0: jazzu. Happy People.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce zebrał się sztab kryzysowy pod przewodnictwem wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego. Z informacji podanych przez komendanta policji Jakub Z. był już wcześniej notowany. Aktualne informacje są takie, że w ataku poszkodowanych zostało łącznie 10 osób. Ta liczba wzrosła w ostatnim czasie, bo inne liczby były podawane wcześniej, ale ta aktualna to 10 osób. Jak wiecie, drodzy słuchacze, informowaliśmy o tym na antenie Radia Warszawa. W Ostrołęce doszło do ataku, w którym uczeń ranił ostrym narzędziem kilka osób na terenie zespołu szkół oraz w pobliskim parku. W wyniku tego zdarzenia ucierpiało 10 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli, 2 przypadkowe osoby postronne oraz sam napastnik, który dokonał samookaleczenia. Mieszkańcy Ostrołęki mogą czuć się bezpieczni, tak zapewnia wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. I chciał uciąć też spekulacje na temat sprawcy. Jest to obywatel Polski. Zostało poszkodowanych 10 osób, 9 trafiło do szpitali. Żadnej z tych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Ich zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. I teraz uczniowie oraz rodzice w tej szkole otrzymują wsparcie psychologiczne.

0: Patrycja Kosierkiewicz, jak ja wierzę, kwadrans przed 18.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Wczoraj do mnie dzwoniła słuchaczka, informując, że robi się zator, ponieważ kierowcy na S8 patrzą się na wypadek. Po drugiej stronie ekspresówki robi się korek, a dziś doszło do wypadku, ponieważ kierowca nie zauważył trwających prac służb i wjechał w pojazd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Do tego wypadku doszło na trasie S7 w miejscowości Mleczków, województwo mazowieckie. Kierujący Porsche wjechał w samochód służb drogowych. Poszkodowana została jedna osoba. Były spore utrudnienia wówczas w kierunku Warszawy, ale one oczywiście już tych utrudnień nie ma. Ta jedna poszkodowana osoba to pracownik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który został przetransportowany do szpitala. Droga była zablokowana, ale te utrudnienia się zakończyły. Sprawdzam teraz, jak sytuacja drogowa wygląda na mapie Warszawy i szerzej. Jeżeli chcemy wydostać się z centrum, jedziemy w kierunku Otwocka czy Konstancina. To jest trasa, która potrwa 50 minut. Trzy kwadranse jedziemy do Marek, Błonie to godzinna podróż, ale pozostałe kierunki dość sprawnie się jedzie, jak patrzę na mapę. Do Pruszkowa jedziemy 30 minut, do Piaseczna 37 aktualnie, Stara Miłosna też około pół godziny, na Darzyn 40, Łomianki 40. Cierpliwości, drodzy kierowcy, no i skupcie się na jeździe. Nie rozglądajcie się na drugiej stronie, czy co się dzieje po drugiej stronie. Patrzcie się, co dzieje się przed wami, czy są jakieś roboty drogowe, czy ktoś nie zaparkował na awaryjnych. Słuchajcie się w dobre rytmy, które prezentujemy na 106,2 FM i jedźcie spokojnie i cierpliwie. A propos dobrej muzyki, Michael Patrick Kelly.

0: All Star United.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Biblioteka w siedzibie, historycznej siedzibie Uniwersytetu Warszawskiego ocalona. Znów można kupić tam książki. Na razie tylko te wydane przez samą uczelnię, ale wkrótce ta oferta ma być szersza. Uniwersytet deklaruje stworzenie własnymi siłami księgarni naukowej z prawdziwego zdarzenia. Ta księgarnia działała przy krakowskim przedmieściu od 35 lat, od 91 roku. Zajmowała dwa lokale w budynku szpitala Świętego Rocha, jednego z budynków kampusu centralnego UW. W jednym sprzedawano literaturę piękną, drugi specjalizował się w książkach naukowych. Jednak w tym roku sieć popadła w problemy finansowe i zamknęła stacjonarne księgarnie. Punkt przy krakowskim przedmieściu był ostatnim szańcem tradycyjnego handlu, aż upadł, niestety. W tym samym sąsiedztwie największej polskiej uczelni została tylko jedna księgarnia naukowa, ta, której imię to imię Bolesława Prusa. No i na szczęście udało się ocalić tę księgarnię. Petycję w obronie księgarni podpisało w internecie prawie 2000 osób. Podkreślano, że jest to miejsce wyjątkowe, że jest to ono mocno związane ze społecznością uniwersytecką, w której można kupić książki naukowe, podręczniki akademickie. No i na szczęście ten list, ten apel, ta petycja dotarła do władz Uniwersytetu Warszawskiego i władze te podjęły działania ratujące tę bibliotekę. No jak to przy uniwersytecie tylko jedna biblioteka i kolejna miała być zamknięta? Udało się ocalić bibliotekę na krakowskim przedmieściu.

0: Remember na antenie Radia Warszawa. Półtorej minuty do godziny 18. To jest czas, w którym się ja z Państwem żegnam, a Wojciech Dąbrowski się wita.
1: I zapraszam, bądźcie razem z nami na 106.2 w Radiu Warszawa.
2: Reklama. Maryi. Szukasz wzoru, jak otworzyć się na Ducha Świętego?
3: Oddaj się Maryi, a ona odda się Tobie.
2: Rozpoznasz rolę Maryi w misji Jezusa, Kościoła i Twojej własnej.
3: Totus tuus, tota tua.
4: Kurs w Szkole Maryi. Od 9 do 11 października
5: w Zalesiu Górnym.
2: Zapisy 509-793-280
3: lub na www.świętarodzina.org.
4: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin.
6: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
7: A reklamujesz swoją firmę?
6: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
7: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
6: Naprawdę? W radiu?
7: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
8: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw. Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
9: W najnowszym sieci kłamstwo i chamstwo. Zdaniem prokuratury Lech Wałęsa był wtórnym analfabetą i dlatego nie mógł pisać donosów, a także jak bardzo kłamią sondaże. Polecam sieci Jacek Karnowski.
10: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: O reklamie.
1: Radio Warszawa 106.2 FM, minuta po 18.
11: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Po ataku nożownika w Ostrołęce rannych jest 10 osób, w tym sprawca, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Dodał, że wśród poszkodowanych jest 5 uczniów szkoły, w której zaatakował Jakub Z.
12: Zostało poszkodowanych łącznie ze sprawcą 10 osób, z czego 9 trafiło do szpitali i było to 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. I tak jak wspomniałem, dodatkowo sprawca, który też dokonał samookaleczenia.
11: Szkoła, w której zaatakował 19-letni Jakub Z, to placówka, której jest uczniem. Został zatrzymany przy plaży, a przy tym zaatakował też wcześniej postronne osoby w miejskim parku. Rozpoczął się kolejny etap remontu torowiska na Puławskiej w Warszawie. Tramwaje wróciły tam na końcowy odcinek trasy, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
13: Od dzisiaj tramwaje linii 4 i 10 dojeżdżają dalej do przystanku Aleja Lotników, za którym znajduje się tymczasowy rozjazd nakładkowy umożliwiający zawracanie tramwajów dwukierunkowych. W tej chwili prace remontowe są prowadzone wzdłuż torowiska oraz na dalszym odcinku w stronę pętli Wyścigi.
11: Do tej pory w tym miejscu obowiązywały ograniczenia prędkości, po modernizacji zostaną zniesione.
13: Ostatni remont główny torowisko w tym miejscu przechodziło w 2000 roku. Znajdowały się tu tak zwane wychlapy, czyli uszkodzenia konstrukcji torowiska spowodowane obecnością wody. W konsekwencji były tu ograniczenia prędkości w kursowaniu tramwajów do 10, 20 i 30 km na godzinę.
11: Od początku roku tramwaje warszawskie wyremontowały w sumie około 12 km torów. Kolejni podejrzani o oszustwa zatrzymani. Mokotowscy policjanci podjęli interwencję wobec mężczyzny, który nerwowo zachowywał się przy bankomacie. Okazało się, że próbował wypłacić pieniądze kobiety, którą wprowadził w błąd, podając się za konsultanta banku.
5: Policjanci podjęli interwencję, a następnie zatrzymali 21-letniego obywatela Ukrainy. Przy mężczyźnie znaleźli 1800 zł w gotówce oraz dwa telefony. Zgromadzone informacje pozwoliły ustalić, że mężczyzna miał wcześniej, podając się za konsultanta technicznego serwisu internetowego, nakłonić pokrzywdzoną do przekazania kodów, a następnie wypłacić z bankomatu pieniądze.
11: Policjanci zatrzymali także podejrzane o oszustwo dwie obywatelki Ukrainy. Łącznie wszystkim zatrzymanym grozi 8 lat więzienia. Badania nad mikrobiotą w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wejdą na wyższy poziom. Uczelnia otrzymała środki na budowę Centrum Farmacji Translacyjnej, specjalistycznych laboratoriów badań nad mikrobiotą. Badania to specjalistyczne i skomplikowane procedury, mówi profesor Jakub Piwowarski.
14: Badania nad nią są bardzo skomplikowane i wymagają zaawansowanej aparatury po to, abyśmy mogli tą mikrobiotę charakteryzować zarówno pod kątem chemicznym, jak i biologicznym. Już prowadząc od wielu lat badania w tym obszarze, udało nam się zidentyfikować wiele interesujących cząsteczek, które opatentowaliśmy i próbujemy teraz wdrażać terapii.
11: Mikrobiota to ogół mikroorganizmów, które naturalnie zamieszkują organizm człowieka. Dzięki dofinansowaniu nowego laboratorium będzie można prowadzić badania i wdrożenia na kolejnych etapach, dodaje profesor. Całkowita wartość projektu to 22 miliony złotych. W Warszawie rozpoczynają się jesienne porządki. Nadszedł czas sprzątania opadających liści. Zarząd Oczyszczania Miasta jest odpowiedzialny za drogi miejskie, chodniki, torowiska tramwajowe i przystanki autobusowe, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
15: Sprzątanie odbywa się tam według ustalonych harmonogramów, a prace wykonywane są zarówno przy użyciu tradycyjnych miateł, jak i lekkich chodnikowych zamiatarek. Zakazane jest natomiast używanie dmuchaw.
11: Jesienne sprzątanie to nie tylko względy estetyczne, ale przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo.
15: Regularne porządki odbywają się również na jezdniach i torowiskach tramwajowych, ponieważ śliska warstwa z mokrych liści może wydłużać drogę hamowania i stwarzać zagrożenie poślizgiem. Każdą z ulic sprzątamy na mokro przynajmniej raz w tygodniu, a na torowiskach dzieje się to częściej, nawet 4 razy na tydzień. Systematyczne porządki na ulicach, które usuwają z nich liście, wpływają pozytywnie również na drożność studzienek kanalizacyjnych.
11: Miejsca, które wymagają sprzątania, można zgłaszać na numer 19115. Władze Wawra nagrodzą mieszkańców angażujących się w życie lokalnej społeczności. Ruszył nabór do konkursu Wawerski Wolontariusz Roku, mówi Piotr Jaszczuk z Urzędu Dzielnicy.
16: Wydarzenie powstało po to, by pokazać szerszej publiczności naszych cichych bohaterów oraz promować ideę bezinteresownej pomocy. Co bardzo ważne, w tym konkursie nikt nie może zgłosić się sam. Nasi społecznicy są skromni, dlatego zadanie spoczywa na mieszkańcach. Każdy z Państwa, mieszkańcy, organizacje pozarządowe, szkoły czy grupy sąsiedzkie może zgłosić swojego kandydata.
11: Wyróżnienia zostaną przyznane m.in. w kategoriach wolontariusz roku, młody wolontariusz, wolontariusz międzypokoleniowy oraz inicjatywa społeczna. Wolontariuszy można zgłaszać do końca października.
7: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl. Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: 17,8 stopnia Celsjusza, czyli prawie 18 w Warszawie, 18 w Sękocinie, w Proszkowie, w Ołtarzewie, 19 w Ząbkach, w Wołominie i w miejscowości Wiązowna. 18 Stoczek, Prostyń i Brok, a także w Mogini Górnej, tam także 18. Wilgotność ponad 67%, natomiast ciśnienie powolutku stabilizuje się, aczkolwiek dziś były spadki, 1001,5 hektopaskali na chwilę obecną, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
1: A kiedy będą opady? Oj, będziemy monitorować dla Państwa prognozę pogody i informacje. Znaczy ja będę, o tak. Ja, czyli Wojciech Dąbrowski, witam w środowy wieczór w dobrej atmosferze. Szyb, szyb, song już teraz. Po prostu Cher. Będzie także Sheryl Crow, będzie także Roxy Music czy Rafał Brzozowski. Muzycznie oczywiście. Będzie także Dobre Słowo. Nie jedno.

I tak brzmi Sheryl Cole w Radiu Warszawa. Fight, po prostu walcz o swoją miłość, far for this love, po prostu. I w skrócie można by tak rzec, że to piosenka o prawdziwej miłości. I dużo takich jest. Dużo jest także korków w Warszawie. 14 minut po 18 mamy susemko do Lazurowej w kierunku Słowackiego. Korek na Prymasa. Od Kasprzaka do Ronda Zesłańców, w drugą stronę od Górczewskiej do trasy S8, Solidarności od Żelaznej do Grodzkiej, Solidarności także korkuje się już w tym momencie od Placu Bankowego do Nowego Zjazdu, tam przynajmniej te 10 minut postoimy. No, nie tyle postoimy, co pojedziemy, ale

0: bardzo powrótku Czerniakowska od mostu Łazienkowskiego do ulicy Bartyckiej. Ciasno już w tym momencie także na Dźwigowej, utrudnienia w Alejach Jerozolimskich tuż przed zjazdem na obwodnicę, czyli w kierunku Alei Czerwca i Aleja Czerwca także Krakowska. Aleja ta w kierunku Nadarzyna, prawie godzina drogi, podobnie jak Puławska w kierunku Piaseczna. Postoimy także na Połczyńskiej w kierunku Błonia, czy na wylotówce na Jabłonną. Tam także, no może nie godzina, ale trochę swoje odstoimy. Dojazd od Łomianek do stolicy także mocno nadwyrężony przez ruch kołowy, zwłaszcza tych cztero, no i więcej kołowców.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: To był właśnie Rafał Brzozowski w utworze Jenny. 22 minuty po 18.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi a cywilizacja miłości. Punkty od 219 do 221. Na nowo ożywić dialog. Aby budować cywilizację miłości, musimy praktykować dialog. Jest on głównym narzędziem współistnienia między osobami i między narodami oraz alternatywą wobec otwartego konfliktu. Przypominał o tym już Pius XII u progu II wojny światowej, gdy mówił, że dzięki pokojowi nic się nie traci, podczas gdy przez wojnę można stracić wszystko oraz że ludzie powinni na nowo zacząć ze sobą rozmawiać, ponieważ szczera i wytrwała wymiana poglądów zawsze otwiera możliwość znalezienia honorowego rozwiązania. Dialog jest zwyczajnym wymiarem ludzkiego życia i nie dotyczy jedynie stosunków między państwami. Chodzi o nabycie postawy zdolnej budować więzi braterstwa wynikające ze słuchania, szczerego spojrzenia, poświęconego czasu, a nawet czasu pozornie straconego razem. Jeżeli bowiem doświadczamy autentycznego spotkania z drugim człowiekiem, z tym, który jest odmienny, jest obcokrajowcem, migrantem, wówczas o wiele trudniej jest choćby wyobrazić sobie wojnę. Na płaszczyźnie politycznej pilnie potrzeba przejścia od kultury potęgi do autentycznej kultury negocjacji, w której dialog i relacje dyplomatyczne staną się zwyczajną drogą mierzenia się z konfliktami, jak tego pragnął Giorgio La Pira. Metodę wojny trzeba zastąpić metodą pokoju, metodą negocjacji, spotkania, porozumienia, a więc metodą autentycznie ludzką. Świadomość wspólnego losu narodów domaga się, aby kultura negocjacji coraz bardziej stawała się wspólnym zobowiązaniem zarówno politycznym, jak i kulturowym, zdolnym stopniowo wyprowadzać ludzkość ze spirali przemocy.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Cześć, tu Łukasz Golec
2: i Paweł Golec.
1: Radio Warszawa świętuje 35. urodziny, ależ to minęło, no nie wiadomo kiedy, i z tej okazji oczywiście muszą popłynąć życzenia od zespołu Golec Orkiestra. W związku z tym życzymy wam fantastycznych, że tak powiem, nadawców, fantastycznych dziennikarzy, fantastycznej publiki, fantastycznych odbiorców, dużo ciekawych programów i niech się muzyka niesie jak najdalej, aż do samych gór, znaczy od gór do morza.
2: Życzymy zasięgów, żeby, jak to się mówi, kulę ziemską kilkakrotnie okrążyć i przede wszystkim wysokich słupków słuchalności, rozpoznawalności i przede wszystkim bardzo dobra muzyka, niech cały czas płynie z tej stacji Radia Warszawa.
1: Pozdrawiamy gorąco i najlepsze życzenia. Jeszcze raz, żyjcie nam, grajcie nam jak najdłużej, jak to się mówi w górach, tak trzymać ze setki nie spuszczać.
3: 100 lat, 100 lat, niech żyje nam, niech żyje nam
1: Radio Warszawa.

35 minut po godzinie 18 Day Below Figu Pada Supremes na 106.2 FM. Powiem szczerze, tyle lat w mediach pracuję i tej informacji nie mogę przegapić. Choć można by rzec, że ją lekko przegapiłem, bo to troszeczkę spóźnione. Senat Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie podjął uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa. Jak podaje uczelnia w komunikacie, Senat Akademii podjął uchwałę o nadaniu tytułu pani Mai Komorowskiej, wybitnej jak dla mnie, albo nawet bardzo, bardzo, bardzo wybitnej artystce i aktorce, z czego się bardzo cieszymy. I pani Mai Komorowskiej gratulujemy.

Za 13 minut godzina 19, everyday na 106.2 FM, bo godzinie po godzinie 19 serwis watykański, do tego czasu jeszcze trzy piosenki dla Państwa mamy. Będzie Paul Young, będzie Na Szasanach i będzie Boss Scaggs. Zapraszam serdecznie. A po 19 oczywiście wiadomości prosto z Watykanu.

0: Niecałe 3 minuty do godziny 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Anna Murawska, od 30 lat żona i mama 6 dzieci.
3: Paweł Zuchniewicz, szczęśliwy mąż już od 40 lat i ojciec 3 córek, a także dziadek 6 wnucząt. Jesteśmy pasjonatami Bożego pomysłu na życie, jakim jest małżeństwo.
2: Zapraszamy na radiowy puls małżeński.
3: Ślubuję Ci miłość.
2: Naszymi gośćmi będą małżeństwa, a także eksperci, którzy pomogą nam czynić nasze małżeńskie życie jeszcze piękniejszym.
3: Już dziś, po 22.
2: Zapraszamy.
3: Paweł Zuchniewicz
2: i Anna Murawska.
4: Od kilkunastu lat mam 3 synów. W kwestii wychowania co chwila próbuję i mam natchnienia. Ale czasem nie mam już pomysłu, jak ich wychowywać po chrześcijańsku.
5: To się dobrze składa. Od 45 lat jestem mamą, ale jednocześnie też jestem pedagogiem, psychoedukatorem i bardzo chętnie podzielę się z Tobą, jak wychowywać dzieci zgodnie z przykazaniami.
4: To mam nadzieję, że słuchacze też skorzystają z naszych rozmów.
5: Zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji Złością czy Miłością.
4: W każdy piątek o 22:00 Marcin Wnoszyński
5: i Elżbieta Stawińska.
4: Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
4: O reklamie.
5: Minęła 19.
6: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: W dzisiejszej katechezie papież mówił o potrzebie spójności wiary i postępowania. Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski został nuncjuszem apostolskim w Irlandii. Dziś w Watykanie rozpoczyna się tygodniowe spotkanie z papieżem z okazji dziesięciolecia adhortacji Amoris Laetitia. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. 32 tysiące osób wzięły udział w dzisiejszej audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra. W katechezie papież mówił o misji Kościoła we współczesnym świecie i przypominał, że jest ona zadaniem wszystkich ochrzczonych. Zaapelował też, by troszczyli się oni o spójność między wyznawaną wiarą a swoim postępowaniem.
8: Kościół jest obecny w świecie jako żywy znak Bożego planu pojednania świata ze sobą. Kościół realizuje to zadanie, pomagając ludziom odpowiadać na głębokie pytania dotyczące życia oraz wnosząc w życie społeczne świadectwo wiary i miłości. Aby skutecznie wypełnić tę misję, potrzebuje współpracy każdego ochrzczonego z łaską Ducha Świętego oraz dążenia do świętości. Wierni świeccy są szczególnie wezwani do ożywiania duchem chrześcijańskim kultury, w której żyją. Odnówmy nasze wysiłki na rzecz osobistego uświęcenia, sprawiedliwości i braterskiej miłości, a w ten sposób stańmy się znakami nadziei dla wszystkich ludzi.
7: O powszechnym zaangażowaniu misyjnym wszystkich ochrzczonych Leon XIV przypomniał także w opublikowanym dziś wideo przesłaniu na setny Światowy Dzień Misyjny, który będzie obchodzony 18 października pod hasłem Jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji. Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej papież ponowił też zaproszenie do modlitwy różańcem.
8: Dzisiejsze wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny Różańcowej daje mi sposobność, aby przypomnieć o znaczeniu różańca świętego, modlitwy maryjnej tak drogiej tradycji Kościoła. Zachęcam Was do odmawiania różańca, abyście mogli doświadczyć pocieszenia naszej Matki Niebieskiej, bezpiecznej ucieczki pośród trudności życia.
7: Jak co tydzień Ojciec Święty zwrócił się też do Polaków.
9: Saluto cordialmente i Polaki!
8: Serdecznie pozdrawiam Polaków, a szczególnie pielgrzymów z diecezji łomżyńskiej przybyłych wraz z ich biskupem, by dziękować za 100 lat tego kościoła lokalnego, a także pielgrzymów z diecezji siedleckiej z ich biskupami. Polecam Was wstawiennictwu Maryi, Matki Pięknej Miłości oraz wspominanej niedawno świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia, byście na drogach codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów.
9: Signore della storia.
7: Od biskupów siedleckich, którzy uczestniczyli w dzisiejszej audiencji, papież otrzymał ikonę męczenników podlaskich, których 30. rocznica beatyfikacji obchodzona była wczoraj. Kolejny polski akcent w Watykanie to dzisiejsza nominacja nuncjusza apostolskiego w Irlandii. Papież powierzył tę misję arcybiskupowi Janowi Romeo Pawłowskiemu, dotychczasowemu nuncjuszowi apostolskiemu w Grecji, który od 35 lat służy w dyplomacji stolicy apostolskiej. Także dziś w Watykanie rozpoczyna się tygodniowe spotkanie papieża z przewodniczącymi episkopatów i zwierzchnikami katolickich kościołów wschodnich. Poświęcone jest ono rodzinie i opublikowanej 10 lat temu adhortacji Amoris Laetitiae. Z Polski uczestniczy w nim przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda. Wprowadzenie do obrad, na które składa się wspólna modlitwa, konferencje, świadectwa i praca w grupach, wygłosi sam Ojciec Święty.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Prawie 5 minut po 19, 15 stopni w Warszawie, Ząbkach i Blaskach, 15 w Sękocinie i w Piasecznie, a 14 w Górze Kalwarii, w Kulkach i w Parysowie. Jeśli chodzi o ciśnienie, tu mamy 1001,4, czyli delikatny spadek, wzrost za to wilgotności, jak to wieczorem, już ponad 74%, bez opadów, także będzie i w dzisiejszej nocy, ale jeszcze sprawdzimy dla Państwa to za godzinę. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. 5 minut po godzinie 19. FASD, rozmowa o odpowiedzialności. Ewa Pietrzak w tej godzinie się pojawi na pewno. No i pojawi się duet Lidii Pospieszalskiej z zespołem Deus Meus w utworze W Niebowianki. To już za chwilę będzie. Także Rod Stewart czy na przykład Kylie Minogue. Zapraszam zatem. Zostańcie razem z nami.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: No właśnie, papież Leon XIV mianował arcybiskupa Jana Romera Pawłowskiego, dotychczasowego

pierwszego nuncjusza apostolskiego w Grecji nuncjuszem apostolskim w Irlandii. Nuncjusz apostolski to taki ambasador, bym powiedział. Arcybiskup urodził się w Biskupcu w 1960 roku. Jakieś to piękne połączenia, święcenia kapłańskie przyjął w Gnieźnie. A już od 1991 roku XX wieku pracuje w dyplomacji stolicy apostolskiej, stąd tak jakby ambasador. Najpierw pracował w Kongo, RPA, Czadzie, Tajlandii, Brazylii, był także we Francji, ale także pracował w sekretariacie stanu stolicy apostolskiej. Benedykt XVI, ówczesny papież, mianował go nuncjuszem apostolskim w Republice Konga i Gabonie oraz arcybiskupem, a arcybiskup w tym momencie zacznie pracę jako nuncjusz apostolski w Irlandii. Czy to będzie dla niego ciężka praca? Prawdopodobnie tak, ale oczywiście pozostajemy w modlitwie. Więcej wiadomości z życia Kościoła po godzinie 20:50. Zapraszam.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Natomiast po godzinie 20 audycja Poznacie Prawdę. Weronika Ostrowska, Kacper Kowalczyk. 10 lat temu Kościół i media dyskutowały o dokumencie Amoris Laetitia papieża Franciszka. Jedni byli zachwyceni, inni zapowiadali poważną zmianę w katolickiej moralności. Czym tak naprawdę był ten dokument? Jakie przesłanie o współczesnej rodzinie głosił? Jak wpłynął na duszpasterstwo rodzin w Polsce? Kiedy papież Leon XIV organizuje w Watykanie spotkanie biskupów i ekspertów z całego świata na ten właśnie temat, Kacper Kowalczyk zaprasza na rozmowę do studia Radia Warszawa. Rozmowa z księdzem doktorem Robertem Wielątkiem, dyrektorem Krajowego Duszpasterstwa Rodzin. W rozmowie poruszony zostanie także temat towarzyszenia rodzinom w kryzysach, związkach niesakramentalnych i przygotowania do zawarcia małżeństwa. A wszystko to w audycji Poznacie Prawdę. Zapraszam dziś w imieniu Kacpra Kowalczyka, a już teraz Kylie Minogue na 106,2 FM.

0: 32,5 minuty po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Metro warszawskie buduje się na okrągło. Część stacji zostanie oddana jeszcze w tym roku, a w najbliższą sobotę mieszkańcy stolicy zyskają okazję do zobaczenia kolejnej stacji metra, tym razem metro Chrzanów. Stołeczna Ratusz organizuje kolejny dzień otwarty na bemowskim odcinku linii M2. Z możliwością zejścia na peron, zanim jeszcze będzie możliwość wejścia do wagonika. Inwestycja na bemowskim odcinku drugiej linii metra ponownie otwiera swoje podwoje dla zwiedzających. W sobotę chętni sprawdzą stan prac na stacji Chrzanów. Powiedziałbym, takie obywatelskie sprawdzenie. Tym razem warszawiacy będą mieli taką możliwość, jeśli oczywiście zechcą, odwiedzić obiekt zlokalizowany wzdłuż ulicy Rajskiego, nieopodal krzyżówki z ulicą Szeligowską. Trasa spaceru obejmie m.in. wnętrza przystanku, zejście na peron, a punkt zbiórki zaplanowano na godzinę 11, no może parę minut wcześniej. Wejścia będą realizowane do godziny 15. Jak duża będzie frekwencja? Ciekawi mnie to, powiem szczerze. Nigdy w życiu nie korzystałem z tego typu okazji. Metrem jeździłem wielokrotnie, także linią M2. Na Bemowie linią M2 jeszcze nie jeździłem, no bo jeszcze nie mam takiej możliwości, ale prawdopodobnie kiedyś skorzystam. Piotr Sługowski już teraz. Kto nie kochał, będzie także i Enya.

0: Tu Radio Warszawa za 19 minut 20.
1: FASD. Rozmowy o odpowiedzialności.
2: Drodzy Państwo, to są rozmowy o odpowiedzialności, a dziś jest z nami pani dr Natalia Suszczewicz, ginekolog-położnik, androlog, immunolog. Witam serdecznie pani doktor, dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: Pani doktor, czy lekarz może rozpoznać FAS u dziecka na podstawie jego wyglądu? Konieczne są też dodatkowe badania, czy diagnoza wymaga jednak takiej szerszej, specjalistycznej oceny?
3: Tak, wstępne rozpoznanie płodowego zespołu alkoholowego FAS można ocenić już na podstawie właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, wyglądu, charakterystycznego wyglądu twarzy, zaburzeń wzrostu, opóźnienia rozwoju, takich zaburzeń intelektualnych. Jest to bardzo taka ciężka diagnoza dla dziecka i też nie do końca można ją postawić, tylko można postawić podejrzenie, będąc na przykład lekarzem pediatrą i zobaczywszy takie dziecko na kontroli, na wizycie patronażowej, to są takie momenty, które mogą dać takie ostrzeżenie lekarzowi, że coś jest nie tak. Wskazówkę rodzicom do dalszej diagnostyki, aby też temu dziecku umożliwić lepsze szanse na dalszy rozwój.
2: Czy dziecko narażone na alkohol w okresie prenatalnym zawsze, ale to zawsze będzie miało widoczne objawy po urodzeniu?
3: No nie, tak nie można powiedzieć faktycznie, natomiast z dawką alkoholu nie da się jej dookreślić, jaka jest bezpieczna w ciąży i też można sobie wyobrazić, że nie da się przeprowadzić też takiego badania obserwacyjnego, czyli że zakładamy, ta grupa pań, proszę, pijcie alkohol, codziennie lampkę wina, a ta grupa pań, codziennie pijcie dwa kieliszki wódki. No takie badania są niemożliwe do przeprowadzenia, stąd też niemożliwe jest ustalenie bezpiecznej dawki alkoholu. I też wiemy, że alkohol przychodzi przez łożysko, że kobieta metabolizuje alkohol, można powiedzieć, sprawniej, ale już dziecko, do którego dociera alkohol, absolutnie nie. Czyli te najbardziej wrażliwe tkanki, jak neurony, czyli jak rozwój mózgu, są bardzo podatne na alkohol, nie wiadomo w jakiej dawce, bo każde też dziecko może, każde płód na różnym etapie może różnie też metabolizować. Stąd tutaj no nie da się dookreślić, czy każda dawka alkoholu będzie szkodliwa, natomiast można powiedzieć w ten sposób, że jeżeli pacjentce zaleci się abstynencję, jedyne co ona traci w ciąży, to jest w zasadzie nic nie traci, będąc na abstynencji alkoholowej. Natomiast jeżeli powiemy pacjentce, że no może tak pani sobie od czasu do czasu wypić lampkę wina, co nie mamy potwierdzone, że to nie będzie szkodliwe, ryzykujemy bardzo wiele, bo właśnie ten płód, dziecko w trakcie rozwoju, w życiu prenatalnym może sobie nie poradzić z tą dawką alkoholu i może mieć zaburzenia większe lub mniejsze. Owszem, liczy się dawka, czyli im więcej alkoholu, im większe upojenie, im więcej tego alkoholu też naraz się pacjentka wypije. No niestety miałam do czynienia z pacjentkami w ciąży z kilkoma promilami alkoholu we krwi. To jest bardzo szkodliwe. Alkohol jest trucizną i nie daje nam żadnych substancji odżywczych.
2: A co powinna zrobić kobieta, pani doktor, która dowiedziała się, że jest w ciąży, ale wcześniej piła alkohol, ponieważ tak naprawdę nie wiedziała o tym, że jest już w stanie błogosławionym?
3: Uspokoić się przede wszystkim, tak, bo to może od razu takie wywołać takie uczucie paniki albo uczucie ogromnego lęku i mieć też takie negatywne konsekwencje, no piłam alkohol i co teraz, moje dziecko będzie upośledzone, różne takie czarne myśli. Przede wszystkim no nie wiedziała, było to nieintencjonalne, nie wiedziała, że jest w ciąży, ale od tego momentu świadomie podejmuje decyzję, że po prostu tego alkoholu pić nie będzie. Tak naprawdę z tego taki trochę jest wniosek, że alkohol to w ogóle nie jest dobry pomysł na życie. I tak jakby w Polsce, w polskiej kulturze, ale też w wielu kulturach krajów zachodnich, kiedy jesteśmy w towarzystwie i to gdzieś ten alkohol się pojawia, wino, piwo, inne, i ludzie się muszą wręcz tłumaczyć, że nie piją alkoholu. A chyba też dzięki takim audycjom, jakie pani redaktor prowadzi, ale też właśnie dzięki kampaniom społecznym, dobrze byłoby wprowadzić raczej taką sytuację, że tego alkoholu zwyczajnie się nie pije na uroczystościach. Nie tyle, że ksiądz musi z ambony prosić, żeby na komunii, ślubie czy chrzcie, żeby to wszystko nie było takie mocno alkoholowe wydarzenie, szczególnie w obecności dzieci małych i większych. Dobrze byłoby, żeby nasza kultura miała w sobie zwyczaj tego, żeby nie pić, a nie musieć się tłumaczyć z tego, że się nie pije. I wręcz kobiety są podejrzewane: o, pewnie jesteś w ciąży, bo nie pijesz alkoholu, a nawet czasem symbolicznie z powodu tej presji, żeby nikt nie podejrzewał, to kobiety potrafią wypić ten alkohol. Więc ta presja, taka właśnie picia alkoholu, bycia w środowisku, no, w naszej kulturze chciałabym, żeby zamieniła się w taką normalność niepicia.
2: Czy w takiej sytuacji przyszła mama powinna czuć się winna, obawiać się, że zaszkodziła swojemu maleństwu? Jak lekarz powinien z nią o tym rozmawiać?
3: Powinien ją przede wszystkim uspokoić, że badania będą wykonywane rutynowo, prenatalne, czyli badania USG, będziemy obserwować maluszka, także po urodzeniu będzie badanie pediatry. Powinien ją też ośmielić do tego, żeby, jeśli ma taki niepokój w sobie, to żeby zgłaszała to lekarzowi też po urodzeniu, neonatologowi, żeby ocenił takie maleństwo. Jeśli tego alkoholu było dużo, późno się dowiedziała o ciąży, warto, żeby tego faktu nie ukrywała, tylko też właśnie uczulić ją w przypadku, gdyby coś było nie tak, żeby też pamiętać, aby o tym wspomnieć.
2: Pani doktor, jakie badania, może jak częste wizyty kontrolne są szczególnie ważne w okresie przygotowania do ciąży oraz podczas samej ciąży?
3: Generalnie wywiad i badanie fizykalne moglibyśmy na to poświęcić całą godzinne pewnie prelekcji. Natomiast taka troska o zdrowie prokreacyjne u kobiet w przygotowaniu do zajścia w ciąży, dobrze, żeby się też pojawiła tak naprawdę na co dzień, ale też jeżeli przygotowuje się pacjentka do ciąży, to kilka miesięcy przed staraniami dobrze jest odwiedzić ginekologa na badania rutynowe, takie jak USG, też na przykład specjalistę radiologii USG piersi, czy też wykonać badania HPV, jeżeli takich badań nie miała, bo cytologia została zastąpiona badaniem HPV, ale także morfologię, ferytynę, badania tarczycowe, czy badanie hormonalne, i tutaj bardziej bym dopasowała je do wywiadu, do tego, co się działo. Choroby, które są chorobami trwałymi, towarzyszącymi, powinny być też zaopiekowane, czyli tutaj też specjaliści innych dziedzin, to jakie lekarstwa bierzemy. To jest bardzo ważne, żeby te one wszystkie były możliwe do stosowania w ciąży i też dopasowane do pacjentki, jeżeli na przykład choruje na cukrzycę czy nadciśnienie.
2: A w jaki sposób lekarze, specjaliści mogą rozmawiać z pacjentkami o alkoholu, aby skutecznie promować abstynencję, ale jednocześnie nie wywoływać jednak w nich lęków, wstydu czy poczucia takiej winy?
3: Tak, bardzo ważne jest to, co pani redaktor pyta, żeby właśnie nie wzbudzać tego lęku, poczucia winy, i specjaliści powinni, w zasadzie wydaje mi się, że to są role też kampanii społecznych, żeby zachęcać do niepicia, tak, jako że połowa ciąż jest nieplanowanych, więc czasami do tej ciąży bardzo ciężko jest się przygotować tak ad hoc, albo też właśnie to się wszystko wydarza w takim codziennym życiu, więc taka troska o swoje w ogóle zdrowie to jest rola nas wszystkich, specjalistów, niekoniecznie lekarzy. My też wiele organizacji non-profit, wiele organizacji takich społecznych zajmujących się zdrowiem prokreacyjnym, metodami rozpoznawania płodności, zrzesza się na rzecz takich właśnie zdrowia pacjenckiego, i na przykład w przyszłym roku, 2027-8 maja, na UKSW jest taki pierwszy ogólnopolski dzień zdrowia prokreacyjnego, gdzie właśnie nie tylko specjaliści jak lekarze, ale też fizjoterapeuci, instruktorzy obserwacji cyklu, dietetycy, również napoje, które spożywamy, były dla nas pożywieniem. Ta suplementacja, która jest w tym okresie prenatalnym, bo my tutaj mówimy głównie o kobietach, które dbają najpierw o przygotowanie swojego organizmu, później o maleństwo, które jest w brzuszku, ale też nie zapominajmy o ojcach, tak? Czyli to zdrowie dziecka, nawet nie tyle tylko w kontekście faz, czy w kontekście właśnie poronień, czy patologii ciąży, zależą od nasienia męża, ojca, dziecka, ale też to, czy na przykład mężczyzna pali, nie tylko pije alkohol, ale też pali, będzie rokowało chociażby na ryzyko nowotworu tego dziecka. Czyli jak bardzo ważna jest ta abstynencja od nikotyny, od alkoholu, a taka troska o zdrowie prokreacyjne ogólnie na co dzień, jeszcze przed poczęciem. Dlatego też zachęcam i Państwa do udziału w takich właśnie wydarzeniach, gdzie ogólnie rozmawiamy o trosce o zdrowie prokreacyjne pod przeróżnymi kątami, od obserwacji cyklu po taką troskę też psychologiczną. Czyli jak w stresie reagować, gdzie my tak bardzo gonimy, gdzie my się tak bardzo wszystkiego lękamy, żyjemy w takich czasach bardzo kontrolowanych, jak zwolnić, jak zadbać o swój sen, o taką codzienność, o sport, o włączenie ruchu w to nasze codzienne życie, jak też fizjoterapią sobie pomóc. Czyli taka ogólna troska o zdrowie prokreacyjne, która jest w zasadzie, powinna być na co dzień.
2: Bardzo ważny temat, pani doktor. A na koniec dosłownie jedno zdanie. Gdyby miała pani przekazać przyszłym rodzicom tylko jedną, a może jedną z najważniejszych informacji, która dotyczy alkoholu i zdrowia dziecka, co pani by im przekazała, aby to zapamiętali, wzięli sobie do serca?
3: Alkohol nie żywi, alkohol szkodzi. To jest toksyna. I trzy hasła są bardzo ważne. To nie żywi, to szkodzi. Jest toksyna.
2: Pani doktor Natalia Suszczewicz, ginekolog, położnik, immunolog, androlog była z nami podczas tego naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
3: Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
1: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.

0: Reklama.
1: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
2: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Recykling, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia, Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
3: Luigi i Maria Quattrochi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
4: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrochi i Martę
5: od 23 do 25 października
4: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
6: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
7: W najnowszym sieci kłamstwo i chamstwo. Zdaniem prokuratury Lech Wałęsa był wtórnym analfabetą i dlatego nie mógł pisać donosów, a także jak bardzo kłamią sondaże. Polecam sieci Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.
8: Minuta po 20.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: To, co na zewnątrz, to już każdy może wiedzieć. Ja tylko może powiem, że jakby ktoś chciał wyjść na spacer, to nie pada. W Warszawie jest 15, to też samo w okolicach. Wiatr południowo-wschodni, słaby. Dziś wieczorem i w nocy temperatura spadnie nam do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia dużo, dużo słońca, przynajmniej o poranku, bo późnym popołudniem i wieczorem może popadać deszcz, a w nocy jutro to na pewno będzie padało. No i chłodniej się zrobi. Jeszcze jutro 22, pojutrze już może być tylko 15.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
10: Poznacie prawdę. Na poszukiwania prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku zapraszają Weronika Ostrowska i Kacper Kowalczyk.
11: Kacper Kowalczyk, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Poznacie Prawdę na antenie Radia Warszawa. Dziś moim gościem jest ksiądz Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Szczęść Boże, witam księdza bardzo serdecznie w studiu Radia Warszawa.
12: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie pana redaktora, witam bardzo serdecznie radiosłuchaczy.
11: Taką okazją do naszego dzisiejszego spotkania jest pewna ważna rocznica, myślę, w Kościele. Ważna rocznica, którą Kościół przeżywa, na którą też zwrócił uwagę papież Leon XIV, mianowicie mija 10 lat od adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, dokumentu, który wywołał ogromne dyskusje w Kościele, wywołał także wiele kontrowersji i my może trochę tych kontrowersji wyjaśnimy, ale przede wszystkim chciałbym, żebyśmy w tej rozmowie spojrzeli, jak ten dokument wpłynął na duszpasterstwo rodzin w Polsce, ale także o różnych innych wyzwaniach duszpasterstwa rodzin, towarzyszenia rodzin w Kościele będę chciał z księdzem rozmawiać. Jednak nie mogę zacząć od jednego trudnego tematu i takiej informacji, która ostatnio obiegła internet, obiegła media, zaniepokoiła wiele osób. Jak możemy przeczytać chociażby w mediach społecznościowych Radia Warszawa, w Warszawie uruchomiono pierwsze w Polsce urządzenie do wydawania środków stosowanych przy aborcji farmakologicznej, tak zwany kolejny abortomat zainstalowano przy ulicy Wiejskiej. I myślę sobie o ostatniej pielgrzymce duszpasterstwa rodzin na Jasną Górę, pielgrzymce, która mówiła o tym, że rodzina daje życie. A tutaj taka informacja, że w Warszawie staje abortomat. Mamy różne maty, paczkomaty i tak dalej, a teraz tak trudna rzeczywistość, jak aborcja, jak odebranie życia, jest znowu zamykane w jakiejś przestrzeni, jakiejś usługi, którą mamy na wyciągnięcie ręki. Jak to skomentować? Co można o tym wszystkim powiedzieć? Jak o tym myśleć, proszę księdza?
12: No to jest takie wydarzenie, które myślę, że trochę nas orzeźwia w takiej przestrzeni, żebyśmy nie spoczęli na laurach, że ta cywilizacja życia i śmierci i to starcie jest ciągle aktualne, że tak mi się wydaje, że w pewnym momencie mieliśmy może trochę takiego poczucia, że już jest dobrze, że pewne rzeczy są wyprostowane. A ta rzeczywistość jest pośród nas i ja jak czytałem o tym, to sobie myślę, że tam każda jedna przesyłka to jest jedna czyjaś historia i czyjś dramat. Ja bym chciał, żebyśmy od tej strony na to popatrzyli. Jakaś czyjaś historia, być może niezaopiekowana, niezajęta, to jest, myślę, cały szereg plątanina najróżniejszych historii. Natomiast no, to jest dla nas wyzwanie, bo oczywiście możemy dosyć szybko, łatwo powiedzieć tragedia, dramat, łamanie prawa. To wszystko prawda. Natomiast jako Kościół musimy się zastanowić, jak docierać do takich ludzi, bo czy to będzie paczkomat, czy to będzie wyjazd za granicę, to zawsze będzie ta sama historia i ten sam dramat. I my możemy się oczywiście łatwo gdzieś tam usprawiedliwić, wyciszyć, a te dramaty i tak są dookoła nas. I to jest trochę takie ciągłe przypomnienie i wezwanie dla nas jako do Kościoła, na ile umiemy wejść do ludzi, którzy się gubią, którzy w pewnych dramatach zostają sami. No, ja jak o tym przeczytałem, tak sobie pomyślałem, no to jest ciągłe nasze przypomnienie, nie tylko żebyśmy pięknie głosili, ale żeby ta nasza pomoc była autentyczna. I tutaj, no pan to pięknie połączył z 10. rocznicą Amoris Laetitia, ale od razu mi się przypomina no, jedno z naczelnych haseł tej adhortacji, czyli towarzyszenie. Towarzyszyć takiej kobiecie. Oczywiście, że te historie będą bardzo różne i ktoś z założenia i w ogóle nie jest zainteresowany towarzyszeniem w tej przestrzeni, podjął decyzję i w ogóle... Ale ile jest takich historii, że ktoś z tym stanem błogosławionym zostaje sam? Że nie ma kogo, nikogo obok. Że bardzo często to jest czyjś dramat niesiony samemu. I trochę to takie powiązanie, nie? Że my jako Kościół musimy uczyć się takiej pięknej cechy, która się nazywa towarzyszenie. Kościół, który jest towarzyszący.
11: Bardzo często łatwo nam przychodzi się oburzać, łatwo nam przychodzi właśnie stawiać te wysokie, wielkie hasła, nimi manewrować w przestrzeni medialnej, czasem także politycznej, a ksiądz zwrócił uwagę na ten problem od całkowicie innej strony, żeby widzieć te pojedyncze historie. I tak się zastanawiam, przechodząc trochę do tego tematu towarzyszenia właśnie rodzinom, duszpasterstwa rodzin w Kościele. Czy to jest taki temat, o którym można rozmawiać w kategorii jakichś wielkich zjawisk, problemów społecznych, czy może właśnie dzisiaj kluczem do bycia przy współczesnej rodzinie jest takie towarzyszenie w tej codzienności, w tych codziennych wyzwaniach, problemach?
12: Moim zdaniem nasze działania są tym bardziej skuteczne, im jesteśmy bliżej człowieka. Czyli im niżej schodzimy, czyli zaczynamy bardzo często bardzo wysoko od szumnych haseł, a tak naprawdę z tymi hasłami teraz trzeba zejść do codzienności, do naszych domów, do rodzin, do konkretnego człowieka. To jest, bo jak się zatrzymamy na poziomie haseł, to pewnie nasi radiosłuchacze mogą słuchać i mieć dwie postawy. Albo jedna postawa to będzie taka postawa, co ja mogę, a druga to nie o mnie. A tak naprawdę... Każdy z nas ma dookoła nas jakiegoś człowieka, który jest w potrzebie i czasami tą pomocą będzie to, że ja z kimś porozmawiam, że do kogoś zadzwonię, że kogoś wysłucham, że komuś chleb kupię, że ja komuś powiem dobre słowo, że ja komuś powiem dasz radę, albo ja po prostu pozwolę, żeby ktoś się przy mnie wypłakał. Czyli od takich haseł z górnego C i z takich dużych deklaracji do po prostu codzienności. To jest to towarzyszenie, o którym mówi papież Franciszek, tak? być przy człowieku w tej rzeczywistości, którą on odkrywa. W duszpasterstwie rodzin ogólnopolskim hasło towarzyszenie żeśmy przyjęli jako takie hasło na najbliższe 2 lata. Na pewno w tym temacie będzie przygotowany list na święto świętej rodziny, na ten czas właśnie w przestrzeni towarzyszenia, jakby żeby pokazać, że żeby towarzyszyć drugiemu człowiekowi, nie trzeba mieć wielkich środków, nie trzeba mieć wielkich umiejętności, trzeba mieć po prostu otwarte serce.
11: I towarzyszyć może w pewnym sensie każdy, że to jest to zadanie nie tylko dla duszpasterzy, dla diecezjalnych, krajowych, parafialnych duszpasterzy rodzin, dla doradców życia rodzinnego, ale każdy chrześcijanin, każdy wierzący jest zaproszony do takiej właśnie postawy, o której ksiądz wspomniał, że zadzwonię, że zobaczę tą osobę w trudności obok siebie, tak? W swojej rodzinie, sąsiedztwie.
12: I tak naprawdę to jest trochę takie wezwanie też do tego, żebyśmy być może rozeznając nasze osobiste charyzmaty, bo każdy z nas, kto jest ochrzczony, kto przyjął sakrament bierzmowania, otrzymał jakieś dary Ducha Świętego, jakieś konkretne charyzmaty do służby w Kościele i być może czyimś charyzmatem jest właśnie charyzmat towarzyszenia, to znaczy takie umiejętności bycia przy człowieku, takiego słuchania. I ja znam wiele takich ludzi, przy których człowiek się otwiera po prostu. I trzeba by było ten charyzmat po prostu w Kościele uruchomić i pokazać, że to też jest ważne, że to też jest potrzebne, że my często znowu myślimy o takich charyzmatach, które są widowiskowe, które są spektakularne i nadzwyczajne, a znowu im bardziej

0: No i wielka dyskusja przytoczyła się przez Kościół, czy takie osoby mogą przystępować do Komunii Świętej, jak rozeznawać tą ich sytuację. Wiemy, że też duże pytania stawiane były wokół interpretacji tego fragmentu, w zasadzie tych kilkunastu czy kilkudziesięciu zdań papieża Franciszka, które on zawarł w tym temacie, w tym dokumencie. Wiemy, że różne episkopaty, różne diecezje podchodziły do tego w różny sposób. Z tej perspektywy 10 lat, jeżeli chodzi o Kościół w Polsce. Jakie lekcje Kościół w Polsce wyciągnął z tego dokumentu w kontekście właśnie tej sytuacji osób rozwiedzionych w powtórnych związkach, ale nie tylko? Czy Kościół w Polsce przyjął jakąś jedną interpretację? Czy było tak z tym dokumentem, jak niektórzy wieścili, że to jest otwarcie komunii dla rozwodników, jak niektóre, prawda, złowrogie nagłówki medialne były pokazywane? Czy w tym dokumencie chodzi w ogóle o coś innego?
1: W najbliższych dniach w Rzymie będzie miało miejsce spotkanie papieża Leona z przewodniczącymi Konferencji Episkopatu Polski i przewodniczącym naszego episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda. W maju tego roku zwrócił się do mnie jako do sekretarza Rady do Spraw Rodziny, że chciałby na to spotkanie z papieżem Leonem jechać wyposażony w głos Kościoła, a nie jego indywidualny głos. W związku z tym przygotowaliśmy taki dokument Rady do Spraw Rodziny, który tworzą zarówno osoby duchowne, ale w większości świeccy. 10 lat Amoris Laetitia w Polsce, które później był przepracowywany podczas spotkania Konferencji Episkopatu Polski w Łomży. Księża biskupi mieli pracę w grupach, swoje sugestie do tego dokumentu. I to jest głos Kościoła w Polsce, 10 lat tej adhortacji w Polsce. I tam bardzo mocno zwróciliśmy na to uwagę, że odbiór medialny tej adhortacji bardzo zawęził ten dokument. Tak naprawdę to jest dobra nowina o pięknie życia małżeńskiego i rodziny, a został tak naprawdę dosyć szybko zredukowany do jednego przypisu.
0: No tak, bo to w zasadzie był fragment i do tego przypis. I o ten przypis się cała ta dyskusja toczyła.
1: Podczas gdy inne rozdziały, które pokazują piękna życia małżeńskiego, realizm życia małżeńskiego, piękne odniesienia biblijne, cały realizm przygotowania towarzyszenia, narzeczeństwa, absolutnie uważam zjawiskowy, jedyny i niepowtarzalny, pierwszy raz w historii ktoś zajął się duchowością małżeńską w tym dokumencie. Do tej pory, jak sobie myślimy o duchowości, to myślimy o duchowości ignacjańskiej, karmelitańskiej, franciszkańskiej, a papież mówi, nie, małżeństwo ma swoją duchowość małżeńską. I dla mnie to jest absolutnie genialny dokument, który po prostu pokazuje małżeństwo od różnych stron. Mało tego, myśmy 5 lat temu na potrzeby pięciolecia adhortacji Amoris Laetitia wpadli na pomysł, żeby w naszej diecezji każdy punkt tej adhortacji przeczytało inne małżeństwo. Myśmy to nagrywali, wrzucaliśmy w media społecznościowe duszpasterstwo rodzin diecezji warszawsko-praskiej i później wiele tych małżeństw do mnie mówi, proszę księdza, no ksiądz nas poprosił o przeczytanie jednego punktu, to żebyśmy wiedzieli, o czym czytamy, przeczytaliśmy całość. To jest to u nas. My się tam bardzo odnajdujemy. Ten dokument napisał ktoś, kto zna życie małżeństw, zna życie rodzin. I teraz to jest trochę takie nasze zadanie, że jak wiele osób słyszy Amoris Laetitia, to od razu właśnie idzie w taki kanał, nie? Bo to najprościej, nie? Przypiąć jakąś łatkę, przypiąć jakiś schemat, wprowadzić w jakiś schemat. Natomiast to dlatego też Kościół, jak rzadko do którego dokumentu, bo ja nie kojarzę, żeby jakoś tak było przeżywane pięciolecie, jakieś adhortacje, encykliki, a teraz pięciolecie, dziesięciolecie. Dlaczego? Bo dotykamy rzeczy fundamentalnych i najważniejszych, jakie jest życie małżeństwa i rodziny i mamy tego świadomość, że tutaj było wiele przekłamań i wiele takich postaw redukujących, zajmujących się tak naprawdę jakąś oczywiście ważną przestrzenią, ale nie najistotniejszą, tak? Bo jakby ten dokument naprawdę zajmuje się codziennością życia małżeńskiego.
0: Dziękuję, że ksiądz to powiedział. Kiedy rozpoczynaliśmy ten nasz nowy cykl audycji Poznacie Prawdę w Radiu Warszawa, to też postawiliśmy to sobie na cele, żeby spokojnie pewne tematy wyjaśniać. I ja oczywiście zacząłem bardzo świadomie tym medialnym spojrzeniem na Amoris Laetitia, chcąc może trochę ten mit rozwiać i wejść głębiej w ten dokument. Tak jak ksiądz wspomniał, wyjątkowe jest to, że przeżywamy dziesięciolecie dokumentu. Tak jak ksiądz mówi, to się rzadko zdarza. No ja jeszcze w encyklikach społecznych kojarzę tych największych, Rerum Novarum, czy czytych Jana Pawła II, że takie te okrągłe, wielkie rocznice, 50-100 lat, jakoś tam przeżywaliśmy. A tutaj mamy dziesięciolecie, no i mamy spotkanie przewodniczących

0: konferencji episkopatu. To się rzadko zdarza. Ostatnie takie spotkanie kojarzę zwołane przez papieża Franciszka w kwestii kryzysu ochrony małoletnich w kościele. Czyli to naprawdę bardzo palące, bardzo, bardzo ważne tematy. I chciałbym jeszcze wrócić do tego dokumentu, o którym ksiądz wspomniał, który został przygotowany przez Radę do Spraw Rodziny, nad którym pracowali biskupi. Z czym jeszcze arcybiskup Tadeusz Wojda jedzie na to spotkanie? W zasadzie je rozpoczyna, bo rozmawiamy na jego progu. Jakie wnioski Kościół w Polsce proponuje po tych 10 latach od wydania Amoris Laetitia przez papieża Franciszka?
1: Można by powiedzieć w tym dokumencie, już w samym podsumowaniu, w streszczeniu tego dokumentu, kilka najważniejszych punktów. Pierwszy punkt dotyczył przygotowania młodych do sakramentu małżeństwa, bo duszpasterstwo rodzin jest takim duszpasterstwem, który bardzo mocno musi zwracać uwagę na to, jak niesamowicie zmienia się świat i niesamowicie zmieniają się ludzie, którzy o ten sakrament proszą i do tego sakramentu się przygotowują. Że to nie może być tak, że my powiemy, mamy wypracowany jakiś program, który funkcjonuje od 50 lat, od 30, tylko ciągle tak naprawdę przyglądamy się tej rzeczywistości, co dodać, co zmienić, co dzisiaj już nie jest potrzebne. Dla mnie na przykład bardzo takim ciekawym głosem ludzi, którzy są jakoś związani z Kościołem, powiedzieli: proszę księdza, już dzisiaj już za dużo psychologii w tym jest. To było bardzo ciekawe, bo tak sobie myślę, 10 lat temu myśmy pewne rzeczy dodawali. My już jesteśmy z takiego pokolenia, gdzie co drugi jest już po terapii. Mhm. Tak, kiedyś takie, nie wiem, zajmowanie się emocjami, motywacjami, to było coś, co było absolutnie nowe, a oni dzisiaj mówią, my to już naprawdę świetnie znamy. Więc to też są takie ważne głosy. Czyli pierwsze to jest ten dynamizm zmiany przygotowania młodych do sakramentu małżeństwa.
0: I zanim przejdziemy do kolejnych wniosków, zapraszam Państwa na krótką przerwę. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy z księdzem Robertem Wielątkiem, dyrektorem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.
2: Poznacie prawdę.

0: Poznacie prawdę.
1: Tu program Poznacie Prawdę na antenie Radia Warszawa. Rozmawiamy z księdzem Robertem Wielątkiem, dyrektorem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. W dziesięciolecia Amoris Laetitia, na progu spotkania przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata w Watykanie na ten temat. I rozmawiamy o tych, można powiedzieć, wnioskach polskiego kościoła po tych 10 latach. O tym, co arcybiskup Tadeusz Wojda wiezie na spotkanie, czy przedstawia na spotkaniu w Stolicy Apostolskiej. Powiedzieliśmy o tym przygotowaniu do sakramentu małżeństwa. Co jeszcze jest w tych wnioskach?
2: Dwa kolejne punkty dotyczą właśnie tematu towarzyszenia, o którym żeśmy wspomnieli na początku. To znaczy, po pierwsze, jak uczyć się tego towarzyszenia? Dla nas jest to temat po części nowy, chociaż też nie do końca, bo wiele już tych przestrzeni towarzyszenia w duszpasterstwie rodzin czy w duszpasterstwie parafialnym mamy. Natomiast znowu, musimy się przyglądać i zastanawiać, jakie są potrzeby ludzi w Kościele i jak mamy na nie reagować. Czyli pierwsze to jest towarzyszenie, chociaż dokument Amoris Laetitia bardzo mocno zwraca uwagę na towarzyszenie młodym małżeństwom. Towarzyszenie w pierwszych 5 latach sakramentu małżeństwa i tutaj wydaje mi się, że to jest trochę zadanie dla Kościoła. Trzeci punkt tego dokumentu to towarzyszenie, ale w jaki sposób przygotowywać dzisiaj ludzi do tego, żeby w sposób właściwy tę przestrzeń towarzyszenia podejmowali. Kolejny punkt tego dokumentu, z którym jedzie ksiądz arcybiskup na spotkanie w Rzymie, to jest ciągła troska o rozwój poradnictwa specjalistycznego. Tak, żeby ludzie, którzy doświadczają różnych trudności, kryzysów, żeby w przestrzeni Kościoła znaleźli pomoc. I ostatni punkt to jest kwestia wypracowania pewnych wspólnych zasad pracy z osobami, którzy żyją w powtórnych związkach. Mhm. To nawet nie tylko na poziomie Polski, ale też i potrzeby wypracowania pewnych wspólnych zasad dla duszpasterstwa na poziomie Kościoła, całego Kościoła. Powszechnego Kościoła, tak, żeby to nie było tak, że inne zasady dopuszczające do pełni Eucharystii, nie wiem, mamy w Niemczech, a inne zasady mamy w Polsce, nie? I myślę, że to też będzie... Znowu nie chciałbym, żeby to spotkanie się tylko do tego zawęziło, proszę zobaczyć, że wymieniam to jako ostatni punkt, bo można powiedzieć, ten dokument został odwrotnie odczytany, że nie zaczęliśmy od dotarcia do tych, którzy żyją sakramentem małżeństwa, tylko od tych, którzy gdzieś w tej przestrzeni się pogubili, żebyśmy też zachowali właściwe proporcje. Mhm.
1: Mówi ksiądz o tym przygotowaniu do małżeństwa. Tak sobie porównuje to do przygotowania do sakramentu kapłaństwa. Co najmniej 6 lat seminarium, w zasadzie 7 już w większości seminariów, czasem jeszcze dodatkowe czas rozeznawania, praktyki, formacja stała księży, a w rodzinach no nie ma tak sztywnej formy przygotowania. Oczywiście niemożliwe byłoby zrobienie studiów przygotowujących do zawarcia małżeństwa i pewnie nie o to chodzi. Ale czasem właśnie to jest moje pytanie. Czy my trochę zaniedbujemy to przygotowanie do małżeństwa, czy może nie powinniśmy aż tak szukać jakichś specjalistycznych form, jakichś nowych kursów, szkoleń, bo przygotowaniem do sakramentu małżeństwa jest w zasadzie całe życie człowieka przed ślubem, czyli dojrzewanie, dzieciństwo, dojrzewanie, obserwowanie rodzin wokół siebie, małżeństw wokół siebie, swoich rodziców.
2: No tylko pan tematu, który ja bardzo często podejmuję, dokładnie odwołując się do słów papieża Franciszka, który właśnie mówił, że Kościół jako matka wszystkie swoje dzieci powinien kochać tak samo. I właśnie papież pokazuje to zróżnicowanie, bo mówimy o dwóch równorzędnych sakramentach w służbie komunii, jakim jest sakrament małżeństwa i sakrament święceń, i mamy ogromną dysproporcję. Bo 7 lat, już dzisiaj 7 lat przygotowania do sakramentu święceń i coraz częściej jeden weekend przygotowania do sakramentu małżeństwa. Moim zdaniem te założenia, o których pan mówi, że całe życie się przygotowujemy do życia sakramentem małżeństwa, no to w takim świecie, którego już dzisiaj nie ma. Bo to jest tak, że tego typu założenia mówią, że żyjemy w świecie, gdzie mamy wierzące społeczeństwo, mamy pełne rodziny i mamy przychylną kulturę.
1: Nie mamy żadnego z tych punktów tak naprawdę w takim dominującym.
2: Dokładnie. I moim zdaniem tutaj to, że my dzisiaj zawężamy to przygotowanie, bo współczesny człowiek się spieszy, bo współczesny człowiek nie ma czasu, to jest tylko zgoda na to, że będziemy mieli coraz więcej małżeństw w kryzysie, coraz więcej trudności. To nie jest tak oczywiście, że my jesteśmy, to ja sam jestem księdzem od 20 lat i mam tego świadomość, że 7 lat przygotowania, 6 lat w moim przypadku przygotowania powodowało, że nie przyszły żadne kryzysy czy trudności, to nawet nie chodzi o to. No ale ta świadomość rangi i ważności, tak? Jeżeli my pokazujemy, że do czegoś można się przygotować w weekend, to też jakby nie pokazujemy, jak to jest istotne i ważne, tak? Mm-hmm. Oczywiście, że tak jak w przypadku księży mówimy o czymś takim jak formacja permanentna, że ciągle musimy się rozwijać, tak sobie myślę w przypadku małżeństw, ja trochę miałem takie swoje powiedzenie, albo formacja, albo frustracja i albo będziemy w pewnych rzeczach wzrastać, albo będziemy się frustrować i nawzajem na siebie złościć. No tutaj trzeba znaleźć trochę złoty środek i dlatego dokumenty Kościoła dzisiaj mówią o potrzebie przepracowania, przygotowania do sakramentu małżeństwa w klucze katechumenatu. To znaczy takiego przygotowania, jakie miał pierwotny Kościół do sakramentu chrztu. Mhm. Czyli droga, która jest rozciągnięta w czasie, ale bardzo mocno we współpracy z tymi, którzy żyją tym sakramentem, którzy są dla nas świadkami. I dzisiaj jakby Kościół, i to jest kolejny punkt, o którym zapomniałem powiedzieć, i to też jest właśnie takie wezwanie trochę do nas, żebyśmy się zastanawiali, w jaki sposób dzisiaj z jednej strony pogodzić to, że żyjemy w takim świecie, który mówi nie mamy czasu, a z drugiej strony mamy pokazać, że nie da się przygotować do życia sakramentem małżeństwa, jeśli gdzieś tego czasu dla siebie nie znajdziemy, nie zagospodarujemy.
1: Dla mnie też piękne jest to, co pisze Leon XIV, zapraszając przewodniczących episkopatów, komentując 10 lat Amoris Laetitia, kiedy pisze, że musimy nauczyć się przywoływać piękno powołania do małżeństwa właśnie poprzez uznanie kruchości, tak aby rozbudzić ufność w działanie łaski chrześcijańskiej, pragnienie świętości. Papież mówi to, co trochę już też tutaj przewijało, pięknie małżeństwa, ale jednocześnie od razu pokazuje jego kruchość. A my dzisiaj widzimy masę małżeństw, które się rozpada, masę małżeństw, które nie jest w stanie przetrwać pierwszych kryzysów. Bardzo szybko się te małżeństwa rozpadają, są bardzo, bardzo kruche. I tak jakby papież nie mówi, że jak weźmiecie ślub z prawdziwą wiarą, to małżeństwo nie będzie kruche, to ono się nie rozpadnie, czy nie będzie narażone może na ten rozpad, tylko uznanie tej kruchości rozbudzi ufność w zaproszenie Pana Boga, w działanie łaski. Czy ja dobrze rozumiem te słowa Leona XIV?
2: No ale tak naprawdę to jest, w tych słowach jest duch Amoris Laetitia, bo taki jest ten dokument. Że właśnie ten dokument pokazuje naszą kruchość, naszą słabość. Mało tego, tak naprawdę to jest w najczystszej formie antropologia chrześcijańska, która po prostu pokazuje prawdę o człowieku i potrzebę Bożej łaski, otwartości na to, żeby tak naprawdę zacząć żyć tym sakramentem. I to mocno też ten dokument Amoris Laetitia, to wydaje mi się, że to jest jedna z takich rzeczy, która się chyba jakoś przebiła, że moment sakramentu małżeństwa to nie jest koniec, to jest początek. Mhm. To jest sakrament drogi, to jest sakrament życia permanentnego, ciągłego odkrywania, sięgania do tego sakramentu. I tak naprawdę żeby chcieć z tego korzystać, trzeba najpierw stanąć w prawdzie o tym, kim jestem. Jeśli ja odkryję w sobie i zobaczę, że sam siebie jestem kruchy, że sam siebie łatwo się irytuję, że sam siebie łatwo mi być egoistą, trudno mi być darem dla tego drugiego, no bo tak naprawdę sakrament małżeństwa jest sakramentem ludzi, którzy chcą żyć jako dar dla tego drugiego. I teraz bardzo często jest we mnie to pragnienie, jest we mnie ta tęsknota, tyle tylko, że odkrywam, o własnych siłach nie potrafię. No to po to jest właśnie sakrament. To jest sakrament, który nas, można powiedzieć, ontologicznie zmienia i daje nam taką zdolność do tego, żeby odwołując się do tego sakramentu, korzystając z tego sakramentu, że to nie jest sakrament 45 minut. Kiedyś tam ktoś wspomina, myśmy się ożenili, myśmy się wzięli sakrament małżeństwa 20 lat temu. Wy żyjecie tym sakramentem w każdej jednej minucie tego i ciągle możecie się do tego sakramentu odwoływać, tak? Że to nie jest... Taki resentyment, takie wspomnienie o kiedyś to płynęło, dzisiaj wyschło. Nie. To jest ta obietnica Pana Boga, że Jego łaska, źródło łaski jest ciągle pełne i ciągle życiodajne.
1: A co w sytuacji osób, które mają poczucie, że ta droga, że ta rzeka jednak wyschła? Co w sytuacji osób, którym małżeństwo się rozpadło, bo na przykład pojawiła się zdrada, bo pojawiło się jakieś ogromne nadużycie zaufania. Te osoby nie są dziś razem, ale na przykład pojawia się inna osoba w ich życiu, pojawia się jakiś nowy związek. Czy takie osoby też mają miejsce w Kościele?
2: Na mocy sakramentu chrztu każdy ma swoje miejsce w Kościele. To jest absolutny truizm. Natomiast moje doświadczenie towarzyszenia różnym osobom, także po zdradzie, także po opuszczeniu, no każda historia jest, jak to się mówi, co chatka, to zagadka. Mhm. Za każdą tą historią stoi tak naprawdę no inne rozwiązanie. Pytanie jest też, czy myśmy ze swojej strony zrobili wszystko, żeby ten sakrament uratować. Wydaje mi się, że to jest też jedno z takich owoców Amoris Laetitia, także w Polsce. Chyba coraz mocniejsze także takie uświadomienie, że my jesteśmy wspólnotą Kościoła, która jest wspólnotą otwartą na każdego człowieka, także tego pogubionego. I uczymy się gdzieś tego towarzyszenia, tak? Wydaje mi się, że jakby ten dokument Amoris Laetitia jakby chce nas wybić trochę z takiego przekonania, że my już wszystko wiemy, jak należy prowadzić duszpasterstwo, ale też to jest to, co mówił papież Franciszek. Wydaje mi się, że to jest to, co mówił na Światowych Dniach Młodzieży chyba w Krakowie, żeby zejść z kanapy i wyjść do świata. To także to jest właśnie wezwanie do Kościoła, nie? Żeby nie ucieszyć się tylko tymi, którzy w tym Kościele są, którzy odkryli, że tutaj mają swoje miejsce, bo ile jest właśnie takich ludzi, którym w życiu się nie udało i wyszli z takiego założenia, że dla nas już tej przestrzeni w Kościele nie ma. Tak sobie myślę, jak myśmy gdzieś odeszli jednak od prawdy Kościoła, no bo jak popatrzymy sobie na początki Kościoła i na wspólnotę 12, no to tam raczej trudno powiedzieć, żeby to była wspólnota idealnych, takich, którzy się nigdy nie pogubili, którzy zawsze byli prawowierni, którzy nigdy nie mieli wątpliwości. I ta prawda początku jest, myślę, wydaje mi się, bardzo ważna. Także to wracanie do tej rzeczywistości. No ja pamiętam takie rekolekcje kapłańskie, które prowadził dla księży papież Franciszek i on tam bardzo mocno użył takiego sformułowania, że grzech jest rezerwuarem Bożej łaski. No pamiętam, że to wtedy tak jakoś zakuło, dotknął, ale tak sobie pomyślałem, że to jest trochę taki paradoks, że miejscem, w którym najbardziej gdzieś doświadczam Bożej miłości, to jest mój grzech i moja słabość, bo tam najmocniej Pan Bóg mi mówi, kocham cię. Pomimo tego, że jesteś draniem, pomimo tego, że się gubisz, ja ciebie kocham, nie? I to jest prawda do każdego z nas, nie? Że jakoś najbardziej Pana Boga doświadczamy w tych miejscach, w których jakoś doświadczamy tej swojej kruchości. I myślę, że papież Leon chce nam po prostu to przypomnieć, nam i całemu Kościołowi.
1: Może to jest jakiś wyrzut sumienia dla nas, dla Kościoła, i takie przypomnienie, że nie ma już takich generalnych odpowiedzi, tylko że trzeba wyjść i szukać, że trzeba szukać tych poszczególnych rodzin, które mają może bardzo skomplikowaną sytuację, bo może żyją w powtórnym związku, a może żyją od początku w związku, który nigdy nie został zawarty sakramentalnie. Może to jest wezwanie dla naszych parafii, dla naszych wspólnot parafialnych, żebyśmy szukali takich rodzin i każdą indywidualnie przez takie osobiste spotkanie próbowali włączyć do Kościoła i raczej szukali tego, za co można, że tak powiem, złapać tej ręki wyciągniętej, za którą przyciągnąć, a nie powodów, dla którego można byłoby wykluczyć.
2: Przede wszystkim wydaje mi się, żebyśmy przestali się nawzajem siebie bać. Bo ja pamiętam, wiele lat temu zostałem poproszony o prowadzenie rekolekcji dla duszpasterstwa osób żyjących w powtórnych związkach i oni na koniec mówią, bo ksiądz się nas nie bał. To mnie jakoś tak sobie pomyślałem, ale oni mówią, my często doświadczamy, że ludzie trochę tak nas, trochę jak trendowatych na zasadzie. Wydaje mi się, że tego jest w Kościele coraz mniej dzisiaj, ale ja bym trochę w taki sposób całościowy na to popatrzył. Nie tylko zawężał akurat do tej przestrzeni, tylko żeby w nas było takie trochę przekonanie, jesteśmy w roku duszpasterskim uczniowie misjonarze, nie? Żebyśmy tak każdy ochrzczony pomyślał o sobie, co ja mogę zrobić, żeby kogoś przyprowadzić do Jezusa. Nie tylko tych, którzy żyją w potwornym... O, to jest też ważne, ale nie tylko tych. Ta gama kolorów jest naprawdę dużo bardziej bogata, niż nam się wydaje. I ta radość, nie? Na przykład, że ja mogę pomóc komuś i dzięki temu ktoś będzie żył sakramentami, albo ktoś po prostu będzie w tym Kościele, ale w taki sposób, nie, że został kiedyś ochrzczony, tylko że jest na liturgii, że jest we wspólnocie Kościoła i to jest trochę takie nasze zadanie.
1: 10 lat, Amoris Laetitia i bardzo szybko zmieniający się świat. Czy ta rocznica, to dziesięciolecie jest bardziej okazją do tego, żeby Kościół zastanowił się może nad nowym dokumentem i nowymi problemami, czy może żeby jeszcze raz odkrył ten dokument i poszukał odpowiedzi na te zmieniające się zjawiska wokół nas?
2: Z całą pewnością, i myślę, że wszyscy o tym doskonale wiemy, świata nie zmieniają dokumenty. Możemy co roku pisać nowy dokument. Mhm. Świat zmieniają ludzie, którzy dają się poruszyć. Ludzie, którzy odkryją. Ludzie, którzy po prostu spotkają Boga. I to jest czysta Ewangelia, nie? Że wszyscy ci, którzy autentycznie spotkali Jezusa, biegli z tą prawdą do innych. Nie chcieli się tym dzielić. Powołanie pierwszych apostołów. Brat przeprowadza brata. Dzielimy się tym doświadczeniem. I to jest trochę na takiej zasadzie prawda tego dokumentu. To nie chodzi o to, że my potrzebujemy nowych inspiracji. My tak naprawdę potrzebujemy gdzieś z jednej strony po pierwsze poczuć się, że ja coś mogę, że ja mam jakąś sprawczość, że każdy z naszych słuchaczy autentycznie w Kościele ma jakąś sprawczość, dlatego, że ja mogę i nie muszę się pytać księdza proboszcza, czy ja mogę porozmawiać z moim sąsiadem, czy ja mogę do kogoś zadzwonić, czy ja mogę w najprostszy sposób komuś, z kimś podzielić się moim doświadczeniem spowiedzi, moim doświadczeniem przeżywania kruchości swojego małżeństwa. Pamiętam kiedyś takie spotkanie młodych małżeństw, przychodzi nowa para i ta dziewczyna do mnie mówi, proszę księdza, jakie to dla nas było takie mocne, jak żeśmy zobaczyli, że naprawdę nie tylko my przeżywamy pewne problemy, bo myśmy uważali, że wszyscy tak żyją idealnie, a żeśmy się nawzajem posłuchali, się okazuje, że wiele osób z jakimiś trudnościami się mierzy. I to jest właśnie prawda tego dokumentu. Nie, żebyśmy się chcieli dzielić prawdą, otwierać się, i to jest naprawdę najprostsza forma towarzyszenia, którą mówi ten dokument.
1: I z tym przesłaniem zostawiamy naszych słuchaczy. Każdy z nas w Kościele ma sprawczość. To jest ta sprawczość wynikająca ze chrztu. To jest to nasze wezwanie do tego, żeby być misjonarzem w tym świecie, który jest wokół nas. I tak jak ksiądz powiedział, nie trzeba pytać swojego proboszcza o zgodę, żeby pójść i porozmawiać ze swoim sąsiadem. I może to będzie zaproszenie dla naszych słuchaczy wynikające z tego naszego spotkania w audycji. Poznacie prawdę. Ksiądz Robert Wielądek był moim i państwa gościem na antenie Radia Warszawa. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
2: Ja bardzo serdecznie dziękuję. Tak sobie myślę, jaki świat będzie piękniejszy, jak każda osoba, która wysłucha tej audycji, wykona jeden telefon albo odbędzie jedną rozmowę. Naprawdę świat już stanie się inny.
1: Oby tak się stało. Poznacie prawdę.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Kwadrans do 21 to przystanek parafia już teraz.
1: Przystanek parafia.
2: Agnieszka Góral-Nowakowska z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Józefowie. Pozdrawialiśmy już parafian, pozdrawialiśmy księży. Ja teraz chcę pozdrowić siostry zakonne, które mamy na terenie naszej parafii. Mamy dwa zgromadzenia, siostry dominikanki, które posługują też i są katechetkami w naszej parafii, pomagają przygotowywać dzieci do pierwszej komunii świętej. I pozdrawiamy siostry albertynki, które na terenie naszej parafii, można powiedzieć, są prawie sąsiadkami parafii, mają swój dom dla sióstr starszych i te siostry zawsze widać w ławkach w naszej parafii.
3: Pani Agnieszka, pani najczęściej którą godzinę mszy świętej w niedzielę wybiera?
2: Bardzo różnie. Ostatnio była to godzina 13, ale zdarza się też godzina 20. Zapraszamy na tą 20. Jest sporo ludzi, którzy przyjeżdżają do nas nie tylko z naszej parafii, ale też z okolicy, z całej linii, można powiedzieć, otwockiej, jak my to mówimy.
3: A jak ktoś nie zdąży, to może również chyba uruchomić kanał na YouTubie, prawda? I być obecny na tej mszy świętej.
2: Zgadza się. Tak, każda msza święta niedzielna jest transmitowana. Można nas znaleźć na stronie parafialnej parafiajuzefów.pl lub na kanale YouTube naszej parafii. Można obejrzeć każdą mszę świętą. Mamy też nagrania z rekolekcji.

0: Reklama.
1: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.

0: na członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: W październikowym numerze miesięcznika Różaniec temat numeru: samotność, ucieczka czy droga, Bóg relacją trzech osób, duchowość pustelnika, lekarstwa na samotność, każdy umiera sam, a także nowy cykl Kazanie na górze, sekret Różańca według arcybiskupa Fultona Sheena. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rosaniec.eu.
3: Po reklamie.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Diecezja warszawsko-praska przypomina o właściwych zasadach sprawowania Wigilii Paschalnej. Komisja Liturgiczna wydała komunikat w tej sprawie. Czytamy w nim o decyzji biskupa warszawsko-praskiego Romualda Kamińskiego, który postanawia, że liturgię Wigilii Paschalnej wolno rozpocząć najwcześniej o godzinie 20. Te decyzje w rozmowie z Radiem Warszawa. Ksiądz Paweł Cieślik, przewodniczący komisji.
5: Marszał Rzymski mówi właśnie o tym, że obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy. Nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc. W praktyce ta sprawa wyglądała różnie. Zdarzały się przypadki celebrowania tej liturgii w takiej porze wieczornej, jeszcze wtedy, kiedy było jasno, co siłą rzeczy miało też wpływ na przebieg obrzędów i ich właściwe rozumienie. Stąd właśnie inicjatywa Komisji Liturgicznej służy temu, żeby tę kwestię uporządkować.
4: Wśród przypominanych przez Komisję przepisów liturgicznych jest także wskazanie, że paschał używany w liturgii musi być zawsze z naturalnego wosku,
5: którym śpiewamy potem w orędziu wielkanocnym, że jest owocem pracy pszczelego roju. To bardzo ważne jest to, aby ten znak był rzeczywiście poprawny, właściwy, a to jest możliwe wtedy, kiedy paschał jest wykonany z wosku. Stąd właśnie taki postulat i te wszystkie sytuacje, kiedy zdarzało się, że paschał był sztuczny, był w formie plastikowej, zasługują na korektę.
4: Chociaż mszał rzymski dopuszcza odprawienie procesji rezurekcyjnej zarówno w nocy po Wigilii Paschalnej, jak i rano w niedzielę wielkanocną, komisja zachęca do rozważenia celebrowania tej procesji właśnie po Wigilii.
5: Natomiast kiedy wchodzimy w teologię liturgii, kiedy lepiej też rozumiemy to, czym jest Wigilia Paschalna i skoro jest ona tym nocnym czuwaniem, najważniejszą liturgią w ciągu roku, kiedy Kościół ogłasza całemu światu zmartwychwstanie Chrystusa, biorąc pod uwagę też bogactwo znaków, które w tej liturgii występują, czymś naturalnym jest to, że właśnie ta procesja staje się dopełnieniem, zwieńczeniem całej liturgii.
4: Cały komunikat dostępny jest na stronie internetowej Diecezji Warszawsko-Praskiej. Caritas Polska zaprasza na Forum Dobroczynności. Tym razem tematem przewodnim imprezy będą najważniejsze wyzwania dotyczące pomocy humanitarnej. Forum to coroczne wydarzenie, które łączy ludzi dobrej woli. Kluczowym jego elementem są panele dyskusyjne z udziałem ekspertów Caritas Polska i zaproszonych gości. W tym roku tematem przewodnim będą najważniejsze wyzwania. Forum odbędzie się 22 października o 11 w Muzeum Wojska Polskiego przy ulicy Gwardii. To jest Cytadela Warszawska.
6: To się dzieje w Kościele.
4: W Watykanie rozpoczęło się spotkanie przewodniczące konferencji episkopatów z całego świata. Tematem obrad jest dziesięciolecie dokumentu Amoris Laetitia. To adhortacja powstała jako owoc dwóch synodów biskupów na temat małżeństwa i rodziny, które miały miejsce w Rzymie w 2014 i 2015 roku. Ogłosił ją papież Franciszek. To jest rozmowa o tym, czym żyje współczesna rodzina, wyjaśnia ksiądz Robert Wielątek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.
7: Papież Leon zaznaczył w tym swoim zaproszeniu, w jaki sposób dzisiaj współczesnej rodzinie głosić Ewangelię. I to będzie namysł tak naprawdę episkopatów świata.
4: Polskę reprezentuje arcybiskup Tadeusz Wojda. Jedzie tam z głosem naszego kościoła, wyjaśnia duchowny.
7: Zwrócił się do Rady do spraw rodziny z prośbą o przygotowanie właśnie takich przemyśleń, takiego trochę dokumentu 10 lat Amoris Laetitia w Polsce. Później ten dokument, najpierw przygotowany przez świeckich w ramach Rady do spraw rodziny, został przedstawiony księżom biskupom podczas zebrania konferencji Episkopatu Polski w Łomży i z takim głosem ksiądz arcybiskup Tadeusz jest teraz w Rzymie właśnie na tym spotkaniu.
4: Spotkanie przewodniczących konferencji episkopatów z papieżem Leonem XIV potrwa do 14 października.

0: Maryjo, nasza Matko, w tej godzinie apelowej stajemy dzisiaj przed Tobą w tej wspólnocie zgromadzonej tutaj w kaplicy jasnogórskiej, jednoczącej się z nami za przyczyną mediów, ale i trwającej w duchowej wspólnocie. I w sposób szczególny chcemy Ci, Maryjo, dzisiaj zawierzyć dzieci i młodzież z rodziny szkół imienia świętego Jana Pawła II, którzy rozpoczynają już 26. pielgrzymkę na Jasną Górę. Do Ciebie, Mamo. W tym dniu, kiedy przeżywamy w tak wyjątkowy sposób Twoje orędownictwo w modlitwie różańcowej, pragniemy Twoimi oczyma spojrzeć na Jezusa, ale pragniemy również Twoimi oczyma spojrzeć na dzieci i młodzież, i ich rodziny, i środowiska szkolne. Dziękujemy Ci za te wszystkie tajemnice radości, które wyrażają ich życie, które są wpisane i kształtowane w ich rodzinach, które są odnawiane mocą łaski Twojego Syna w ich duszach. Stajemy również z nadzieją, dostrzegając tajemnice światła, które oni niosą poprzez swoje życie, poprzez całą troskę, jaką ich rodzice, wychowawcy, duszpasterze wpisują w każdy dzień ich życia, aby się rozwijali, aby się kształtowali, aby dary, które Bóg zawierzył w ich życiu i chce przez ich życie ofiarować innym, aby przynosiły jak najpiękniejszy obraz i owoc i życia, ale i wiarę. Stajemy również z całą pokorą, prosząc, Maryjo, o Twoje orędownictwo, szczególnie za tych młodych, którzy doświadczają tajemnic boleści, które są wpisane może w ich samotność, może w ich różne trudy, może i w cierpienia i choroby, w smutek niejednokrotnie dotykający życie młodych, a obecni tutaj kapelani szpitali, hospicjów są wyjątkowymi świadkami i towarzyszami takich tajemnic w życiu dzieci i młodzieży każdego dnia. Maryjo, stajemy tutaj prosząc, aby nasze ludzkie oddanie, wsparte Twoją matczyną opieką, objawiało w życiu dzieci i młodzieży pełnię chwały Boga, przyniesioną, odnowioną, kształtowaną i umacnianą łaską Twojego Syna. Niech to wszystko, co niesie ich życie, jaśnieje pięknem Bożych darów. Niech to wszystko, co odnawia w ich duszach moc Ducha Świętego, sprawia, że oni staną się nie tylko uczniami, ale i misjonarzami Bożych tajemnic dla swoich rówieśników, dla ich rodzin, dla szkół, dla całego świata. Niech to wszystko, co, Maryjo, Ty chronisz w każdym z nas, przyniesie w życiu dzieci i młodzieży i w nas piękne owoce błogosławieństwa, o jakie prosimy, jakie zawierzamy i jakie z ufnością stajemy i prosimy dzisiaj szczególnie w tym dniu wyjątkowej troski Boga poprzez modlitwę różańcową ofiarowaną człowiekowi. Bądź z nami, Maryjo, prowadź nas i niech w życiu i młodzieży objawia się piękno i moc dzieł Boga.
1: Dziękujemy księdzu biskupowi Markowi Stolarczykowi za wygłoszone rozważania apelowe i skierowane do nas słowo. Niech Matka Boża Jasnogórska wyprasza księdzu biskupowi potrzebne łaski i umacnia w pasterskiej posłudze. W tej wieczornej godzinie stajemy przed obliczem Maryi, aby zawierzyć jej Kościół, Ojczyznę oraz wszystkich, którzy przybyli dzisiaj na Jasną Górę. Maryjo, otaczaj opieką Ojca Świętego Leona XIV, biskupów naszej Ojczyzny, szczególnie arcybiskupa Tadeusza Wojdę oraz arcybiskupa Wacława Depo. Powierzamy Ci także zakon Paulinów wraz z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim oraz wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry. Królowo Polski, wspieraj tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za losy naszej Ojczyzny i świata. Wypraszaj pokój tam, gdzie trwają konflikty, pojednanie tam, gdzie narastają podziały i zgodę w naszych rodzinach oraz wspólnotach. W 43. dniu peregrynacji jasnogórskiego obrazu w diecezji świdnickiej polecamy parafię świętego Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim. Niech spotkanie z Maryją odnowi wiarę tej wspólnoty i prowadzi ją ku Chrystusowi. Prosimy również o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, a wszystkim rozeznającym swoją drogę o światło Ducha Świętego i odwagę odpowiedzi na Boże wezwanie. Maryjo, obejmij szczególną opieką dzisiejszych pielgrzymów,

0: obfite owoce dobra. Na koniec składamy przed Tobą, Maryjo, wszystkie intencje zapisane w Księdze Apelowej oraz te, których nie wypowiadamy głośno, ale nosimy w sercach. Matko Jasnogórska, przyjmij nasze prośby, prowadź nas do Jezusa i ucz nas wiernie trwać przy Tobie. Rozważać będziemy tajemnicę przemienienia Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko

0: jako nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas. Księży biskupów, prosimy o błogosławieństwo.
1: Rozpoczynając swoją pielgrzymkę do ojczyzny w czerwcu 1991 roku, Jan Paweł II przyniósł nam dekalog i powiedział: od tych 10 Bożych słów zależy przyszłość naszej ojczyzny, Europy i świata. A na lotnisku wojskowym w Radomiu wskazał na 3 fundamenty: Ewangelia, Krzyż i Maryja. Prośmy, abyśmy wypełnili to dziedzictwo.

Kończymy transmisję apelu Jasnogórskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Ja na wspólną modlitwę Różańcem Świętym z Radiem Warszawa zapraszam na godzinę 21.30, 512 700 444, 512 700 555. Natomiast teraz Ewangelia i komentarz Słowo Boże skomentował ksiądz Piotr Marchalewski.

0: Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
1: Rodzice doskonale znają swoje dzieci i ich zachowania, wymuszające na nich kupno tego, co one chcą. My sami również jako dzieci zapewne stosowaliśmy różne metody, by nasze zachcianki zostały spełnione. I często realizowało się to po naszej myśli. Zobaczmy, czy podobną postawę mam wobec Boga, postawę nieustępliwości? Czy jak małe dziecko wymuszam z uporem na Bogu realizację moich pragnień? Jak często po prostu się poddaję, rezygnuję, wątpię? Nie jestem tak zdecydowany wobec Boga, nie jestem nachalny. A Jezus mówi, że właśnie gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. Dlatego trzeba być nieustępliwym. Dopiero wtedy zobaczę, na czym mi tak naprawdę zależy, co dla mnie naprawdę się liczy. Skoro jestem nieustępliwy, to naprawdę wiem, o co podejmuję wysiłek i walkę. Można powiedzieć, że taka próba mi właśnie ma pokazać, na czym w życiu mi zależy, z czego nie mogę zrezygnować. Zobacz, o co tak poważnie z Bogiem się kłóciłeś, w czym byłeś nieustępliwy. Ale na koniec zobaczmy, jak Bóg spełnia nasze prośby. Może być to zaskoczenie dla niektórych, ale Jezus wcale nie mówi, że moja nieustępliwość przyniesie to, co chcę. Jezus mówi, że Bóg Ojciec jest znacznie hojniejszy, że Boga Ojca nie da się prześcignąć w hojności, bowiem na naszą modlitwę zawsze odpowiada dając siebie, Ducha Świętego. Jezus mówi: Ojciec ten z nieba da Ducha Świętego proszącym Go. Zatem nie ma modlitwy niewysłuchanej. Ojciec zawsze daje znacznie więcej niż proszę. Daje siebie, Ducha Świętego. Dziękujmy za tak wielkie obdarowanie i prośmy jednocześnie, aby ta hojność Boga dawała wytrwanie nam w modlitwie i usuwała wszelkie wątpliwości.

0: Turet Warszawa 106,2 FM, minęła 21:30. Zapraszam do modlitwy Różańcem Świętym. Dwa numery telefonów są do Państwa dyspozycji. 512-700-444, 512-700-555. Gorąco zachęcam. A dziś prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej do Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, zaksięży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Modlimy się o ustanowienie w całym Kościele duszpasterstwa zdrowia psychicznego, pomagającego przezwyciężyć stygmatyzację i dyskryminację osób z chorobami psychicznymi. Panie Jezu, czasem czuję, że moja wiara słabnie i nie dostrzegam Twojej obecności. Przemieniaj wtedy moje serce i napełnij je głęboką wiarą oraz poczuciem Twojej bliskości. Modlimy się o nawrócenie Czarka i Roberta, o to modli się Kamila, o łaskę zdrowia dla Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy, o zdrowie i potrzebne siły w życiu codziennym dla Reginy i Tadeusza, Ewy, Bogumiłej, Włodzimierza, Łukasza, Anety, Tomasza, Grzegorza i Beaty z rodzinami. O dar nieba dla świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny. W intencji Honoraty, jej męża i dzieci w trudnym czasie. O siłę dla nich, o radość życia wiecznego dla świętej pamięci Dawida Postela. Przez wstawiennictwo świętego Józefa, świętej Rity, o dobrą, dającą poczucie spełnienia pracy dla syna, modlą się rodzice. O wyjście z nałogu Piotra i Emilii, o rozeznanie i prowadzenie woli Bożej, łaskę zdrowia, opiekę Maryi, pomoc w znalezieniu domu, modli się słuchaczko. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk. O uzdrowienie z depresji Amelii, drogę życiową i światło Ducha Świętego dla Mikołaja. O cud uzdrowienia z białaczki dla 7-letniego Frania oraz Moniki. O powrót do zdrowia, opiekę Matki Bożej, potrzebne siły dla Jacka. O światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących. Przez wstawiennictwo świętego ojca Stanisława Papczyńskiego, świętej Rity, o uzdrowienie z depresji lękowej Adama, o wyjście z kryzysu zawodowego, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o zdrowie fizyczne i psychiczne dla małej Alicji, o jedność w małżeństwie, o sakrament małżeństwa dla Zuzanny i Marcina, o radość życia wiecznego dla Kasi, o powrót do kościoła i łaskę nawrócenia dla Macieja i Tomasza, o powrót do zdrowia dla Karoliny, o dobre wyniki badań w dniu jutrzejszym, o wiary, potrzebne łaski modli się Teresa, o radość życia wiecznego dla Jacka, o opiekę Matki Bożej i prowadzenie w życiu małżeńskim dla Doroty i Waldka, Darka i Justyny, Pawła i Magdy, Ani i Sławka, łaski Boże dla księdza Piotra, o wszelkie łaski dla Kasi, potrzebne siły dla jej męża i małego Olafa. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w życiu codziennym dla Adama i Ani z Glorią, Pawła i Marceliny ze Stefcią. O uratowanie małżeństwa Marzeny i Andrzeja, o dar pojednania i miłości wzajemnej. O szczęśliwe rozwiązanie dla Oli. Modlimy się także jak zwykle za dzieci poczęte, nienarodzone. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Rozpocznijmy Różaniec Święty.
1: Halo, Skina.
0: Szczęść Boże Pani Lucyno, witam serdecznie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Ducha Świętego, amen.
0: Ojcze, wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pierwsza tajemnica, zwiastowanie, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zabrano Pana z grobu. Maria Magdalena nie rozumie jeszcze wydarzeń poranka wielkanocnego. Kamień odsunięty od wejścia do grobu jest dla niej znakiem, że ciało jej nauczyciela zostało gdzieś przeniesione. Powiadomiło o tym natychmiast uczniów. Panie, bądź uwielbiony w tajemnicy pustego grobu. Proszę bardzo, Pani Lucyno.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Lucyno. Pozdrawiam.
1: Dziękuję
0: i spokojnej nocy życzę. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
1: Z Panem Bogiem.
0: 512-700-444 512-700-555 W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Tajemnica druga. Wstępują do Ojca mego. Magdalena rozpoznaje w ogrodniku Pana, gdy On zwraca się do niej po imieniu. Dobry pasterz zna swoje owce i woła je po imieniu. Owce znają głos pasterza i podążają za nim. Po dokonanym dziele Syn Boży wraca do niebieskiej chwały. Historia zatacza krąg. Panie, bądź uwielbiony w Twoim powrocie do Ojca, z którym dzielisz chwałę od założenia świata. Jest z nami Pani Janka. Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Pani Janko. Pozdrawiam.
2: Szczęść Boże.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Trzecia tajemnica. Zesłanie Ducha Świętego. Ja zaś będę prosił Ojca, innego Pocieszyciela da Wam, czytamy u Jana. Jezus po swoim w niebo wstąpieniu wraz z Ojcem posyła na świat Ducha Świętego. Ducha prawdy pozwala zrozumieć dzieło Syna Bożego i jest wciąż obecny w swoim Kościele. Panie, bądź uwielbiony w darze Ducha Parakleta, który ożywia i prowadzi Kościół Boży. Pani Alicja jest razem z nami. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
0: Proszę bardzo, Pani Alicjo.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego.
0: Zaprowadź wszystkie dusze do nieba.
3: I dopomóż
0: szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Alicjo. Pozdrawiam serdecznie i spokojnej nocy życzę.
3: Dziękuję. Bóg zapłać.
0: Z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555, dwa numery są do Państwa dyspozycji. Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Przyjdę powtórnie i zabiorę Was do siebie. Każdy z nas ma przygotowane mieszkanie w domu Ojca. Jezus pragnie, abyśmy byli razem z Nim tam, gdzie On jest. Panie, bądź uwielbiony w radości Twojej Matki i wszystkich, którzy dzielą wieczne szczęście. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
4: Szczęść Boże, Bartek z tej strony.
0: Zapraszam, Panie Bartku.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Panie Bartku, za wspólną modlitwę.
4: Bóg zapłać również
0: spokojnie. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
4: Panem Bogiem.
0: 512 700 444 512 700 555 zapraszam do modlitwy. Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Samarytanie, lud zgardzony przez Żydów, po świadectwie Samarytanki o Mesjaszu, wychodzą Mu na spotkanie. Doświadczają łaski wiary. Jezus wcześniej wzgardzony przez Żydów zostaje u nich dwa dni. Panie, bądź uwielbiony, bo Ty wywyższasz wzgardzonych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pana z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Dziękuję wszystkim i zapraszam już jutro o tej samej porze, o 21:30. Za kilka minut na naszej antenie audycja Ślubuję Ci Miłość, radiowy kurs małżeński. Anna Murawska, Paweł Zuchniewicz. Gorąco zapraszam i zachęcam do słuchania Radia Warszawa. Za niecałe 4 minuty godzina 22, o 22:00 radiowy kurs małżeński, a my kończymy wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję. Wojciech Dąbrowski, kłaniam się i życzę samych radości. Do usłyszenia. Do jutra. Pasterze.

0: ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Anna Murawska.
1: Witam Państwa serdecznie i zachęcam bardzo do tego, aby wspierać Radio Warszawa modlitwą, a jeśli Państwo macie taką możliwość, to również wsparciem finansowym. Informacje znajdą Państwo w zakładce Wspieraj na stronie www.radiowarszawa.com.pl, a wszystkich darczyńców i wszystkich, którzy się za nas modlą, serdecznie pozdrawiamy i bardzo im dziękujemy. Dzięki Państwu właśnie mogą powstawać takie programy jak ten dzisiaj, a dzisiaj wyjątkowy program, ponieważ zaraz zdradzę, dlaczego wyjątkowy. Zwykle mówimy o rodzinie, znamy rodziny, będąc rodzicem, dzieckiem, babcią, dziadkiem, ciocią, znamy życie rodzinne w Polsce, trochę może znamy charakterystykę rodzin w Europie, ale ja chciałabym Państwa zaprosić na podróż dookoła świata, nie wiem, czy dookoła świata, bo moimi gośćmi są siostra Maria Assunta ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętego Piotra Klawera.
2: Szczęść Boże.
1: I pan Jędrzej Kozak, wolontariusz misyjny.
3: Witam serdecznie.
1: A zaprosiłam gości dlatego, że chciałabym usłyszeć o innych krajach. Nie tylko o Polsce i Europie, gdzie goście moi żyją, tak, ale również o innych kontynentach. Więc wybierzemy się dzisiaj do Afryki, wybierzemy się do Azji, wybierzemy się do Ameryki Południowej dzięki naszym gościom. Może na samym początku zapytam siostrę, jak się siostra pojawiła w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Świętego Piotra Klawera. Może tak od początku, skąd się wziął ten pomysł? Już tutaj wiem, że siostra jest z rodziny wielodzietnej.
2: Powołanie poczułam mając 13 lat. Mając 16 lat przeczytałam broszurkę pisaną przez naszą założycielkę, błogosławioną Marię Teresę Leduchowską, która mówiła o siostrach klaweriankach i o jej pracy, która jest praca, nie jedziemy na misję, ale wspieramy misję przede wszystkim modlitwą. Staramy się wesprzeć też, zbudzić zainteresowanie w misjach, zbudzić powołania, modlitwy i też wsparcie finansowe. Przeczytawszy tą broszurkę, poczułam, że Bóg mnie woła, abym do tych sióstr dołączyła.
1: To jeszcze zapytam, ile lat siostra jest w zgromadzeniu?
2: Wstąpiłam w 67 roku. Czyli już niedługo będzie 60 lat.
1: To pięknie. I tak jak siostra powiedziała, że nie jeździcie na misję, ale bywacie w krajach misyjnych, dlatego
2: odwiedzamy kraje misyjne i przez bardzo wiele lat pracowałam w naszym sekretariacie misyjnym w Rzymie, mając codzienny kontakt z misjonarzami, czy listowny, czy osobisty. Księża, siostry, biskupi, kardynałowie przychodzili do nas, opowiadając o sytuacjach w ich danych krajach, o potrzebach, prosząc o wsparcie i modlitewne, i finansowe, gdzie było możliwe.
1: Bo troską sióstr jest ewangelizacja właśnie terenów misyjnych. No właśnie, to prawdziwy ekspert w temacie rodzin na misjach. I teraz zapytam pana Jędrzeja Kozaka, skąd się wziął pomysł, że został pan wolontariuszem misyjnym?
3: W zasadzie to nigdy nie chciałem wyjechać na misję, jeśli mogę tak powiedzieć. Było to, możemy powiedzieć, niespodzianka od Pana Boga, tego, że gdzieś tam ten temat misji się pojawił w moim życiu. Ponieważ dwie moje znajome, które są związane z salezjańskimi działami misyjnymi, zaczęły mi opowiadać o tym, co robią. Jedna z nich, Żaneta, rok była w Zambii na misji, a druga, Marysia, też w innym kraju afrykańskim, krótszy okres. I stwierdziłem w zasadzie, dobrze byłoby coś zrobić dla innych bezinteresownie. Po prostu z miłości do Pana Boga i do bliźnich. No i tak pojawiłem się na pierwszym spotkaniu, przygotowującym właśnie do wyjazdu, świeckie osoby do wyjazdu i zostałem. Później brałem udział w kolejnych spotkaniach i po paru miesiącach, po 10 miesiącach przygotowań dostałem po prostu przydział misyjny, jeśli można tak to określić, Peru, Lima i Salezjański Dom Księdza Bosco w Limie.
1: To długo trwa takie przygotowanie.
3: Tak, no akurat w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie, gdzie istnieje taka możliwość przygotowania się właśnie do wyjazdu. Zazwyczaj przygotowania trwają od września, października do maja, czerwca, kiedy przyszli wolontariusze, dowiadują się, gdzie zostaną skierowani, gdzie jest największa potrzeba.
1: I to jest zawsze niespodzianka, nie wiadomo, nie można sobie wybrać.
3: Nie, nie można powiedzieć, gdzie by się chciało pojechać. Ja oczywiście też wskazałem te kraje i żaden z nich nie został wzięty pod uwagę.
1: A, czyli jednak była niespodzianka.
3: Zdecydowanie.
1: No proszę. Plan Boży na wyjazd. A to jeszcze zapytam siostrę, jak to się stało, że siostra się znalazła w Indiach, w Afryce?
2: Przez to, że my wspieramy misję, jest potrzeba też pojechania i zobaczenia na żywo, co się dzieje. Też mamy powołania z krajów misyjnych i czasem trzeba odwiedzić wspólnoty naszych sióstr właśnie w krajach misyjnych. Dlatego byłam i w Indiach, i byłam w kilku krajach Afryki. Czasem by odwiedzić siostry, a czasem po prostu by zobaczyć, jaka jest tam sytuacja, zobaczyć projekty, które żeśmy wsparły, jak zostały zrealizowane i zobaczyć też konkretne potrzeby. Bo jak robimy animację misyjną, to musimy też mieć bardzo konkretne informacje, co się dzieje dziś. Za czasów matki założycielki to ona więcej wiedziała, co się dzieje, a dzisiaj jest taki świat rozwinięty, że ludzie dużo wiedzą i trzeba mieć bardzo konkretną informację, gdy się robi tą animację.
1: Ale z tego co wiem, to matka założycielka nigdy nie była w Afryce.
2: Nie.
1: A dużo wiedziała.
2: Ona była w ciągłym kontakcie korespondencyjnym z misjonarzami. Mamy tysiące jej listów do misjonarzy i listów misjonarzy do niej. Te listy misjonarzy są bardzo ciekawe, bo to są listy koniec 1800 i początek 1900. I jest to historia rozwoju misji w Afryce w tym okresie. Więc to są też listy bardzo ciekawe do przestudiowania.
1: To jeszcze będziemy mówić o szczegółach tego, tych tematów związanych z misjami w tych różnych krajach, ale chciałabym zapytać o takie osobiste wrażenia i pana Andrzeja i siostrę. No, przyjeżdżacie do tego kraju, Peru, Indie, wiem, że Uganda, tak?
2: Uganda, Nigeria, Benin.
1: No właśnie. I takie pierwsze wrażenie jest tak jak w waszym terenie, środowisku w Polsce, czy siostra w Anglii, w Rzymie?
2: Na pewno jest inaczej. Jest gorąco. Potem ludzie są tak inni. W Indiach wszędzie widać jest bardzo wielka religijność, ale ta religijność wobec tych różnych bogów, bożków, to był taki szok, że ludzie się modlą przed figurą z twarzą słonia czy z twarzą małpy i składają ofiary i się kłaniają. Początkowo patrzyłam na to jako tak trochę folkloru, ale wzięli mnie do świątyni tak, i widzieć ludzi, którzy naprawdę się modlą przed takim bożkiem, to był szok.
1: A pierwsze wrażenie pana?
3: Moje pierwsze wrażenie dotyczyło natury, a w zasadzie tego, że wylądowałem na pustyni, ponieważ niewiele osób wie, że Lima, pomimo że jest miastem ponad 11-milionowym, jest miastem położonym na pustyni. Więc byłem w głębokim szoku, że taka wielka aglomeracja może być położona w takich niekorzystnych warunkach klimatycznych z minimalną ilością zieleni, więc olbrzymi rozdźwięk z Polską. A drugie takie wrażenie, które od razu też rzuciło się w oczy, to jadąc już z lotniska do Salezjańskiego Domu Księdza Bosco, gdzie posługiwałem, to praktycznie na co drugim autobusie była jakiś wizerunek, czy to Pana Jezusa, czy Matki Bożej, czy innych świętych. I czy ludzie nie dość, że się nie wstydzili obnosić ze swoją wiarą, to praktycznie całe autobusy oblepiali. Nawet nie chodzi o jakiś znaczek, czy krzyżyk, czy różańce wywieszone gdzieś przy lusterku kierowcy, ale tak jakbyśmy autobusy w Warszawie mieli obklejone z każdej strony, albo na tyłach autobusu mieli wielki wizerunek Jezusa, albo jakieś hasło Jezus Cię kocha. Oczywiście to nie byli tylko katolicy, bo tam są różne wierzenia, więc też różne zbory protestanckie. Każdy według własnego wyznania.
1: Proszę, to bardzo ciekawe. A proszę powiedzieć, ten ośrodek salezjański, to jest dom księdza Bosco, tak? Czym się zajmuje ten ośrodek?
3: Ten dom powstał, żeby wyciągać chłopców ulicy, wydzierać tych chłopców porzuconych przez rodziców, czy które znalazły się w kryzysie właśnie bezdomności. Z ulicy oferować im wikto, pierunek, a jednocześnie szansę na edukację, na lepsze życie. Salezjanie głównie poświęcają swoje dzieła dla młodzieży, więc w tym domu chłopcy mają od 13-14 roku życia do 20-21 lat mniej więcej. I celem funkcjonowania tego domu jest to, żeby tym chłopcom, którzy do niego trafią, umożliwić ukończenie edukacji i jednocześnie zdobycie konkretnego fachu. Więc często Salezjanie specjalizują się w prowadzeniu różnych techników, szkół zawodowych, przyuczających do zawodu, więc chłopcy z tego domu często uczestniczą właśnie w takim specjalnym cyklu szkolącym ich na meblarzy, mechaników samochodowych.
1: Czyli uczą się zawodu.
3: Techników,
1: a w jaki sposób oni są znajdywani tam? Bo ja znam taką osobę, która była w Zambii, z kolei w takim właśnie

co się dzieje z dziećmi, które się pojawiają na ulicach Limy. Ze mną są w studio siostra Maria Asunta i pan Jędrzej Kozak. Chwila muzyki i wracamy.

0: Spróbuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Rozmawiamy z siostrą Marią Asuntą ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętego Piotra Klawera i z panem Jędrzejem Kozakiem, wolontariuszem misyjnym. I właśnie przerwałam panu opowieść o domu księdza Bosko. Zapytałam, skąd się biorą chłopcy i zatrzymaliśmy się w nocy, jak założyciel jeździł po Limie.
2: Tak, i nadal w ten sposób może trafiają chłopcy do tego domu. Sam byłem świadkiem, jak jedna z sióstr zakonnych przyprowadziła takiego 12-letniego chłopca, którego spotkała grającego na, co my określamy, jednorękich bandytach, czy tych maszynach do hazardu dostępnych. One są praktycznie publicznie dostępne. Dzieci nie powinny być tam wpuszczane w Limie, no ale jeśli chodzi o pieniądze, to wiadomo, że różnie to bywa. I taki chłopiec znalazł się właśnie w tym domu, jak ja byłem tam wolontariuszem. I w ten sposób no, zaproponowano mu oczywiście pewną

0: możliwość tam bycia i dalszego kształcenia się, ale po paru dniach niestety rodzina tego chłopca zdecydowała, że chce go zabrać. Pomimo, że nie opiekowała się nim na co dzień, pozwalała mu samemu chodzić nocą po mieście, no to nikogo na siłę nie można w tym domu trzymać.
1: A czyli to był taki chłopiec, który po prostu wychodził z domu i chodził po mieście, tak?
0: Warunkiem takim podstawowym, który zawsze salezjanie przyjmują w swoich placówkach, tak jak widziałem w Limie, no to musi być, jeśli istnieją, żyją rodzice, opiekunowie prawni, oni muszą wyrazić zgodę do tego, żeby to dziecko było
1: pod opieką salezjanów.
0: W tym konkretnym domu. Jeśli takich rodziców, opiekunów nie ma, no to stara się dojść do osób najbliższych, które zgodnie z prawem przejmują odpowiedzialność nad tym dzieckiem. Jest w Peru duży problem z nierejestrowaniem dzieci, ponieważ często dzieci rodzą się w rodzinach patchworkowych, których rodzice albo nie są wykształceni, albo nie wiedzą o tym, że warto dziecku wyrobić dokumenty. To tak jakby w Polsce się dziecko urodziło i rodzice nie zarejestrowali tego dziecka. Niestety takie przypadki się zdarzają. I później, na przykład po latach, takie dziecko dopiero idzie do oficjalnego urzędu, gdzie składa wniosek o wyrobienie tych papierów. Ale im później to się dzieje, tym jest większy problem. Ponieważ bez takich dokumentów, no to de facto przez państwo ta osoba nie jest rozpoznawana, więc nie obejmuje jej obowiązek szkolny, nie obowiązują różne świadczenia dostępne dla innych dzieci. No i to jest duży problem w Peru.
1: No i teraz, jeżeli ten chłopiec jest przez jakiś czas w ośrodku, rodzina się nie godzi, więc trzeba go tej rodzinie oddać i potem spotykacie go znowu na ulicy?
0: Z tego, co wiem, zdarzają się takie sytuacje, niestety. No ale na tym polega też wolna wola, prawda? I odpowiedzialność rodziny, że tutaj nic nie można zrobić na siłę. Salezjanie, myślę też siostry i wszystkie osoby, które prowadzą pracę na misjach, wiedzą, że no, przymusem nikogo nie można zmusić, nawet jeśli to jest dobry cel i chcemy tę osobę pomóc jej w życiu, wyjść na prostą.
1: Czy takie domy też pojawiają się w Afryce?
2: Na pewno. Są i domy takie w Afryce i w Azji. Czy salezjanie, czy też siostry różnych zgromadzeń mają domy, gdzie wspierają, pomagają czy dzieciom z ulicy, czy dzieciom, sierotom. Myślę, że wszędzie Kościół stara się wesprzeć dzieci, które są opuszczone w trudnych sytuacjach. Dzieci ulicy znajdują się w wszystkich wielkich miastach w Afryce i w Azji.
1: Co takie miejsce daje tym dzieciom? Dlaczego warto, żeby były właśnie w takim miejscu, a nie na ulicy?
2: Daje bezpieczeństwo, wykształcenie, możliwość powrotu do życia normalnego. Ale czasem, jak te dzieci już były długo na ulicy, one tego same nie chcą. I nie jest łatwo je przekonać. Pamiętam siostry Polki, te, które z Lasek miały dom dla
1: niewidomych.
2: No, niewidomych, też wzięły, miały osobny dom, gdzie wzięły dzieci z ulicy z Bangalore. Te dzieciaki wchodziły do pokoju sióstr, brały ich wiadro, łamały i uciekały na ulicę je sprzedać. Bo jak jest wiadro całe, to pewnie skradli. A jak jest pęknięte, zepsute, no to pewnie gdzieś znaleźli w śmietniku.
1: To mogą sprzedawać.
2: I mogą to sprzedać. I siostry bardzo się męczyły. Siostry były hinduskie, ale o ile się nie mylę, to było to zgromadzenie to z Lasek. I siostry opowiadały te trudności, jakie miały, by przekonać te dzieci,
1: że będzie im lepiej.
2: Że będzie im lepiej, bo one jak już dłuższy czas były na ulicy, to się przyzwyczaiły do takiej pewnej wolności.
1: Nie chcą się kształcić, nie chcą zdobywać
2: wiedzy. Nie wiedzą, po co to jest. Mhm. A jak są na ulicy, no to mogą robić, co chcą.
1: No właśnie, czy są trudności wychowawcze z takimi chłopcami podopiecznymi?
0: No oczywiście, standardowo. To myślę, że z każdym dzieckiem można napotkać różne problemy i trudności. Ja bardzo sobie cenię to doświadczenie pracy z chłopcami, bo po pierwsze, można powiedzieć, było to wrócenie trochę do doświadczeń harcerskich, kiedy byłem instruktorem i właśnie pracowałem z młodzieżą polską, ale również poznanie troszkę innej perspektywy. Kiedy chłopcy dowiedzieli się, że przyjechałem z Polski, to pierwsze, co krzyknęli, to oczywiście Lewandowski, bo futbol, można powiedzieć, jest na równi, jeśli nie ważniejsza, jak religia w Ameryce Południowej. Więc każdy chłopiec zna nazwisko Lewandowskiego, a że trudno jest wymówić moje imię osobom, które nie posługują się językiem polskim, no to taki przydomek oczywiście był używany, szczególnie na boisku.
1: No proszę, to można być dumnym prawie, tak?
0: Zdecydowanie, bardzo byłem dumny, mimo że moje umiejętności piłkarskie, no nijak się mają do umiejętności Roberta Lewandowskiego, ale jest to jedno z takich doświadczeń, gdzie chłopcy, przynajmniej w tym domu księdza Bosko, są bardzo otwarci. Otwarcie też mówią o wszystkich swoich problemach. Byłem głęboko poruszony, jak jeden z chłopców właśnie przyszedł do mnie na przerwie, no gdzieś tam żeśmy rozmawiali, na dziedzińcu naszego domu. I on tak opowiada o swoich problemach, że bardzo chciałby zobaczyć się ze swoim tatą. Więc ja swoim łamanym hiszpańskim pytam się, dlaczego nie możesz zobaczyć się ze swoim tatą? Na co on powiedział, że no niestety mój tata siedzi w więzieniu. No i zaczął opowiadać historię, jak to się stało. Więc często jest tak, że nawet jeśli ci rodzice są, no to z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w życiu dziecka. I dziecko nie zawsze do końca, nawet jeśli jest nastolatkiem, rozumie, dlaczego tak się stało. On zaczął mi opowiadać, wyjaśniać, jaka była sytuacja. No i jego brat też trafił do naszego domu, ale z kolei z innego ojca. Z tej samej matki, ale z innego ojca. Więc pomimo, że oni wspierali się oczywiście jako bracia przyrodni, no to też miał takie doświadczenie, że nie zawsze mama dla niego czas, bo będąc matką piątki dzieci, kiedy z różnych ojców występują najprzeróżniejsze problemy i widać było, że dla tego konkretnego chłopca bardzo mu zależy na tym, żeby ktoś mu poświęcił uwagę, żeby po prostu z nim porozmawiał. No i tak może nie był jako drugi ojciec, ale jako ktoś, kto na pewno będzie chciał coś mu pokazać
1: wysłuchać.
0: W życiu, tak, wysłuchać, z nim być. I takich historii oczywiście było wiele. Chłopców w domu jest ponad 50, jak ja tam byłem. To może będzie więcej w najbliższym czasie.
1: I to w jakim wieku? 14?
0: 14, 20, 21 lat mniej więcej w takim wieku, bo jest to związane też z systemem edukacji w Peru, który jest podzielony, podobnie jak w Polsce, na pewne etapy. I tam po prostu Salezjanie przyjęli taką metodę, że najłatwiej dla nich będzie największą korzyść dla tych chłopców zaproponować, kiedy będą mogli skończyć pierwszą szkołę.
1: Bo to nie jest tak właśnie, że ta pierwsza szkoła jest bezpłatna?
0: No nie? Niestety nie. W Peru bardzo często edukacja jest płatna.
1: Płatna w ogóle, cała,
0: tak.
1: Łącznie ze szkołą podstawową.
0: Łącznie ze szkołą, i te lepsze szkoły zazwyczaj to są szkoły prywatne. Salezjanie obok tego ośrodka prowadzą szkołę na około 1000 dzieci, do której chodzą, no możemy powiedzieć, dzieci klasy średniej w Limie.
1: To szkoła podstawowa.
0: Szkoła podstawowa, ale też odpowiednik naszego gimnazjum, połączenia gimnazjum i liceum. Więc od najmniejszych do tych, którzy kończą już tą edukację podstawową. Ale dzięki temu właśnie, że Salezjanie prowadzą tę szkołę prywatną, mają środki na to, żeby na przykład fundować tym dzieciom ulicy albo tym, którzy no nie mają tak bogatych rodziców, taką edukację powiedzmy wieczorową. Więc nasi chłopcy, kiedy kończyły się lekcje w szkole, przychodziły, ci chłopcy przychodzili, myśmy ich prowadzili, tak, do szkoły wieczorowej. I dzięki temu rano uczestniczyli w zajęciach technikum bądź szkoły zawodowej, ucząc się konkretnego zawodu, a jednocześnie staraliśmy się, żeby zawsze ukończyli tę podstawową edukację, bo może w przyszłości, jeśli będą się bardzo starać, będą chcieli pójść na uniwersytet.
1: Dalej się kształcić.
0: Albo kształcić, tak.
1: No właśnie, coś z nimi dzieje, jak oni kończą te 20 lat, to po prostu muszą odejść, mają do czego wrócić, jakie są ich losy.
0: Tak, no dużo zależy, skąd dany chłopiec pochodzi. Jeśli to są Lima bądź okolice, no to przez parę miesięcy na pewno ma taką możliwość zostania w domu, kiedy szuka pracy, bądź Salezjanie też starają się pomóc znaleźć pracę. Natomiast potem cel jest taki, żeby ten chłopiec się usamodzielnił. To już jest młodzieniec, więc zależy Salezjanom na tym, żeby no ta edukacja, po prostu całe to wychowanie przyniosło efekt w postaci dobrego, jak gdyby dojrzałego chrześcijanina, dobrego obywatela. Tego, kto podejmuje pracę i też ma swój wkład w życie społeczeństwa. Czasami zdarzają się chłopcy, którzy pochodzą z tak zwanej prowincji, na przykład z dżungli peruwiańskiej. No i wtedy oczywiście docelowo dobrze by było, gdyby wrócili do swoich wiosek i tam, mając konkretny fach w ręku, pomagali na przykład tamtym mieszkańcom, swoim pobratymcom z różnych plemion, bo też trzeba wiedzieć, że pomimo, że język hiszpański jest językiem urzędowym w Peru, to funkcjonuje ponad 40 różnych języków.
1: Ojej.
0: Plemion, nie tylko znana...
1: Właśnie jak pan się porozumiewał z tymi chłopcami?
0: No musiałem się nauczyć hiszpańskiego, nie było wyjścia, więc różnymi oporami, ale...
1: To tych 40 jest... nie trzeba było się uczyć.
0: Nie, ani Quechua, ani Aymary, ani innych. Natomiast w wielu miejscach, szczególnie właśnie w dżungli, są języki znane tym plemionom. I chłopcy między sobą czasami rozmawiali, więc też mi oczywiście prezentowali te swoje języki. O nich opowiadali. Natomiast kończąc tę opowieść o tych chłopcach pochodzącym przed z dżungli, to oni nie zawsze wracają do swoich miejsc pochodzenia, do swoich wiosek i to jest też no, pewien dylemat, no bo Salezjanie zdają sobie z tego sprawę, że dobrze by było, ale nie zawsze ci chłopcy chcą.
1: To na chwilę przerwiemy opowieść i za moment wracamy do naszych słuchaczy. Chwila muzyki, proszę być z nami i z naszymi gośćmi. Za moment jesteśmy.

0: ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Witam ponownie. Naszymi gośćmi są siostra Maria Asunta i pan Jędrzej Kozak. I właśnie przed chwilą usłyszeliśmy o tych chłopcach, którzy kończą już pobyt w szkole, są dorośli, mają 20 lat i nie zawsze wracają do swoich rodzin, tak, do dżungli.
2: Tak, jest to dylemat na pewno dla tych rodzin, dla tych chłopców, natomiast z takiego praktycznego punktu widzenia, no jest to dylemat całego kraju, dlatego, że Lima, gdzie mieszka ponad 11 milionów osób, tak naprawdę stanowi 1/3 całej populacji Peru. W całym Peru mamy troszkę ponad 34 miliony osób. Skąd to wynika? No właśnie z tej migracji do Limy, bo w Limie znajdują się wszystkie instytucje państwowe, najważniejsze korporacje, biznesy, więc też najwięcej możliwości pracy. Więc wielu z tych chłopców no, chciałoby zostać po ukończeniu tej edukacji w Limie. I często właśnie znajduje różne możliwości pracy. Przez to cierpią mniejsze miejscowości, inne miasta, skąd pochodzą i skąd przyjeżdżają do tego domu. Jest to też związane z takim problemem całego rynku pracy w Peru, ponieważ szacuje się, że pomiędzy 70-80% wszystkich umów, znaczy wszystkich pracowników zatrudnionych nie posiadają umowy o pracę. I nie tylko tak jak u nas są umowy cywilnoprawne, ale tam praktycznie płaci się pracownikowi do ręki, co jest związane z tym, że być może zarabia ciut więcej, bo nie płaci podatków, ale praktycznie z dnia na dzień może się stracić całe swoje źródło dochodu, kiedy pracodawca powie takiej osobie, że no dziękujemy, prawda? Nie ma żadnego zabezpieczenia. I to dotyczy no 70-80% populacji, pracującej populacji Peru.
1: No to poważne problemy, szczególnie właśnie dla tych, którzy zaczynają jakby dorosłe życie sami, ale już z jakimś wykształceniem, tak, żeby... I chyba tak jak na całym świecie, że te aglomeracje przyciągają, a prowincja zostaje trochę wyludniana, tak? Więc to chyba takie zjawisko, które się pojawia w różnych innych miejscach. Ja jeszcze chciałam zapytać o to, czy jest dużo dzieci w rodzinach w Peru.
2: Tak, wskaźnik dzietności zdaje się, że występuje zastępowalność pokoleń, jest więcej niż tam 2,1, jak demografowie szacują. W Polsce mamy chyba 1,0.
1: No w Polsce jest 0, właśnie tragicznie, dlatego o to pytam, bo Afryka, ostatnio się mówi, że to jest ostatni kontynent, który jeszcze ma właśnie zastępowalność. Cieszę się, że tu Peru też, bo jak to jest w Indiach? Kiedyś były bardzo liczne rodziny, prawda?
3: Kiedyś w Kerali były bardzo liczne rodziny. W Kerali, południowej Indie, rodziny są bardzo małe. Dwójka dzieci najwięcej. Ale w północnych Indiach, szczególnie po wioskach, dalej są jeszcze liczne rodziny. Z tego przynajmniej co z kontaktu, który miałam z siostrami, z misjonarzami w Indiach.
1: Jak siostra myśli, dlaczego jest teraz mniej dzieci?
3: W Kerali bardzo dobrobyt wzrósł. Też była bardzo mocna propaganda rządowa, by zmniejszyć ilość rodziny. Było przez wiele lat była taka propaganda, że rodzina ma dwójkę dzieci. I były te w mediach ojciec, matka i chłopiec, i synek i córka. I to było takie propagowane przez rząd wtedy, przez wiele, wiele lat. Ale myślę przede wszystkim dobrobyt. Ludzie jak mają dobrobyt, jakoś mniej się interesują dziećmi, chcą mieć dwójkę dzieci, żeby mieć i syna, i córeczkę, i mieć wnuków, ale nie są zainteresowani wychowaniem większej rodziny. To tak w wielu miejscach, gdzie dobrobyt się zwiększa, rodziny się zmniejszają.
1: I wydaje się dziwne, że rząd nie stara się o to, żeby coś robić, tak? Tylko jest propaganda właśnie anty.
3: W tej chwili nie potrafię powiedzieć, o ta propaganda anty to było może 20-30 lat temu, bardzo silna. Ostatnio nie potrafię powiedzieć.
1: A znasz sobie taki przykład, gdzie rząd właśnie coś pozytywnego robi, żeby było społeczeństwo zdrowsze i żeby było więcej dzieci?
3: Miałam doświadczenie.
1: Dobre rodziny.
3: Doświadczenie w Ugandzie. W Ugandzie był bardzo wielki problem z chorobą AIDS. początkowo ludzie nie zwracali na to uwagi, mówili, umrzeć trzeba, seks jest ważny i nie. I były już dwa pokolenia dzieci sierot po AIDS. Początkowo, jak młodzi rodzice umierali, zostawiali gromadę, bo w Afryce jeszcze są duże rodziny, zostawiali 5, 7 dzieci, to albo starszy brat, siostra, najczęściej rodzice, dziadkowie brali te dzieci i wychowywali je. Ale potem przyszło już następne pokolenie, które już nie miało dziadków. I te dzieci kończyły na ulicy. Powiedzmy, 12-letni chłopiec był odpowiedzialny za piątkę młodszego rodzeństwa i mama i tata zmarli na AIDS. I wtedy jakoś doszło to do rządu w Ugandzie. Ja byłam ostatni raz w Ugandzie, to było który rok, 2007 roku. Było tak wyraźnie widać, że rząd starał się zmienić nastawienie ludności. Wszędzie widać było te billboardy. Konserwatywy dają 80-90% bezpieczeństwa. Wstrzemięźliwość daje 100% bezpieczeństwa.
1: Czyli propagowanie wstrzemięźliwości i życia po
3: Bożemu. To było po prostu rząd zrozumiał, że jeżeli chce w jakiś sposób uratować ludność, to musi propagować po prostu normalne życie rodzinne, a nie rozwiązłość, która jakoś się wtedy była bardzo rozpanoszona.
1: Właśnie skąd się w Afryce wzięła ta rozwiązłość? To przecież
3: myślę przede wszystkim media. Mhm. Jak radio, telewizja, to wszystko zaczęło się bardzo, było rozpowszechnione. To było taka model Zachodu, zupełnie inny, który rozbił tradycyjne struktury rodzinne i przyniósł właśnie konsekwencje negatywne.
1: To były lata 70-80, kiedy tak. Zaczęły się te państwa być niepodległe, tak?
3: I no, wraz... Państwa niepodległe już w 60-tych, lata 60 się zaczęły, ale myślę, że konsekwencje tego, to w latach 70-tych, 80-tych widać było konsekwencje te właśnie tych, tego, co się działo.
1: Ale siostrom na przykład podczas pracy na misjach zdarzało się bezpośrednio kontakt z młodzieżą i zachęcanie ich do takiego uczciwego i wstrzemięźliwego życia?
3: Ja osobiście nie pracowałam z młodzieżą. Ja pracowałam raczej w Rzymie. Miałam ciągły kontakt z misjonarzami, którzy mi opowiadali sytuację. Odwiedziłam Ugandę wtedy w 2007 roku. Widziałam, ale to było, ja byłam tam przez krótki okres po prostu, więc to, te billboardy mi się rzucały w oczy, że to było coś tak od... skrajnie innego niż to, co się widziało na Zachodzie. W mediach i we wszystkim. I mówiono mi właśnie, że rząd robi bardzo silną akcję. Domyślam się, że też to było i w szkołach, i wszędzie, nie tylko te billboardy, ale też po prostu prowadził akcję, by wzbudzić w ludziach to poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i rodziny. I by przez to ukrócić ten fenomen mnożenia się dzieci ulicy.
1: Mm-hmm. A czy w Peru też państwo wspiera rodziny?
2: No, na jakimś poziomie na pewno. Natomiast mogę podać przykład innej placówki salezjańskiej znajdującej się w Quebrada Honda, gdzie też posługuje notabene małżeństwo z Polski, które wyjechało ze swoją trójką dzieci, żeby też pokazać właśnie przykład tym Peruńczykom, że można żyć razem szczęśliwie, jedna kobieta, jeden mężczyzna w małżeństwie z dziećmi. I oni opowiadali historię, jak się spotkaliśmy właśnie w Limie, że niestety Salezjanie biorą pod uwagę zamknięcie tej placówki, która jest jedyną placówką edukacyjną w tamtej części dżungli, na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów. Nie ma innej szkoły, a jest to szkoła rolnicza, która uczy miejscową ludność, jak zagospodarować odpowiednio teren, żeby uprawy były jak największe i dzięki temu, żeby mieli czemu żyć. Więc odpowiadając, nie ma niestety takiego wsparcia, jakbyśmy może oczekiwali.
1: Systemowego.
2: Jakbyśmy chcieli, żeby państwo peruwiańskie w każdym możliwym punkcie wspierało. Wynika to na pewno z sytuacji ekonomicznej, która i tak w Peru jest szacowana jako jedna z najlepszych w całej Ameryce Południowej. Natomiast to widać chociażby po infrastrukturze, po tym, jak wyglądają drogi peruwiańskie, jakimi samochodami też się poruszają mieszkańcy, że jeszcze ten dobrobyt, no jest to państwo wschodzące, czy tam rozwijające się, które dopiero nadgania pewne zaległości. I wielu, tak naprawdę bez wielu zgromadzeń, czy to salezjanów, czy najprzeróżniejszych sióstr, czy księży, którzy prowadzą szkoły, uniwersytety, to sytuacja byłaby jeszcze gorsza, ponieważ państwo no, nie radzi sobie z zapewnieniem nawet tej podstawowej edukacji swoim mieszkańcom.
1: My niestety musimy, zbliżamy się do końca programu, ale obiecuję słuchaczom, że spotkamy się jeszcze raz z naszymi gośćmi. Na koniec jeszcze tylko zadam takie krótkie pytanie. Czy siostra chciałaby jeszcze raz pojechać do Indii, pojechać do Afryki?
3: Oczywiście, gdyby była taka możliwość, ale teraz już mam swoje lata i widzę, że raczej są młodsze siostry, które jeżdżą i cieszę się, że też inne mają tę okazję zobaczenia, kontaktu takiego konkretnego z sytuacją, która jest tak inna od sytuacji, którą znamy w Europie.
1: A pan, panie Jędrzeju, do Peru wracamy?
2: I tak, jak Bóg da, na szczęście możliwości finansowe są. Natomiast największe pragnienie to raczej jest wspierania chłopców i tego dzieła, które Salezjanie prowadzą, do czego też oczywiście państwa serdecznie zachęcam.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę i siostrze, i panu Jędrzejowi. Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy też.
2: Dziękujemy.
1: I żegnając słuchaczy, jeszcze raz prosimy o pamiętanie o nas w modlitwie, o pamiętanie o Radio Warszawa. I jeśli państwo zechcą, to wspieranie nas poprzez wejście na stronę www.radiowarszawa.com.pl. Tam są informacje, jak można nas wspierać. Do usłyszenia. Anna Murawska.
0: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: Reklama.
1: W październikowym numerze miesięcznika Różaniec temat numeru: samotność, ucieczka czy droga, Bóg relacją trzech osób, duchowość pustelnika, lekarstwa na samotność, każdy umiera sam, a także nowy cykl Kazanie na górze, sekret Różańca według arcybiskupa Fultona Sheena. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rosaniec.eu.
2: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
3: Luigi i Maria Quattrocchi oraz Zelia i Ludwik Martę przeżyli zwyczajne życie w nadzwyczajny sposób. Byli tak zwyczajni, że aż święci. Beatyfikowani jako małżonkowie są dowodem, że każda rodzina może być święta.
4: Na rekolekcję z błogosławionymi małżeństwami Quattrocchi i Martę
5: od 23 do 25 października
4: zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym koło Warszawy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
6: Przyjedź, posłuchaj i żyj w świętej rodzinie.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
2: Nakłoń ku mnie Twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić.
1: Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
2: Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
1: Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
2: W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą
2: i warownią, która ocala.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
2: Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
1: Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
2: Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
1: Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
2: Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
1: U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
2: On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Nie grzeszcie. Niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

0: z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto się z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
1: Rodzice doskonale znają swoje dzieci i ich zachowania, wymuszające na nich kupno tego, co one chcą. My sami również jako dzieci zapewne stosowaliśmy różne metody, by nasze zachcianki zostały spełnione. I często realizowało się to po naszej myśli. Zobaczmy, czy podobną postawę mam wobec Boga, postawę nieustępliwości? Czy jak małe dziecko wymuszam z uporem na Bogu realizację moich pragnień? Jak często po prostu się poddaję, rezygnuję, wątpię? Nie jestem tak zdecydowany wobec Boga. Nie jestem nachalny. A Jezus mówi, że właśnie gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. Dlatego trzeba być nieustępliwym. Dopiero wtedy zobaczę, na czym mi tak naprawdę zależy, co dla mnie naprawdę się liczy. Skoro jestem nieustępliwy, to naprawdę wiem, o co podejmuję wysiłek i walkę. Można powiedzieć, że taka próba mi właśnie ma pokazać, na czym w życiu mi zależy, z czego nie mogę zrezygnować. Zobacz, o co tak poważnie z Bogiem się kłóciłeś, w czym byłeś nieustępliwy. Ale na koniec zobaczmy, jak Bóg spełnia nasze prośby. Może być to zaskoczenie dla niektórych, ale Jezus wcale nie mówi, że moja nieustępliwość przyniesie to, co chcę. Jezus mówi, że Bóg Ojciec jest znacznie hojniejszy, że Boga Ojca nie da się prześcignąć w hojności, bowiem na naszą modlitwę zawsze odpowiada dając siebie, Ducha Świętego. Jezus mówi: Ojciec ten z nieba da Ducha Świętego proszącym Go. Zatem nie ma modlitwy niewysłuchanej. Ojciec zawsze daje znacznie więcej niż proszę. Daje siebie, Ducha Świętego. Dziękujmy za tak wielkie obdarowanie i prośmy jednocześnie, aby ta hojność Boga dawała wytrwanie nam w modlitwie i usuwała wszelkie wątpliwości.

0: łzą.
1: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
2: Powtórka programu.
3: Szkoła RUT, Radiowy Uniwersytet Teologiczny, zaprasza Grzegorz Kozłowski.
4: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Spotykamy się ponownie w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś naszym gościem jest ksiądz profesor Waldemar Linke. Szczęść Boże.
5: Szczęść Boże, witam serdecznie.
4: Temat, który chciałbym dzisiaj podjąć, księże Waldemarze, to krzyż. Na początek chciałbym tak zapytać osobiście, czym dla księdza jest krzyż jako pasjonisty?
5: Doświadczeniem życia. Nie potrafię myśleć o krzyżu inaczej niż w związku z życiem. Z tych wszystkich symbolicznych realizacji motywu krzyża najbliższym jest krzyż jako lignum vitae, drzewo życia. To się tak dzieje dlatego przede wszystkim, że zdaję sobie sprawę z tego, że moje życie jest, bo jest krzyż, bo ono wypływa z krzyża. Po prostu krzyż nie jest tylko życiem danym, zadanym, nadanym jako los. Krzyż jest źródłem życia. Więc mam generalnie do krzyża stosunek bardzo pozytywny, bo lubię żyć, bo kocham żyć. To jest punkt wyjścia. I potem już pewnie dalsze konsekwencje tego to łatwo sobie dopisać, więc nie ma sensu mówić.
4: Czy jest jakieś wyobrażenie krzyża? Myślę tutaj o jakichś właśnie próbach przedstawienia krzyża w obrazie czy w sztuce, które jest księdzu jakoś szczególnie bliskie, które jakoś odpowiada temu, o czym ksiądz mówi, czyli że krzyż jest tym drzewem życia, mimo tego, że zwykle jak na niego patrzymy jako na symbol, to dostrzegamy tam śmierć, ale mimo wszystko z niego wyrasta to życie. Czy jest jakiś taki właśnie element sztuki, czy właśnie jakiś obraz, który księdzu jakoś najmocniej wraca jako taki obraz, kiedy ksiądz myśli właśnie o krzyżu?
5: Najpierw pozwolę sobie zaprotestować. Krzyż niesie życie nie pomimo śmierci.

0: On niesie życie po prostu z siebie, ze względu na to, czym jest. Dopóki będziemy patrzyli na krzyż jako na realizację śmierci, to będziemy widzieli krzyż pogański. Krzyż bez Chrystusa. I jest tylko odniesienie do tego, co Pan powiedział, ale jest to też wstęp do odpowiedzi na pytanie, które Pan postawił. W związku z tym, że tak to widzę i tak to przeżywam, to, jak powiedziałem wcześniej, motyw drzewa życia, Chrystusa winnicy mistycznej, a więc Chrystusa, z którego wyrastają żywe pędy winorośli i niosą owoce, z których ścieka sok, by stawać się winem, a w konsekwencji Chrystusową krwią dającą życie wieczne. Nie mam jakiegoś ulubionego obrazu, konkretnego dzieła sztuki, które by zamykało w sobie wszystko to, co mi jakoś tam w duszy gra. Raczej właśnie zestawienie różnych realizacji tego motywu żywego krzyża. Krzyża zielonego, krzyża kwitnącego, owocującego, składa się w moim rozumieniu na bogactwo tego motywu.
1: Opierając się jakoś na tym, co ksiądz jakoś teraz wyraził, czy dostrzega ksiądz w Kościele takie przestrzenie, miejsca, w których jest krzyż, ale nie ma na nim Chrystusa, że użyję tego samego porównania?
0: Tam, gdzie pojawia się beznadzieja, która często przeradza się w agresję, tam widzę te przestrzenie, o których Pan mówi. Bo jeżeli na trudności, na problemy, na bóle, na zło, potrafimy zareagować tylko i wyłącznie krytyką, złością i konfliktem, to znaczy, że tam nie ma Chrystusa. Że tam nie ma Jego miłości, że tam nie ma nadziei, którą On przynosi. Więc to znaczy, że bierzemy tylko suche drewno, narzędzie zbrodni, znak firmowy wszelkiego zła. Ale bez niego.
1: Czy w konsekwencji, kiedy ksiądz właśnie o tym mówi, jak może wyglądać ta przestrzeń nas jako katolików w Kościele, my jako katolicy, możemy stać się właśnie takimi nosicielami? Bardzo podoba mi się ta alegoria, to jakaś próba wyobrażenia właśnie tego, że my jesteśmy tymi niosącymi to suche drewno, ale właśnie tego krzyża, który stał się, był narzędziem kaźni, a nie tego drzewa życia, które jest tym prawdziwym drzewem Chrystusa. Kiedy myślę jeszcze w ogóle o tym motywie krzyża i o tym, o czym teraz rozmawiamy, czy my rzeczywiście dzisiaj jako ludzie Kościoła, nie musimy myśleć teraz, próbować odpowiadać na to pytanie szeroko, jako Kościół w ogóle, ale dajmy na to, że my, Polacy, czy my rzeczywiście dziś jesteśmy świadkami Chrystusa, tego właśnie żyjącego, tego drzewa życia? Czy więcej w nas tego cierpiętnictwa, tego oparcia się o to suche drewno, jakiegoś niedostrzegania czy niebycia świadkiem tej nadziei, jak ksiądz to widzi?
0: Nie umiałbym obliczyć proporcji, w jakiej jesteśmy uczestnikami Chrystusowego krzyża, I tego krzyża martwego, suchego, krzyża śmierci. I to nie tylko dlatego, że nie jestem matematycznym orłem. Po prostu wydaje mi się, że to widać tylko i wyłącznie z perspektywy sumienia. Że nie ma innej miary niż ta, którą tworzy nasze sumienie, by opisać tę rzeczywistość. I dlatego jest to miara dynamiczna. W każdej chwili jest możliwe przejście od A do B i od B do A. Od jednej postawy do drugiej w obydwie strony. Żaden moment nie jest zdefiniowany z góry. W każdej chwili mojego życia ja wybieram między tym zielonym krzyżem i czarnym krzyżem. Tak jest, takie sobie nazwijmy dla krótkości, tak? Dopiero jak zobaczymy ten dynamizm, to się okaże, że to jest coś więcej niż idea. Że to jest rdzeń naszego życia, fundament naszego życia. To jest ten moment, kiedy doświadczamy, że żyjemy i że jesteśmy wolni i realnie wybieramy, czy nasze życie będzie życiem z Chrystusem, czy będzie umieraniem poza Chrystusem, poza Nim. I myślę, że nawet gdyby ktoś taką proporcję obliczył, opublikował w jakimś fajnym raporcie, to ona i tak miałaby tyle wspólnego z życiem, co fotografia. Byłaby płaskim i przybliżonym obrazem chwili, a prawdą o życiu jest to, że ono jest ciągle w ruchu, ciągle się dokonuje, więc to byłoby to po prostu bezwartościowe. Nie jest ważne, czy w określonym momencie więcej było zieleni czy czerni. Jest ważne, co wybiorę za chwilę, w którą stronę pójdę, czemu się oddam, życiu czy śmierci.

0: dookoła ród.
1: Czy nie jest tak, że jako Kościół cierpimy trochę na liczby? Chciałbym tutaj użyć takiego porównania. Przykład. Nowy rok akademicki w seminarium rozpoczęło 11 alumnów. To dobry prognostyk, bo więcej niż wcześniej. We Francji nowo ochrzczonych dorosłych, często ateistów, w tym roku było 25 tysięcy. Widzimy tendencję wzrostową. Jest więcej tych, którzy przyjmują chrzest. Czy to tak działa?
2: To tak działa w tym sensie, że tak mówimy. Czy to ma sens? Najmniejszego. Najmniejszego. A gdyby chrzest przyjęła jedna osoba, to znaczy, że nie dokonało się zbawienie człowieka, tylko się dokonała jedna 25-tysięczna czegoś? Nie. To jest cała łaska boska wylana na całą osobę ludzką. Absolutna totalność, pełnia, niczego nie brakuje. Jeżeli już tak chcemy to opisywać. Cieszę się, że jest nas przynajmniej dwóch, których te statystyczne metody opisywania rzeczywistości Kościoła uwierają. Mam nadzieję, że wśród słuchaczy znajdzie się trzeci, albo w Trojcu Lubit. Więc byłoby katastrofą dla dobrej nowiny, gdybyśmy się poddali tyranii statystyk, liczb i powiedzieli, że dla 100 osób to się opłaca, a dla 99 to jesteśmy poniżej progu opłacalności. Ja może źle pamiętam, ale jak czytałem Ewangelię, to mi się wydaje, że tam było coś na odwrót akurat. I raczej takie właśnie liczby, że zostawił 99, a poszedł szukać jednej, mnie przekonują, niż mierzenie sukcesu i porażki w wielkich liczbach. Dlaczego tak jest? Nie wiem, kto to powiedział. Gdybym powiedział, że nie pamiętam, to bym skłamał, bo nigdy nie wiedziałem, czyje to są słowa. Że nic tak nie boli, jak stracone złudzenie. I choć nie wiem, czyje to słowa, to się z nimi głęboko zgadzam. Ta tęsknota za liczbami, za potwierdzaniem się w dużych liczbach, myślę, że jest wyrazem tego bólu utraconych złudzeń, że jesteśmy składnikiem wiodącej siły społecznej, że jesteśmy w jakimś silnym nurcie. Czy boimy się być Janami Chrzcicielami? Głosem wołającym na pustkowiu? Chyba tak. Chyba tak. I może z tego lęku bierze się to przywiązanie do tego, żeby się potwierdzać w dużych liczbach. Nawet takich względnie dużych. Bo tak a propos tych chrztów we Francji, no to tak wszyscy się zachwycali tymi 25 tysiącami. A niedawno słyszałem kogoś, kto mówi, że populacja Francji jest troszkę większa, więc jakby tak popatrzeć, jak ta grupa wygląda na tle społeczeństwa francuskiego, to ona nie poraża wielkością. No właśnie, zawsze to można, to rozumowanie można odwrócić. I daje ono taką złudną pociechę, czyli żadną. Więc to przywiązanie, jakkolwiek silne, prędzej czy później prowadzi do rozczarowania.
1: Jesteśmy teraz w czasie, że Kościół przeżywa dużą rocznicę, 800 lat od śmierci biedaczyny z Asyżu, świętego Franciszka. I tak jakoś jego postać mi tutaj w tym kontekście dobrze pobrzmiewa, bo no zasadniczo był to człowiek, który był dla świata, stracił wszystko dla Chrystusa, zrezygnował ze świata właściwie. Za życia wcale nie był uważany za mędrca. Raczej częściej spotykał się z tą odwrotnością. Przeżywał swoje trudności. Z końcem swojego życia także doświadczył ich wewnątrz samego zakonu, dla którego sformułował regułę, która też okazała się za trudna, bardzo prędko została zmieniana przez demokratyczną większość, która zaczęła się też pojawiać wewnątrz tego zgromadzenia. Czy jego postać, jego odpowiedź na to drzewo życia, czy przylgnięcie do niego może być jakimś sposobem na właściwe rozumienie Kościoła w świecie dla nas dziś?
2: Postać świętego Franciszka, którą Pan przywołał, jak najbardziej jest tutaj bardzo a propos. To, że Franciszek zostawił świat dla Chrystusa i założył zupełnie nowy typ ordo, zakon, ale słowo ordo może znaczyć również porządek. Dla wielu to, co założył Franciszek, to było akurat zaprzeczenie wszelkiego porządku w relacjach społecznych, wewnątrzkościelnych i tak dalej. Ale założył zakon tak, jak Bóg dał mu poznać w jego głębokim przekonaniu. To nie jest zaskakujące. Przed nim była cała masa zakonodawców, autorów reguł zakonnych. Owszem, trzymających się troszkę innej konwencji, może właśnie bardziej uporządkowanych niż ta franciszkowa, ale jednak dałoby się go wpisać w pewną tradycję. Dla mnie takim najbardziej zadziwiającym elementem doświadczenia świętego Franciszka jest to, że on potrafił się zdystansować do tego swojego dzieła. To nie był pisarz, kompozytor, malarz, który by swoje dzieło utożsamił z przedmiotem. On stworzył pewne dzieło społeczne. No i powiedzmy sobie jasno, wyszedł na margines tej społeczności, żeby nie powiedzieć, że wyszedł poza nią. W ten sposób pokazał, że nie jest człowiekiem abstrakcyjnej idei i nie jest ideologiem montującym pewną ideę społeczną i wzmacniającym ją i temu oddającym swoją życie. On pokazał, że jest Chrystusowy do końca. Że dla Chrystusa opuszcza nie tylko siebie, ale i to, w co siebie przelał. Więc Franciszek to jest dla mnie takie wieczne wyzwanie, pokazujące, gdzie nie można się zatrzymać. Gdzie jest granica pójścia za Chrystusem. To znaczy, że tej granicy po prostu nie ma. że jest tylko Chrystus, który zawsze idzie dalej. A my z Nim albo bez Niego.
1: O święty Paweł od Krzyża w Księdza życiu, jako pasjonisty, jak ksiądz odkrywa w nim i w jego postaci właśnie to doświadczenie drzewa życia.
2: Święty Paweł od Krzyża, że tak powiem, nauczył mnie pewnego spojrzenia i na Krzyż, i na Franciszka też. Bo trzeba powiedzieć, że święty Paweł od Krzyża w dużej mierze swoje powołanie do stworzenia nowego typu wspólnoty zakonnej oparł na doświadczeniu Franciszka. Tak samo jak Franciszek miał pewne osobiste ciągoty do życia samotniczego i dane przez Boga powołanie do budowania wspólnoty, co w obydwu przypadkach tworzyło takie napięcie nie zawsze i niekoniecznie komfortowe dla obydwu stron. Obydwaj akcentowali fundamentalną rolę ubóstwa we wspólnotach, które tworzyli. I to ubóstwa nie dla samego ubóstwa i ubóstwa rozumianego nie jako samo ograniczenie, tylko ubóstwa rozumianego jako fundamentalny sposób naśladowania Chrystusa. Tych podobieństw, schodząc do szczegółów, można by znaleźć jeszcze więcej, ale myślę, że te fundamentalne, o których powiedziałem, już wystarczą, żeby przekonać, że były to postacie blisko ze sobą powiązane. Po prostu Paweł mocno się inspirował duchem franciszkańskim. Między innymi dlatego, że z tym ruchem franciszkańskim był zżyty. Jego pierwszym nauczycielem, którego ojciec opłacał, żeby trochę tam uczył chłopaka podstawowej wiedzy, był karmelita. Ale potem Paweł się związał z kapucynami i od nich czerpał tę świadomość, czym jest ruch franciszkański, kim jest Franciszek, może właśnie bardziej jest niż był. Także w momencie, kiedy Paweł się podejmuje napisania pierwszej, zniszczonej potem przez niego reguły zgromadzenia, które chciał nazwać ubogimi Jezusa, to święty Franciszek jest mocno obecny w jego duchowym doświadczeniu, jako ktoś, kto mu asystuje, pomaga mu tworzyć tę regułę.

0: Dookoła Ród.
1: Więc jeśli chodzi o spojrzenie na krzyż, który dla Franciszka był formą komunii z Chrystusem i dla Pawła jest formą komunii z Chrystusem, to u obydwu jest ten krzyż żywy. To, że Franciszek przyjmuje rany ukrzyżowanego Chrystusa jako stygmaty, to z niego czyni ten żywy krzyż. Święty Paweł od krzyża stygmatykiem nie był. Natomiast to, co mówił o krzyżu i o męce Jezusa, to było zawsze spojrzenie na ofiarę Chrystusa jako na wyraz miłości, a więc źródło naszego życia. Paweł od krzyża przeżywał tę swoją więź z Chrystusem zdecydowanie bardziej wewnętrznie, w sposób bardziej ukryty. Ci, którzy go znali, mieli świadomość, jak bardzo łączy swoje trudne doświadczenia, swoje cierpienia z Chrystusem. Ci, którzy go tylko widzieli, to mieli przed sobą twardziela, który podejmuje się zadań ponad siły i potrafi z nimi ustać, tak? Nie siada pod nimi. A on nie był twardy. On sam o sobie mówił, że jest płaksą, bo gdzieś tam w środku łkał często, ale nie nad sobą, tylko nad tym, że nie potrafi odpowiedzieć adekwatnie na miłość Chrystusa. Że nie potrafi być tak blisko Niego, jakby chciał. Że zawsze widzi, że coś go oddziela. I to były przyczyny jego cierpienia. A więc cierpiał, tu się odwoływał do świętej Teresy z Awila, że nie może tak jak najbardziej dosłownie z Chrystusem umierać i zmartwychwstawać. Że to jeszcze nie jest ten moment. Ale do tych słów świętej Teresy też się odwoływał właśnie. Gdyby był z Chrystusem ukrzyżowanym tak doskonale zjednoczony, jak chciał, to wtedy by żył. A w związku z tym, że jeszcze nie, to jest jego śmierć, to jest źródło jego cierpienia, jego bólu.
2: Chciałem, księże Waldemarze, jeszcze zapytać o symbolikę krzyża na przestrzeni wieków w Kościele. Bo też sam ten symbol, tak patrząc od początków, nie był takim pierwszym, najbardziej rozpoznawalnym dla wspólnoty rodzącego się Kościoła. Jak to się stało, tak w jakimś takim skrócie, że dziś właściwie, kiedy myślimy chrześcijanin, katolik, to widzimy właśnie krzyż, ten zwycięski, a nie na przykład znak ryby, który też jest takim symbolem bardzo mocnym i obecnym również w Nowym Testamencie, w Ewangeliach.
1: Ta obiegowa, bardzo często powtarzana teza o stosunkowo późnym pojawieniu się motywu krzyża, powiedzmy sobie jasno, jest wymysłem historyków sztuki. A więc ludzi, którzy poszukują, analizują i ujmują w pewną systematykę przedstawienia plastyczne. Symbol nie jest zbudowany tylko z obrazu, a znaleźlibyśmy symbole, które obywają się bez plastycznego obrazu. Oświeceni łaską, jakie to jest światło, zimne czy ciepłe, intensywne czy przytłumione. Nie, o zupełnie innym typie świetlistości tutaj mówimy, prawda? Nie tym, który da się przedstawić na obrazie, który da się wyrazić językiem na przykład filmu. Ja się dziwię, że światło jeszcze nie dostało Oscara za rolę pierwszoplanową. Już dawno powinno, że to jest najwybitniejsza postać we wszystkich dobrych filmach, prawda?
2: Kurtyna.
1: Więc obrazy językowe, to, co potrafimy tylko powiedzieć, a czego byśmy nie umieli nijak namalować. Ani na płótnie, ani na świeżym tynku, ani na błonie światłoczułej. To też są symbole i zachowują pewną ciągłość z przestawieniami plastycznymi. I z krzyżem tak właśnie jest. Bo kiedy szukamy przedstawień plastycznych krzyża, to się okazuje, no, że one się pojawiają w IV wieku, tak? Słynne drzwi z kościoła Santa Sabina na Aventynie. Z tą grupą ukrzyżowania w jednym z paneli. Ale to nie jest początek symboliki krzyża. Ponieważ krzyż rozumiany jako symbol to nie jest IV wiek po Chrystusie. Z Chrystusem jestem przybity do krzyża. Mówi święty Paweł Apostoł w liście do Galatów. A więc gdzieś około połowy pierwszego wieku ery chrześcijańskiej. Chcę uchwycić ten pierwszy moment, kiedy mamy poświadczone, nie kiedy się rodzi, ale kiedy mamy poświadczone użycie symboliczne krzyża. Symboliczne. Bo Paweł Apostoł nie został ukrzyżowany. My to wiemy. A w momencie, kiedy on pisze te słowa, to i on wiedział, że nie jest ukrzyżowany. I odbiorcy jego listu też wiedzieli, że nie jest ukrzyżowany.
2: A używa symbolu.
1: A używa symbolu. Więc myślę, że to jest ten pierwszy moment, kiedy mamy świadectwo użycia krzyża jako symbolu. I to nie jest symbol, który trzeba jakoś tam sygnalizować odbiorcom. To nie jest symbol, który się buduje na ich oczach, żeby im pokazać coś nowego. To jest element języka, którym się można porozumiewać nawet wtedy, kiedy używamy formy skrótowej. To znaczy, że to jest język, który jest w użyciu, bo jest zrozumiały dla odbiorcy i daje nadawcy komunikatu przekonanie, że jak go użyje, to zostaje zrozumiany. Więc to pierwsze świadectwo użycia krzyża jako symbolu poświadcza także to, że to symboliczne użycie krzyża ma już pewną tradycję. No nie wiemy jaką. Bardzo umownie możemy powiedzieć, że między latami 30 a 50 pierwszego wieku ery chrześcijańskiej ten symbol krzyża w przekazie językowym już funkcjonuje. Kiedy on znajduje swoją pierwszą realizację plastyczną? Ja bym się nie upierał przy tych drzwiach z kościoła świętej Sabiny. Bo kto wie, kiedy trafimy na jakieś cmentarzysko chrześcijańskie, gdzie się okaże, że ktoś jakimś metalowym rylcem wyskrobał gdzieś tam na kamieniu znak krzyża, żeby zaznaczyć pochówek chrześcijański. No i nagle może się okazać, że krzyż jako symbol chrześcijański funkcjonuje w sztukach przedstawieniowych, plastycznych wcześniej niż przywykliśmy do tego mówić. Ten związek krzyża rozumianego symbolicznie z Chrystusem, traktowanie krzyża jako sposobu na opisanie tego, kim jest Chrystus, mówiąc językiem teologii, Traktowanie symbolicznego użycia krzyża jako motywu chrystologicznego, rozwijającego nasze rozumienie tajemnicy Chrystusa, jest więc czymś w chrześcijaństwie pierwotnym. Czymś, bez czego chrześcijaństwo nie wyraziłoby siebie. Nie byłoby zrozumiałe, może nawet nie tyle w przekazie misyjnym, ale głównie w takim przekazie do wewnątrz wspólnoty chrześcijańskiej, w przekazie formacyjnym, kształtującym wrażliwość i umysłowość tych, którzy wiarę w Chrystusa przyjęli. Nie można uwierzyć w Chrystusa, Zbawiciela, jeśli w tej naszej wierze nie będzie artykułu mówiącego o tym, że został ukrzyżowany dla nas i dla naszego zbawienia. Po prostu i zwyczajnie.
2: Dziękuję za to spotkanie, za tę opowieść o krzyżu, która myślę, że przybliżyła nas do tego, żeby jednak spoglądać na to drzewo życia, nie patrzeć na ten element wymiaru sprawiedliwości starożytnego Rzymu, tylko na to, czym rzeczywiście żyjemy i z czego to życie wypływa. Dziękuję za to spotkanie. Państwa i moim gościem był ksiądz profesor Waldemar Linke, biblista. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Szkoła Rut.
0: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Pelplin, 6 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na Biskupiej Górze.
3: Mówię o tym dlatego, że istnieje pokusa, aby interpretować Pismo Święte w oderwaniu od wielowiekowej tradycji wiary Kościoła, stosując klucze właściwe dla współczesnej literatury czy publicystyki. Rodzi to niebezpieczeństwo uproszczeń, zafałszowania objawionej prawdy, a nawet naginania jej do potrzeb z góry przyjętej, indywidualnej filozofii życia czy też ideologii. Już święty Piotr Apostoł występował przeciw takim próbom, gdy pisał: to przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Zadanie zaś autentycznej interpretacji Słowa Bożego powierzone zostało tylko żywemu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa, jak przypomniał ostatni sobór w Konstytucji o Objawieniu Bożym, Dei Verbum.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 222 i 223. Na nowo ożywić dialog. Tym, którzy mają zaszczyt i obowiązek sprawowania rządów, pragnę powtórzyć słowa, które wypowiedziałem na początku mojego pontyfikatu. Ludy pragną pokoju, a ja z sercem na dłoni zwracam się do przywódców. Spotkajmy się, rozmawiajmy, negocjujmy. Wojna nigdy nie jest nieunikniona. Broń może i powinna zamilknąć, gdyż nie rozwiązuje problemów, lecz je pogłębia. Do historii bowiem przejdzie ten, kto sieje pokój, a nie ten, kto zbiera ofiary. Ponieważ inni nie są przede wszystkim wrogami, lecz istotami ludzkimi. Nie złymi, by ich nienawidzić, lecz osobami, z którymi trzeba rozmawiać. Odrzućmy manichejskie podziały, typowe dla narracji pełnych przemocy, które dzielą świat na dobrych i złych. W odrzuceniu logiki przemocy rozstrzygającą rolę odgrywa dialog między religiami, ponieważ w centrum wielkich dróg duchowych znajduje się orędzie pokoju. Kto posługuje się imieniem Boga, aby usprawiedliwiać terroryzm, przemoc albo wojnę, ten zdradza jego oblicze. Walczyć w imię religii znaczy w rzeczywistości uderzać w samą religię. Duch Asyżu, zapoczątkowany przez świętego Jana Pawła II i rozwijany przez zaangażowanie papieża Franciszka, na przykład w dialogu z wielkim imamem Al-Azaru, ukazuje, że wierzący mogą na nowo czerpać z najautentyczniejszych źródeł własnych tradycji duchowych, gdzie nie ma miejsca na sakralizowaną nienawiść.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 1 października 2026 roku. Inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej.
3: I wreszcie trzeci taki rys szczególny to prostota. Można ją pomylić z pokorą, ale prostota jest czymś, co szczególnie charakteryzowało świętą Tereskę, ponieważ w prostocie człowiek widzi bardzo wyraźnie, nie ma jakby żadnych zakłóceń w relacji i do Boga, i do człowieka. I ta prostota w życiu kapłańskim jest także ogromnie potrzebna, bo ułatwia to, co my nazywamy relacją do drugiego człowieka. Kapłan, który nie stawia na swojej drodze barier sztucznych, rzecz jasna, to po ludzku mówiąc odnosi prawdziwe duszpasterskie sukcesy. Nie o sukcesy nam chodzi, tylko o owocność swojej pracy. Ale ta prostota w relacjach do drugiego człowieka sprawia, że zyskuje zaufanie. I zobaczcie, Hiob jest tak bardzo podobny do świętej Teresy. W czym? W zaufaniu. On nie miał żadnej, powiedziałbym, racji, żeby coś wymyśleć, dlaczego wszystko to, co jego spotkało, no właśnie, dlaczego go to spotkało. Nie da się tego wytłumaczyć, jeno poprzez rozumienie, że tak Bóg chciał, bo Bóg widzi wszystko, a my mamy ogląd tylko bardzo, bardzo cząstkowy.
1: Dobre słowo pasterzy.